robię reset. Robię reset, nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset. Robię reset, robię reset, nie wiem jak ty, ale ja czasem muszę zrobić reset.

0: Minęła szósta, tu radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Nowy Jork stanie się stolicą dyplomacji. Na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ pojechało wielu światowych przywódców, w tym prezydenci Stanów Zjednoczonych, Francji, Polski czy Ukrainy, szefowie rządów Wielkiej Brytanii i Japonii. Nasze priorytety są jasne, uważa szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Po pierwsze, wojna Rosji przeciwko Ukrainie, po drugie, Bliski Wschód, po trzecie, globalne bezpieczeństwo żywnościowe, które również wiąże się z kryzysami na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, po czwarte, kwestia odpowiedzialności, ona także dotyczy tych wszystkich konfliktów, a także bezpieczeństwo, w tym to morskie oraz sprawny system wielostronny. Jak przekazała szefowa unijnej dyplomacji, nie ma nadal decyzji o przedłużeniu unijnych sankcji na Rosję, bo niektóre państwa Unii Europejskiej domagają się zdjęcia pewnych osób z listy sankcyjnej. Powiedziała Kaja Kallas, jak dodała, zaostrzenie sankcji jest konieczne zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Wspomniany prezydent Polski już jest w Nowym Jorku.
1: Bezpieczeństwo i gospodarka przestały być dziś dwoma osobnymi porządkami polityki. To, gdzie dzisiaj powstaje fabryka, skąd płynie gaz i kto buduje elektrownię, decyduje dziś o bezpieczeństwie państw, tak samo jak liczba żołnierzy i liczba czołgów.
0: Tak Karol Nawrocki mówił podczas konferencji organizowanej przez powiązaną z byłymi politykami prawicy Fundację Centrum Strategii Rozwojowych. Newsweek i Radio Z opisały ofertę sponsorską wydarzenia. Według ustaleń dziennikarzy najdroższy pakiet za 100 tysięcy dolarów miał obejmować możliwość rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim w cztery oczy, a tańsze warianty spotkanie z głową państwa w mniejszym lub większym gronie. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta przekonują, że nie wiedzieli o takiej ofercie i nie ma możliwości wykupienia spotkania z Karolem Nawrockim. Politycy koalicji rządowej domagają się wyjaśnień. Do tematu wrócimy w kolejnym serwisie. W południe posiedzenie rządu Rada Ministrów zajmie się m.in. propozycją ograniczenia czasu pracy i zarobków medyków oraz projektem przewidującym podniesienie do 23% stawki VAT na piwo i wino bezalkoholowe oraz na napoje zawierające kofeinę i taurynę. Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik KGHM Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana do piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze cztery mecze Ligi Narodów. Przypomnę, pierwszy wrześniowy mecz biało-czerwonych już w piątek. Zagramy wtedy z Bośnią i Hercegowiną. A więcej sportu na naszej antenie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. To przy okazji mundialu zwykło się mówi, że gramy z Bośnią i Hercegowiną, to dwóch na jednego spotkanie. Nieuczciwe.
3: Dziś początkowo na niebie zdecydowanie będą przeważały chmury, ale w drugiej połowie dnia trochę się rozpogodzi, zwłaszcza na zachodzie. Spodziewane są przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju także burze. I teraz uwaga, w Tatrach i na szczytach Beskidów może spaść śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale porywisty, szczególnie w górach, nad morzem i w czasie burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni miejscami na południu do około 15 w centrum oraz na wschodzie i do 18-19 stopni w północno-zachodniej części kraju. Na terenach podgórskich chłodniej od 9 do 13 stopni.

0: Dosyć nietypowo dzisiaj zaczynamy, w pozytywnym sensie rzecz jasna.
1: Nietypowo tak, ale kołysząco. To piękna pobudka o godzinie 6 rano. Parę minut po tej godzinie.
2: Nowy świt.
1: A dokładnie 7 minut po tej godzinie, kto miał wstać o 6, ten już się spóźnił.
0: Nie, no bez przesady. Powiedzmy, że w zaokrągleniu jest 6 jeszcze.
1: Nie, wiesz, siedem tak minut to jest bardzo dużo czasu.
0: Co można zrobić w ciągu 7 minut?
1: O, proszę pana.
0: Może państwo nam podpowiedzą.
1: Bardzo dużo rzeczy można zrobić w 7 minut. I przyjemnych, i nieprzyjemnych. Mm-hmm.
0: Niektóre nawet dwa razy.
1: O, tak.
0: Klaudiusz Ślezak.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.
0: I jeszcze raz zdążylibyśmy się przywitać.
1: No, na przykład.
0: Na przykład.
1: To akurat przyjemne, bo można przedstawić też innych. Jakuba Jędrasa, magistra Kajetana Strzelczyka, Kubę Ferlina, który ułożył tę muzykę, Wiktorię Wichrowską, która odbiera telefony, no i Piotra Topolińskiego. No i zobacz, to wszystko zajęło mi mniej niż 7 minut. Mógłbym jeszcze raz i w kółko, i w kółko, i w kółko.

0: Piotr Kotoszewski to był nad ranem, 12 minut po 6. Co my tu mamy dzisiaj? 22 września. To już za chwilę pierwszy dzień jesieni.
1: Jak się czujesz z tym, że już jest ciemno?
0: Przypomniała mi się pewna kwestia z filmu. No zaraz będzie ciemno.
1: No nie, to my z kolei już jest ciemno.
0: Już jest ciemno. Jakoś tak jestem psychicznie gotowy na przejście.
1: Chyba jeszcze nie. Bo dzisiaj jest ostatni dzień lata, prawda?
0: No
1: dobrze
0: tak.
1: Kojarzę?
0: Tak.
1: I to, że jadąc tu do radia było zupełnie ciemno.
0: To z tego powodu, bo jeszcze chwilę temu było jasno, a teraz to już...
1: Jakoś tak... Nie byłem na to przygotowany zupełnie. To będzie ciemno.
0: Aha, ja chyba przechodzę...
1: Przechodzisz w trzy myśli
0: naraz, przepraszam, ale miałem dużo oporów, jak było jasno rano i myślałem sobie, że będzie szkoda.
1: No pamiętam, że o tym dyskutowaliśmy, ale potem przeszedłeś na jasną stronę mocy.
0: No a teraz znowu przechodzę na ciemno, jestem chyba koniunkturalistą w tej kwestii.
1: Nie, to ja, to moje uczucia są stałe.
0: A państwo, gdyby dali nam znać, po której są stronie, ciemnej czy jasnej stronie mocy, jeżeli chodzi o poranki i wieczory, to my będziemy zobowiązani. 224-280-280, Nowy Świt, Małpanowy Świat Online, grupa patronów, media społecznościowe, wszędzie tam można się odzywać, czy to radość, czy smutek wielki, że się wstaje rano ciemno, wraca z pracy ciemno i non-stop ciemno.
1: Jeszcze... Za 33 dni zmiana czasu z letniego na zimowy.
0: Nie, o tym nie mów nawet. Już powiedziałeś.
1: Wycofuję.
0: Okej. Okay.

0: I to jeszcze tak się, proszę pana, układa, że nie dość, że kończy się dzisiaj lato, to do końca roku kalendarzowego 100 dni zostało dokładnie.
1: Czyli studniówka dzisiaj.
0: Tak, studniówka roku.
1: Studniówka roku. To pan Kajtek wyciągnie poloneza jakiegoś, to zagramy. Swoją drogą, a propos poloneza, tak mi się skojarzyło, żeby zapowiedzieć, że dzisiaj po 8 będziemy mieć bardzo ładną, trochę maturalną wycieczkę, podróż, trochę aktualnościową, na pewno kulturalną wielce, z profesor Moniką Kresą, z którą przeniesiemy się dzisiaj do Polski.
0: Świata, który rozgrzał Polską, znowu podzielił Polskę na pół.
1: Tak, do Polski XIX-wiecznej.
0: Powiem ci, że to się o wszystko potrafimy posprzeczać. No. Jest nieprawdopodobne. I od razu powiem, ja jeszcze nie oglądałem. Książkę czytałem dawno, dawno temu. Wtedy, kiedy miałem ją przeczytać.
1: Było, tak.
0: Więc trochę pamiętam, jak przez mgłę. Znaczy, generalnie o co chodzi pamiętam, ale szczegółów nie pamiętam.
1: No był tam jakiś ten na W i...
0: No nie, no to wiadomo, no, że tego Wokulskiego to pamiętam oczywiście, tak. Ale jestem ciekaw tego serialu, który tak bardzo wszystkich poróżnił.
1: A tobie się wylosowało na maturze, czy nie? Miałeś to wielkie szczęście, jak większość, żeby trafić na lalkę? Ja nie pamiętam kompletnie, więc tak pytam w ciemno.
0: Też nie pamiętam.
1: Wyleciało mi z pamięci.
0: Nie pamiętam, co miałem na maturze. Pamiętam, na próbnej miałem dziady.
1: No to ładnie.
0: A co miałem na już właściwej, tego nie pamiętam.
1: No okoliczności za oknami są takie bardzo dziadujące, więc dobry tytuł, żeby wywołać go o tej porze. A propos dziadów, wywoływanie, ja państwa trochę odpowiedzi jeszcze wywołam. Chris napisał, że ciemne poranki są też fajne, można spojrzeć w gwiazdy, bo są jeszcze na nieboskłonie. Czyli są jakieś pozytywne aspekty.
0: Nie. Nie i jeszcze raz nie.
1: Dobra, ale jak są jakieś inne, to poprosimy, to może w końcu coś przemówi do Klaudiusza. Albo do mnie w drugą stronę. 20 po 6. Do państwa nie przemówi, ja zaśpiewa teraz i zagra.

0: Nie powiedzieliśmy, kto dzisiaj świętuje. Kto dzisiaj tego słowa mi brakło. Bo świętują Tomasz, Maurycy, Bazyla, Daria, Digna, Eksuperiusz, Emeryta, Emeram, Felix, Ignacy, Innocenty, Jonasz, Józefa, Kandyd, Maurycjusz, Prosimir, Tacjusz, Wiktor, Wilhelmina i Witalis. Wszystkiego najlepszego. Chociaż przyznaję, że nie znam nikogo o imieniu Eksuperiusz.
1: Serio?
0: Serio. Ty rozumiem, znasz wielu Eksuperiuszy?
1: No tak. To nie. No okej. Okay. Ale Stanisława tam nie ma.
0: Nie zauważyłem.
1: Juliana, Helena, Ignacy, Izabela.
0: Ignacy jest.
1: A, Ignacy jest, okej. Okay. Dobrze. Dobrze, dobrze. Tak sprawdzam, bo...
0: A, porównujesz ze swoją listą?
1: Tak, z listą z lalki. Czy dzisiaj coś nam się tu powiela i za zęby. Proszę pana, czy pan kiedyś miał fazę na programy popularno-naukowe? Masz jakieś takie swoje ulubione, edukacyjne? Nie wiem, w dzieciństwie jakieś oglądałeś może i poznawałeś w ten sposób świat albo w dorosłym życiu jakieś, nie wiem, Galileo, czy czasami przyciągnęło?
0: Oglądałem, oczywiście.
1: Galileo, wiadomo.
0: Chociaż najbardziej chyba lubię, jak to jest zrobione.
1: To ma w sobie coś z ASMR. Zawsze w ogromną satysfakcję sprawiało mi patrzenie na proces produkcyjny.
0: To dla mnie było zawsze duże odkrycie. Popularno-naukowe. Włoszańskiego bardzo lubiłem wszystkie odcinki. Chociaż to w inną stronę, bo to historyczne bardziej.
1: No tak.
0: Pana Skłodowego bardzo lubiłem też.
1: A no przecież, Adam, no tak. Klasyka. No ja mam trochę inne doświadczenia, w sensie oprócz tych programów telewizyjnych, które się oglądało, to chyba gdybym miał wymienić teraz to popularyzatorów nauki obecnie funkcjonujących na YouTubie, czy w ogóle w mediach społecznościowych, na pewno Dawida Myśliwca, którego niejednokrotnie gościliśmy na antenie, Kasia Gandor i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wielokrotnie rozmawiałem ze słuchaczami, podpytując, kogo dzisiaj śledzą, słuchają, oglądają, komu się przysłuchują, jeżeli chodzi o popularyzację nauki. Pytam dlatego, że za chwilę będziemy Państwu opowiadać o doświadczeniach, o pewnym, a właściwie sam będzie mówił popularyzator nauki w Polsce, o tym, jak się ta popularyzacja zaczynała. Wiktor Niedzicki, dziennikarz, wykładowca akademicki i rozmówca Klaudii Kowalczyk dzisiaj. Przy okazji, więc trochę szczegółów Państwu zdradzimy. Jeżeli ktoś chciałby się pochwalić albo coś dopisać do tej listy, którą z Klaudiuszem zaczęliśmy sporządzać, co to się oglądało, to śmiało poprosimy. Dowodowo 4 280 280.

0: Pan Tadeusz do nas napisał. Zła wiadomość z tym latem, że no, się kończy, wiem, i że już jest ciemno.
1: Po słońce wątpliwej jakości.
0: I pan Tadeusz zazdrości Saturnianom, o ile tak to się odmienia. Pan Tadeusz też ma wątpliwość, ja też. Chyba tak, Saturnianom, prawda?
1: No, nie brzęczy mi to jakoś tak jak błąd.
0: Bo u nich, czyli na Saturnie, lato trwa 42 lata ziemskie.
1: Ile?
0: 42 lata ziemskie, proszę pana. Trochę wolniej się to tam kręci. Saturnianom chyba, prawda?
1: Nie, no właśnie sprawdzam, Saturnianie. Bo jest jeszcze jedno.
0: No skoro Ziemia to Ziemianie, to Saturn to Saturnianie. I Mars to Marsjanie, tak, pasuje.
1: Tak, ale niekoniecznie musi to oznaczać tylko mieszkańców Saturna, bo ci, którzy byli wyznawcami boga rolnictwa Saturna, też mogliby jako wyznawcy Saturnianami być określani. To trochę parę wieków musielibyśmy się cofnąć, a nawet cofnąć wstecz, że tak pozwolę sobie pofolgować z rana. No ale tak, no Saturnianie.
0: A wyznawcy boga Ra, jak się nazywają?
1: Kogo?
0: Boga Ra.
1: Boga Ra?
0: Bóg Ra.
1: No tak, tak, tak, to dotarło. Tylko zostało. Rania? Ranianie?
0: Ranianie.
1: Ranianie. Państwo nam
0: no
1: na
0: i właśnie dlatego są nam potrzebni ci, którzy popularyzują naukę, to zdecydowanie.
1: Żeby rozwiązywać te trudne zawijasy językowe, intelektualne. Znają go państwo jako pana od eksperymentów, czy jak sam woli mówić, sztuczek. Kto z państwa odtwarzał telewizyjne eksperymenty, podpalił firankę albo brwi? Nie lada gratkę przygotowała dla państwa dzisiaj Klaudia Kowalczyk w Kąciku Kosmicznym.
2: Wiktor Niedzicki, moim państwa gościem. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Lubelski Festiwal Nauki trwa i pan tutaj nam opowiada o kosmosie, o popularyzacji. 51 lat pan powiedział, że popularyzuje naukę.
3: Tylko.
2: No to ja może wrócę do tych czasów na początku. To ludzie chcieli tak słuchać o tej nauce? Chcieli poznawać technologię?
3: Proszę pani, ja zacząłem pracę w 1975 roku, czyli za czasów prehistorycznych. Podobno dinozaury chodziły wtedy po Warszawie, co oczywiście jest tylko legendą. Natomiast tak już zupełnie poważnie. Myśmy mieli po prostu pewnego rodzaju misję. Myśmy chcieli opowiadać o nauce. Wszystko jedno, czy bardziej, czy mniej to budziło zainteresowanie, ale jednak jakoś trafiało. To w ogóle jest ciekawe, że jak się pracuje w radiu czy w telewizji, pani to wie najlepiej, to właśnie nie widać tego skutków tego ziarna, które się sieje. Czyli rzuca pani te informacje, albo poszukuje pani tych ciekawych rozwiązań, albo tych ciekawych ludzi, a po latach dopiero okazuje się, że ktoś tego słuchał, ktoś zareagował, w kimś się zapaliła ta czerwona lampka i to uznał, że a to jest właśnie to, co chciałby robić, albo to jest właśnie to, co jest jego pasją. Miałem taką zabawną historię, że kiedyś w tych programach dla dzieci pokazywałem naukę, między innymi pokazałem, jak wybucha mąka. Wybuch mąki, takiego łyżeczka mąki. Oczywiście moja żona zareagowała na to bardzo negatywnie i wiele osób, jak ty możesz pokazywać coś takiego dzieciom? No, upłynęło ponad 25 lat. Pojechałem kiedyś na Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, spotkałem młodych doktorów. Proszę pana, myśmy wszyscy robili wybuch z mąki, my pana dobrze kojarzymy. Lanie to dostałem, tak, ale proszę pana, ale doktorat zrobiłem.
2: A czeka pan na powrót człowieka na Księżyc, czy może czeka pan na to, co dalej? Że ten Księżyc będzie tylko naszym takim pit stopem na drodze właśnie na Marsa?
3: No, byłoby dobrze, gdyby astronauci czy lunonauci wrócili na Księżyc. Ja nawet nie wiem, czy nie będą to tejkonauci, bo już przecież takich Chińczyków mamy i oni eksplorują kosmos, także nie jest wykluczone, że oni wyprzedzą. No, ja bym tutaj się nie zakładał o to. Każda z takich rzeczy znowu postawi przed specjalistami wiele zadań. No chociażby rozwiązanie sposobu, w jaki tam będą mieszkali. jak będą musieli się zabezpieczyć przed ciepłem, zimnym, promieniowaniem, przed utratą energii i skąd ją czerpać. No dobra, no możemy powiedzieć, że to będą ogniwa fotowoltaiczne, ale może coś innego jeszcze też powstanie. Lot na Marsa, mnie się wydaje, że to jednak na to będziemy musieli poczekać, dlatego że to będzie długo trwało, będzie potwornie kosztowne. Ja nie jestem pewien, bo to, że problemy techniczne trzeba rozwiązać, to jedna sprawa, ale przede wszystkim to są ogromne nakłady finansowe. W związku z tym, że mamy taką teraz sytuację na świecie, jaką mamy, to obawiam się, że nieprędko któryś z rządów takie pieniądze wyasygnuje. Księżyc jest taki bardziej realny, ale i tak kłopotów przy tym będzie dużo. Bo co innego, jak właśnie były kolejne załogi Apollo, które lądowały, zrobiły tam trochę badań, ileś dziesiąt godzin i wracały. Ale jeżeli będzie ktoś chciał tam dłużej pomieszkać, no to zaczną się problemy, których my być może nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
2: A pan tak osobiście, bo powiedział pan o tej naukowej kwestii, a tak osobiście pan jako Wiktor Niedzicki, to czeka pan na ten powrót?
3: Pewnie, że czekam. Po prostu to jest kolejny taki impuls, który wywołuje emocje. A wbrew pozorom w nauce i w rozwoju w ogóle świata, technologii, te emocje są bardzo ważne. I no, wystarczy popatrzeć na wynalazki od początku, no chociażby XIX wieku, od maszyny parowej, od tego, co zrobił Michael Faraday, czyli podstawy potem silników elektrycznych i wiele, wiele innych rzeczy, to po prostu, no właśnie były kwestie ogromnych emocji. Przecież to się, proszę zobaczyć, powstały takie książki jak chociażby Jules Verna, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. To były rzeczy pokazujące lot balonem. To było w 80 dni dookoła świata. No przecież to budziło niesamowitą nadzieję. I ja sądzę, że tego typu wyprawa na Księżyc, czy może dalej, to ona wywoła emocje, oczywiście wśród tych, którzy są bardziej zainteresowani nauką, i to będzie kolejny impuls taki, który popchnie do następnych osiągnięć.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Cała rozmowa dostępna jest w podcaście Lekko Kosmicznym w podcastach Ekstra.
1: Klaudy jeszcze nie wypuszczamy z naszej anteny. Skorzystamy, że jest dostępna i ma wiedzę bardzo szeroką, jeżeli chodzi o kosmos. Jak zapytamy, co tam się dzieje na górze, będzie się działo w najbliższych dniach, to też z chęcią nam opowie.
2: W środę o 2 w nocy czasu polskiego zacznie się astronomiczna jesień. Słońce znajdzie się w punkcie równonocy jesiennej, a przez następne pół roku będzie mocniej oświetlać południową półkulę Ziemi. Najważniejszy dzień tygodnia to sobota, 26 września. Nad ranem o 3:37 Neptun znajdzie się w opozycji. Ziemia ustawi się między nim a Słońcem, więc planeta będzie najbliżej nas i najjaśniejsza. Będzie ją widać przez całą noc, ale potrzebna jest dobra lornetka albo teleskop oraz mapa nieba lub aplikacja na przykład Stellarium. Wieczorem o 18:49 wypada pełnia Księżyca, który przejdzie w pobliżu Neptuna. W niedzielę Księżyc pokaże się obok Saturna, a ten zbliża się do opozycji przypadającej na początek października. Wieczorami nadal poleci z nami Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, a Wenus pod koniec miesiąca zacznie znikać w blasku Słońca.

0: No i tak, proszę pana, tak sobie przeglądam internet, czym żyję. Między innymi obroną pracy doktorskiej wczoraj, która się odbywała. Jakuba Wiecha, nie wiem, czy kojarzysz tego.
1: Ach, no tak, pewnie, pewnie.
0: Publicysta.
1: Był naszym gościem parę tygodni temu.
0: Tak, ostatecznie komisja zagłosowała 3 za, 3 przeciw. I większość osób z komisji wstrzymała się od głosu.
1: Czekaj, a wprowadzisz mnie, bo jestem trochę poza wątkiem.
0: To znaczy cztery wstrzymały się. To jest dziwna sytuacja. Znaczy dziwna, nie dziwna. No, Jakub Wiech jest znanym komentatorem energetycznym.
1: No tak.
0: Pracuje chyba teraz w Kanale Zero, jeżeli się nie mylę. No i chciał też zostać doktorem. Mhm. Napisał pracę doktorską, która od kilku dni krąży w internecie. Było sporo zarzutów o to, że to jest plagiat oraz o to, że są tam, no mówiąc krótko, bzdury. I bardzo dużo osób, jak to zazwyczaj są prace, obrony prac doktorskich są publiczne, no więc dużo osób z internetu po prostu, dowiadując się o tym, bo ktoś wyszukał informację, kiedy ona się odbędzie, na tę obronę postanowiło przyjść. No i zabierali głos, obrona trwała wiele godzin.
1: Trochę jak ława przysięgłych w sądzie, co?
0: Trochę tak. Wiele osób transmitowało, to znaczy opisywało przebieg tej obrony pracy doktorskiej w mediach społecznościowych, między innymi na portalu X. No i ostatecznie właśnie komisja 3 do 3, czyli 3 za, 3 przeciw i 4 wstrzymujące się, co oznaczało, co oznacza, że no nie ma rozstrzygnięcia co do tej obrony.
1: No tak.
0: Mógłby tenże Jakub Wiech odwołać się do Rady Dyscypliny, żeby ona podjęła decyzję w sprawie jego pracy doktorskiej, ale jak stwierdził, nie zamierza tego robić, bo więcej osób się wstrzymało niż wydało jakąkolwiek opinię. No więc wygląda na to, że trochę za sprawą tego internetowego życia, które i niechęci do Jakuba Wiecha, które przeniosło się do realu, no. I na jego obronę pracy doktorskiej wygląda na to, że Jakub Wiech doktorem nie zostanie.
1: No dobra, ale wstrzymanie się, tudzież głosy przeciwne związane są z wątpliwościami natury, jak rozumiem, merytorycznej, no, czy ideowej.
0: Tego za bardzo przyznaję, nie wiem. Jakie argumenty stały za decyzjami tych, którzy byli w komisji, bo tego nie napisali. No ale zarzuty właśnie dotyczyły i możliwości plagiatu, przynajmniej te podnoszone tu, publicznie, bo tam ta praca doktorska była roztrząsana publicznie. No i właśnie niedoskonałości merytorycznej. Wiele osób na przykład podważało wpływ człowieka na klimat i środowisko.
1: Okej. Trochę jak Johnny Depp i Amber. Jejku, wyleciało mi z głowy. Przypomnisz?
0: Że co?
1: Proces, który wszyscy śledzili z wypiekami na twarzy. Johnny Depp i Amber Heard. Była jakiś czas temu ich sprawa kłótni, bardzo głośna, medialna i też stream z tego bardzo był oglądany. Nie porównuję tego jeden do jednego w charakterze skandalu, tylko w charakterze tego, że jest jakiś proces, którym wszyscy się bardzo emocjonują publicznie.
0: No więc tak, tak ta sprawa się kończy chyba. Jak to czasem z wypowiadanie się publiczne może zakończyć też karierę naukową. No bo pewnie gdyby Jakub Wiech się publicznie nie wypowiadał, był sobie gdzieś tam pracował, miał doktorat, to nikt by na niego uwagi nie zwrócił.
1: No tak.
0: A przez to, że się publicznie wypowiada, to są też ciemne strony bycia jakoś tam rozpoznawalnym.

0: A z kolei, wiesz, na co bardzo liczą niektórzy, nawet ministrowie pewnie.
1: No.
0: A prawa strona internetu też, bo tak sobie zaglądam, co tutaj się dzieje na portalu X. Zacierają trochę ręce. Marcin Przydacz, czyli prezydencki minister do spraw międzynarodowych, pisze tak, tu będzie cytat. Informacyjnie. Paramount usunął ostatnią dużą przeszkodę przed przejęciem Warner Bros. Discovery. Zamknięcie transakcji jest blisko. Już niebawem telewizja TVN będzie miała nowego właściciela. Koniec cytatu.
1: Dobra, a Paramount, jeżeli chodzi o background.
0: Domyślasz się, Więc oni bardzo zacierają ręce, że to wszystko się wydarzy wkrótce i jeszcze przed wyborami będzie nowy właściciel wprowadzał swoje porządki w tej wrażej telewizji, z ich perspektywy oczywiście. Więc wtedy nie tylko Republika.
1: No ładnie. Ładnie. Wiesz co?
0: Pewnie nie stanie się tak szybko, ale no niewątpliwie. No, będzie to ciekawe. Nie wszyscy to obserwujemy. Mhm. Tu niedaleko zresztą koledzy z TVN mają swoją siedzibę i tam jeszcze bardziej obserwują to wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o te możliwości przejęcia. Czy na pewno nowy właściciel będzie chciał zmienić aż tak dużo? Czy będzie interesował się tym, co tutaj się dzieje na naszym rynku? Czy na przykład kancelaria naszego prezydenta przez prezydenta amerykańskiego będzie chciała na to jakoś wpływać? To są wszystko dość istotne wbrew pozorom pytania.
1: Które będziemy rozstrzygać z czasem, więc jest przyszło.
0: No tutaj jeszcze chwilowo. Tak, musimy chwilę poczekać na to.
1: Chwilowo spojrzymy w przeszłość, bo dzisiaj rozmawialiśmy o siódemkach rano. Szczęśliwych, mam nadzieję, siedmiu minutach. To jeszcze trochę brakuje, żeby siódemka się z przodu pojawiła Nikowi Cave'owi, ponieważ 69. urodziny pan Niku dzisiaj obchodzi.

0: wcale nie taka daleka to przyszłość. Nie wiem, czy wspominałeś o tym horyzoncie czasowym, ale tak sobie doczytuję jeszcze o tej fuzji, że to w ciągu mniej więcej 2 tygodni, jak podaje ona, miałoby się coś potwierdzić i mają być konkretne informacje. No i ta kwota robi wrażenie, także trochę się mogą, można wywracać oczami.
1: Tak, a przy okazji można też wspomnieć o tym, jakie sam Donald Trump ma podejście do mediów.
0: No.
1: No i...
0: Pełne pasji.
1: Pełne pasji, tak. Przypomnę, że parę dni temu wyrzucił z Białego Domu korespondentów i CNN, i Politico, bo zadawali niewygodne pytania, które oczywiście Donald Trump nazywał od początku kłamstwami.
0: Pytania, kłamstwa, okej.
1: Tak, tak, bo...
0: No tak. Mhm.
1: Nie mówiąc już o tych, jakich epitetów używał wobec dziennikarzy, ale w zamian za to obywatele Ameryki mogą sobie ściągnąć aplikację Biały Dom. Bezpośrednie wiadomości od Donalda Trumpa prosto na twój telefon. I to wszystko już jest. Możesz sobie ją ściągać na każdy telefon. Bez żadnego... bez żadnego szumu. No noise, just the news that matters. Pisze Donald Trump. Czy nie ma żadnych tam pośredników, jakichś dziennikarzy? Po prostu to, co Donald Trump chce powiedzieć ci prosto do twojego telefonu.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta przekonują, że nie wiedzieli o możliwości wykupienia spotkania z Karolem Nawrockim. Politycy koalicji rządowej domagają się wyjaśnień. Wracamy do sprawy udziału prezydenta w nowojorskiej konferencji ekonomicznej organizowanej przez Fundację Centrum Strategii Rozwojowych. Jak podali dziennikarze Newsweeka i Radia Z, organizatorzy przewidzieli możliwość spotkania w cztery oczy z prezydentem Polski dla uczestników, którzy za bilet na forum zapłacili 100 tysięcy dolarów. Tańsze pakiety za 50 i 25 tysięcy miały pozwalać na rozmowę w nieco większym gronie. Tomasz Trela z Lewicy wysłał do kancelarii prezydenta list z 7 pytaniami.
1: Pytanie fundamentalne i główne jest takie, czy oczywiście taka praktyka ma miejsce, ale pytanie równie bardzo ważne i bardzo istotne jest takie, czy osoby, które zasiadają we władzach tej fundacji bądź są fundatorami, pełnią jakąkolwiek funkcję w kancelarii prezydenta?
0: Zdaniem Fundacji Centrum Strategii Rozwojowych udział w części konferencji, w której był obecny prezydent, nie był uzależniony od jakiejkolwiek opłaty. Sprawę komentował też minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda. To on miał rozsyłać do dużych firm zaproszenia na forum.
2: Jeśli chodzi o organizację techniczną, no to już to jest wszystko po stronie organizatorów. Znaczy, no to nie jest nic nadzwyczajnego czy jakiegoś dziwnego, że firmy, które jakby są w tej części merytorycznej, tej, której, tak jak mówiłem wcześniej, no pana prezydenta nie będzie. No chcą się w jakiś sposób pokazać i mają umowy partnerskie z organizatorem, no to już mówię, to nie jest kwestia kancelarii.
0: Sam prezydent przekonuje, że on sam decyduje o swoim kalendarzu. Forum już za nami, a ja przypomnę, że w kalendarzu Karola Nawrockiego jest też udział w rozpoczynającej się dziś sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kanclerz Niemiec kolejny raz skomentował wyniki niedzielnych wyborów w dwóch landach. Partia CDU Friedricha Merza nie przekroczyła w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii RFN-u chadecy nie dostali się do parlamentu kraju związkowego. W Berlinie partia szefa niemieckiego rządu przegrała z lewicą. Wyniki wyborów i przyczyny porażki wykraczają daleko poza kwestię mojej osoby. Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany systemu partyjnego w Niemczech, podobnie jak w wielu innych krajach świata. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wybory wygrała Alternatywa dla Niemiec. Kanclerz zaznaczył, podczas posiedzenia prezydium CDU nie zapadły żadne decyzje personalne. Premier Wielkiej Brytanii zapowiada wsparcie wojskowe dla Arabii Saudyjskiej, odpierającej atak rebeliantów Huti. Zdaniem Andy'ego Burnhama ma to być pomoc ograniczona. Samoloty Królewskich Sił Powietrznych będą tankowały w powietrzu saudyjskie samoloty. Walki Saudyjczyków z Huti wpływają na ceny ropy naftowej. Arabia Saudyjska to największy na świecie eksporter tego surowca. I jeszcze zapowiedź. Polscy siatkarze zagrają o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalami będą Niemcy. Początek meczu o 18:00, a wcześniej, bo już o 8:30 w audycji Nowy Świt, cykl Ostra Gra i wtedy więcej informacji ze świata sportu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Kuba nie ma litości z pisaniem prognozy pogody. Dziś podkreśla w pierwszym zdaniu, że ostatni dzień lata jest. I w związku z tym przelotnie popada głównie we wschodniej połowie kraju. Mogą też pojawić się burze, a wysoko w Karpatach spadnie śnieg. Z kolei na zachodzie będzie się rozpogadzać. Przejaśnienia spodziewane są także w centrum i na północy kraju. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, choć porywisty. W górach i na wschodnim wybrzeżu powieje w porywach do 65 km na godzinę. W rejonach podgórskich będzie najchłodniej, od 9 do 13 stopni. W pozostałych częściach Polski termometry wskażą od 14 do 17, przy czym najcieplej zapowiada się na zachodzie i północy.

0: No i tak, proszę pana, zaczyna się nam siódma godzina, chciałem powiedzieć. No ale w sumie tak, siódma godzina doby, jakby na to nie patrzeć.
1: Trochę nasza siódma, druga godzina. Druga, tak.
0: Tutaj, ale cały czas jesteśmy w tym samym składzie, czyli Mateusz Andruszkiewicz,
1: Klaudiusz Ślezak,
0: Jakub Jędras, magister Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, która czeka na państwa telefony, z utęsknieniem czeka, dodajmy. Nie ma wątpliwości.
1: Zweryfikowałeś to, czy tęsknota się pojawia?
0: Ja wiem. Znam już trochę Wiktorię, ja wiem, okay, że ona tam tęskni za państwa telefonami.
1: Masz na tyle empatyczne sensory, że...
0: Czuję,
1: że wiesz, tak, ten rodzaj wibracji.
0: Kuba Ferlin układał muzykę, a Piotrek Topoliński serwisy.
1: Nowy świt. A co w tej godzinie? Na pewno poszaleścimy państwo trochę prasą i opowiadamy o aktualnościach. Niekoniecznie tylko z Białego Domu, z innych domów również. Będzie sporo muzyki i będzie też rozmowa rowerowa, jak też jest zwykło po 7.30 odbywać we wtorki. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to dzisiaj... Cóż, że zesz... No właśnie. Więc proszę nasłuchiwać nas koniecznie. Gdyby ktoś chciał uzupełnić naszą antenę o cokolwiek, co przyjdzie do głowy, zapraszamy 224-280-280. Jakoś orzekło, pod ten numer można dzwonić. A my trochę w stronę muzyki gitarowej chyba teraz podryfujemy. To będzie Freak Slag.

0: 11 minut po 7. Przeglądam prasę dzisiejszą w Gazecie Wyborczej, czytam o sprawach kosmicznych, podobnie jak to Klaudia opowiadała po 6.30. Jak ktoś przespał, to niech żałuje do nadrobienia ewentualnie w podcastach. A ja czytam o sprawach kosmicznych, o sprawach też chyba trochę metafizycznych, no bo o aniołku Charlie'ego, który się na orbicie rozpadł. I została po nim chmura śmieci, a chodzi oczywiście o satelitę, amerykański szpiegowski satelita wystrzelony jeszcze za czasów Ronalda Reagana po 38 latach w końcu. Znaczy w końcu, to brzmi jakbym miał jakąś radość z tego powodu, albo było to wyczekiwane, no ale jednak wziął się i rozleciał. Kolejny zastrzyk śmieci na orbicie, jak czytam w Gazecie Wyborczej, który staje się coraz bardziej zatłoczona orbita wspomniana. Dowództwo Sił Kosmicznych USA do spraw operacji kosmicznych potwierdziło, że ten satelita USA-32, no wiadomo, co się dokonało. Amerykanie zapewniają, że na razie nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla żadnego statku kosmicznego. Nie podali jeszcze oficjalnie, ile fragmentów pozostało po tym satelicie i w ogóle niewiele wiemy, dlaczego się rozpadł też, no bo to nie zostało podane. Wiemy, że umownie nazywany był aniołkiem Charlie'ego, albowiem gdzieś tu miałem wzmiankę, tak, nazwa programu miała ciekawe i mało wojskowe pochodzenie. Satelitę nazwano na cześć Farrah Fawcett, aktorki i modelki, która pod koniec lat 70. była jedną z największych amerykańskich gwiazd, znaną przede wszystkim właśnie z serialu Aniołki Charlie'ego. I teraz gdybyś miał tak szybko strzelać, chociaż to wspominałem, ale trudno, jedźmy z tym, ile lat w robocie spędził satelita, zanim się rozpadł. Ile potrzebował do emerytury takiej przymusowej trochę?
1: 40 ile to było?
0: 38.
1: 38.
0: Czyli jesteśmy ponadnormatywnie sprawni, jeżeli na przykład 40 lat pracujemy do emerytury w obecnym systemie wieku emerytalnego. Jeżeli ktoś w wieku 20 lat zaczyna swoją przygodę zawodową, to w świetle tyle tego, co dzieje się na orbicie, może...
1: Albo jeszcze dłużej.
0: No jeszcze dłużej, jeszcze lepsze osiągnięcia mamy. Więc
1: aczkolwiek szapowa. On chyba cały czas bez przerw.
0: Dobra, szczegółów się czepię. Znam takich, którzy też bez przerwy zasuwają. I nie jest to nic dobrego, szanowni państwo. Dobrze jest sobie zostawiać przestrzeń na odpoczynek. Zdrowy i właściwy, kontrolowany. W Gazecie Wyborczej można poczytać o aniołku Charlie'ego, gdyby ktoś chciał. Posłuchać można sobie w Nowym Świecie o ostatkach. To Pablo Paweł i Ludziki, nasz kolega redakcyjny. A co będzie za chwilę, to się okaże za chwilę.

Nie, ja nurkuję posmakować jak ta matnia. Mówiła potem dureń poeta na krzywych kopytach. Dla nikogo bez forsy, bez sensu. No dobra, porządna była kobita.

0: No i tak, proszę pana, czytam sobie o wyjazdach naszych polityków do Stanów Zjednoczonych, bo teraz dużo polityków miało lecieć.
1: Cały czas wokół Stanów orbitujemy.
0: Na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz, ale nie udało mu się spotkać, spotkanie odwołane. Lecą za to wiceministrowie, ale poleciał też szef naszej dyplomacji, Radosław Sikorski. No i spotykał się tam z dziennikarzami, jak to zazwyczaj bywa.
1: No.
0: Często korespondentami.
1: No tak.
0: Amerykańskimi. No i szukał Radosław Sikorski jednego korespondenta, ale nie znalazł. Wiesz, którego korespondenta oczywiście.
1: No.
0: Korespondenta Zbigniewa.
1: I nie udało mu się.
0: Nie udało mu się, bo nie przychodzi na konferencję prasową jako korespondent. No i do tego wszystkiego jeszcze minister Sikorski poinformował, że Polska podpisała umowę ekstradycyjną z Peru. Więc w razie, gdyby korespondent Ziobro chciał opuścić Stany Zjednoczone, to już raczej nie do Peru.
1: A spodziewasz się, że mógł mieć takie zamiary? Peru? Był atrakcyjny?
0: Sądzę, że nie. No, sądzę, że na razie Stany Zjednoczone. Ale...
1: Nigdy nie wiesz.
0: Tam też sytuacja może się zmienić. Bo przypominam, że na Węgrzech też się zmieniła, więc trzeba było się przenieść.
1: No tak. Chociaż... Nie miałem powiedzieć, że bardzo optymistycznie zakładasz, że sytuacja może się zmienić, bo to musiałoby być...
0: Nie założyłem. Ja po prostu... Patrzę na sondaże. Na razie Donald Trump ma najniższe w historii, ale to jeszcze nic nie oznacza.
1: To nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy.
0: Dokładnie tak.
1: Pewien pan ze Szczecina.

0: Mamy dalszy ciąg pewnej historii. Opowiem ci o nim pokrótce. Ustawa antyalkoholowa tak zwana. Mhm. Chodziło o zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, zakaz reklamy alkoholu. Stanęła w ostatnim momencie w Sejmie, bo miało być głosowanie w piątek, ale ze sprawą interwencji PSL-u do tego głosowania nie doszło. No i pani minister Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że to skandal, że powinno do tego głosowania dojść i że ustawa powinna zostać przyjęta. No i wczoraj w Polsacie był Piotr Zgorzelski, czyli wicemarszałek Sejmu właśnie z PSL-u. I tu chciałbym właśnie zacytować jego słowa. Mam w ogóle gdzieś oczekiwania pani Pełczyńskiej. Nie chcę mieć nic wspólnego z taką koalicjantką.
1: Mocne słowa.
0: No, jak się jest w koalicji i się takie rzeczy mówi. Fajne tam macie w tym Archeo.
1: Nie masz litości, Klaudiuszu. Z oceną, no tak. Mój drogi, jeżeli chodzi o nasze kompromisy antenowe, żeby tak nawiązać, to mamy trochę lepszej jakości współpracy.
0: Lepszej, tak, zdecydowanie.
1: I na przykład się dzielimy.
0: Ja w życiu bym nie powiedział, że mam gdzieś twoje oczekiwania.
1: A w życiu? No pewnie, że tak. No, oczywiście, że nie. Ale na przykład umiemy się uzupełniać. Ja mówię o rowerach. Wróć, ja nie mówię o rowerach, a ty mówisz. Odwrotnie by to było podejrzane.
0: Ta
1: zmiana. No właśnie. I to się chyba za chwilę dokona, co? Zmierzamy w tym kierunku.
0: Zmierzamy, tak, absolutnie.
1: Żeby państwo wiedzieli, gdzie się znajdujemy, za chwilę się przesiądziemy. I będziemy mówić nie o tych, którzy spadają z rowerka, na przykład, jak to się mówi w przypadku polityki, a tych, którzy na rowerze wykręcają naprawdę niezłe osiągnięcia.

0: Partnerem audycji jest PZU, organizator programu Rowerowa Polska PZU.
1: I chyba jest już z nami Aga Patoka. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Aga Patoka, czyli to mógłbym długo przedstawiać. Zawodniczka.
2: Nie traćmy na to czasu.
1: Trenerka, organizatorka ustawek, kręć się dziewczyno i też ambasadorka właśnie rowerowej Polski PZU. Zdradzimy teraz też drobną tajemnicę. Mieliśmy lekkie drżenie serc, czy Aga zdąży się z nami połączyć, bo wysiadła właśnie z promu ze Szwecji. No i cóż, że ze Szwecji, ale zdążyła, bo wszystko, jak napisała, poszło bardzo sprawnie. Opowiedz, co robiłaś w Szwecji?
2: Dałam się namówić na totalnie spontaniczną wyprawę, na rejs 36-godzinny, w którym to w poniedziałek rano wysiadasz sobie w Karlskronie i możesz wyruszyć na całodniową wyprawę. Oczywiście można po prostu wyruszyć i zwiedzać sobie Karlskronę jako miasto, ale my postanowiłyśmy razem z dwoma rowerowymi koleżankami, że chcemy wykorzystać cały dzień na rower i zrobiłyśmy sobie pętlę na tam finalnie 120 km. Udało nam się wyjechać daleko na północ, ile się dało, i doświadczyć różnorodności niesamowitej. Na początku było trochę sceptycznie, nie powiem, bo jak wyjeżdżasz z takiego portowego miasta, no to jest tak zwyczajnie, ale dosłownie, nie wiem, może 20 kilometrów później krajobraz zaczął nam się mega zmieniać i no i po prostu była to super rowerowa wyprawa.
1: A jak z infrastrukturą w Szwecji? Przyznaję, że nigdy tam ani rowerowo, ani w ogóle poza Sztokholmem nie byłam, także...
2: Powiem tak, na dzień dobry czujesz się swobodnie, jak cię mijają kierowcy, bo wybierałyśmy odcinki asfaltowe również. Dróg rowerowych, takich stricte rowerowych, nie brakuje, ale różnią się troszeczkę od tych w mieście. Niesamowite, że tam przestrzeń dla pieszego jest węższa niż dla rowerzystów. Masz pas rowerowy, powiedzmy taki, no nie chcę skłamać, 1,5 metra co najmniej i możesz sobie, masz strzałki, że jeździsz dwukierunkowo na tym odcinku, czyli rowerzyści mijają się blisko, po czym jest połowa tego, jest taki pas pieszy. Więc czuć w tym miasteczku Karlskrona przynajmniej, czuć tą gościnność dla rowerzystów bardzo.
1: A tę pętlę 120 km same sobie wymyśliłyście, czy to jest jakiś system tras, szlaków?
2: Nie, koleżanka wybrała trasę, mówiła, że sugerowała się tym słynnym rowerowym potopem, czyli tymi rowerowymi wyprawami, które już są organizowane z Polski. To są takie duże imprezy, które już chyba są rozpromowane dość,
1: tak. Ale
2: my uznałyśmy, że i co również każdy z was może zrobić, można po prostu prywatnie pojechać sobie, wpakować rower na prom i z trakiem rowerowym na komputerku po prostu zrobić wyprawę, więc...
1: Czyli
2: mieszałyśmy. Trochę było eksploracji, trochę sprawdzonej trasy rowerowej.
1: W jedną stronę spanie na promie, potem 120 km rowerem po Szwecji i znowu spanie na promie. Tak to zorganizowaliście.
2: Dokładnie. Bujało.
1: to na pewno. To powiedz jeszcze jedną rzecz. W Polsce dużo mówimy o jeżdżeniu w kaskach, a Szwedzi jak do tego podchodzą? Bo ja przyznaję, że z pewnym zdziwieniem zauważyłem, że Holendrzy, którzy przecież masowo jeżdżą na rowerach, z tymi kaskami to tak nie do końca. A Szwedzi?
2: Wiesz, dopiero wgryzłam się w kawałek Szwecji, malutki tak naprawdę, co mogę powiedzieć o wszystkich Szwedach, ale powiem, że póki co w mieście widziałam takie... Może 30% rowerzystów miało kaski na głowie. Tylko faktycznie w powietrzu wisi taki spokój i już zdążyłyśmy go odczuć. Taki, że faktycznie tam czujesz się pewnie wszędzie. Nie wiem, to jest gęstość powietrza jest ta sama, ale jednak coś... I wydaje mi się, że to już jest takie wieloletni zakorzeniony szacunek do rowerzysty, może. Ale jednak wciąż wiemy, że kaski nosi się też z innych względów. Choćby z tego, że właśnie my omyłkowo możemy czasem do czegoś doprowadzić i uratować najważniejszą część naszego ciała, czyli nasz mózg. Ale jednak nie ma tam aż tak dużo rowerzystów w kasku. Takie 30% bym powiedziała, że jeździ.
1: To ciekawe, bo u nas już ten kask stał się tak popularny, że mam wrażenie, że 10-20 może nie jeździ w kaskach. Większość już jednak w kaskach jeździ. Na szczęście. To tylko jeszcze kończąc temat Szwecji, powiedz, dlaczego ty tam wracasz? Dlaczego tam warto wrócić do tej Szwecji rowerowo? Bo ja nie wiem, nie byłem jeszcze, więc chciałbym tak usłyszeć, może trochę się zainspirować twoimi wyjazdami.
2: Wiesz co, co nas mega, to jest taki główny wątek, który chyba zapamiętamy z tej wyprawy wrześniowej, bo jest wrzesień już, to olbrzymia ilość grzybów. Oni nie mają, Szwedzi nie mają takiej kultury grzybowej jak w Polsce, że trzeba je zbierać, więc oglądasz tak piękne, olbrzymie okazy grzybów na trasie jadąc, że cały czas robisz tylko wow, wow, wow. Mówię tu o grzybach, które mają kapelusz wielkości prawie że kasku, więc naprawdę olbrzymie grzyby. No i też cały ten urok wysp, po prostu mała wyspa na małej wyspie, jak już jesteś po tej bardziej części od wody, to można się zachwycać przejazdami z jednej wyspy na drugą i to też jest mega urokliwe. No mam niedosyt, już planujemy tutaj z moją społecznością, że na wiosnę meldujemy się tam na pewno. Trzeba ten kawałeczek pokazać i troszeczkę właśnie liznąć innej kultury.
1: Nie wiem, czy grzyby można zbierać w Szwecji. Chyba tak, tak gdzieś mi się kołacze z tyłu głowy.
2: Minęłyśmy grzybiarkę. Oni powolutku przekonują się, ale słyszałam tyle, co zdążyłam poczytać, że wolą kurki. Nie mają kultury borowika.
1: No mała butla, mały palnik do sakwy, patelenka i można na świeżo tak gdzieś sobie przyrządzić, bo na pewno ten dostęp do tej przyrody tam Szwedzi też promują. Ale nie tylko o Szwecji chciałem z tobą porozmawiać, bo powoli sezon, niektórzy jeżdżą cały rok, ale niektórzy oczywiście to dzielą jednak na sezony. Dla ciebie też to jest powoli zamknięcie pewnego sezonu. Zamykacie go razem z PZU w Bielsku Białej, prawda?
2: Zgadza się. Powoli możemy pewnie przechodzić do podsumowań tego, ale to właśnie po tym weekendzie w Bielsku. Widzimy się teraz 27 września w Parku Słowackiego. Zapraszam słuchaczy lokalnych i mniej lokalnych, żeby tam zawitać.
1: A mamy w Bielsku wielu słuchaczy. Pozdrawiamy.
2: O super, będzie to w ramach bielskiego rajdu rowerowego, więc na pewno dużo rowerzystów się tam zjedzie, ale my też zadbamy o strefę edukacyjną. Kurczę, no właśnie, będzie to ostatni event tegoroczny, bo cały projekt Rowerowa Polska PZU trwa jeszcze cały kolejny rok, więc nie zwalniamy tutaj w edukacji i co mnie bardzo cieszy, ale faktycznie udało nam się w tym roku, mówię w imieniu tutaj właśnie roli ambasadorskiej, udało nam się zawitać w bardzo wielu miastach. Niektórzy poczuli naszą obecność na pewnych rowerowych czy współtowarzyszących imprezach. Obecność naszej całej edukacji i tego, jak staramy się przekazywać i pokazywać świat rowerowy. No i naprawdę my widzimy tą skalę. To, jak udało się w wielu miastach w Polsce zawitać i ja tylko się cieszę, że mogę być częścią takiego projektu, gdzie mogę zarażać, a jednocześnie pokazywać, jak to robić w sposób bezpieczny i taki pełny empatii wobec innych użytkowników ruchu.
1: A powiedz jeszcze, co na uczestników, którzy by chcieli, oprócz ciebie oczywiście i możliwości spotkania, którzy by chcieli do Bielska przyjechać, będzie czekał, bo widziałem, że nie tylko ty tam będziesz, ale trochę innych osób też.
2: Zgadza się, zapraszamy bardzo. Słuchajcie, cała strefa PZU jest tak zaprojektowana, że możesz doświadczać i rzeczy, które są stricte zabawowe, humorystyczne, jak to, że możesz się poprzyjeżdżać na różnych rowerach, naprawdę przeróżnych i oczy zrobisz, jak je zobaczysz. Możesz doświadczyć bycia w ciemni. To jest coś, co uwierzcie mi, sama byłam sceptyczna, mam wejść do ciemnego namiotu, ale nie zdradzam wam więcej, co tam się dzieje. Po prostu doświadczacie obecności w ruchu rowerowym, ale w ciemnych warunkach i nagle zdajecie sobie sprawę, jak potrafi być momentami mało widocznie. Dbamy o przekazywanie w formie takich rowerowych toków, krótkich rozmów. Dbamy o przekazywanie takich niuansów rowerowych, ale też takich mocnych tematów, których powiedzmy zwyczajny laik nie poświęca im uwagi, a my w formie przyjemnej rozmowy staramy się wam je przybliżyć. Sama dla mnie to zawsze jest taki dzień w strefie i z wami wszystkimi, którzy tam przychodzą, ale jednak widzę, z czym wychodzi taki odbiorca później.
1: Bo przecież ty pracujesz z ludźmi na co dzień, co prawda głównie z młodzieżą, ale też przecież z kobietami, umawiając swoje ustawki. Czy takie spotkania mają, czymś się różnią, coś cię zaskoczyło przez te już kilkanaście edycji?
2: To jest zupełnie inne doświadczenie. Wiesz, ja jednocześnie jestem człowiekiem, który mocno żyje w social mediach, tak? Mhm. Tworzę tą edukację w wersji online, ale wyjście na żywo i rozmowy na żywo, wysłuchiwanie historii pojedynczych, to jest zupełnie inny level i on zostaje w tobie. Więc ja cieszę się, że przebijamy się przez taką bańkę ekranów po takie żywe spotkania z żywymi uczestnikami ruchu albo takimi, którzy są kompletnie tylko drobnymi pasjonatami rowerowymi, bo tam oczywiście w takim miasteczku pojawiają się osoby czasem tylko przechodnie, ale już można im sprzedać mały taki puzelek, coś tam w nich zaszczepić i kto wie, może wymienią się na rowerową aktywność, czy wplotą ją po prostu.
1: Ja mam takich historii trochę do opowiedzenia w
2: Na pewno, z waszych rajdów.
1: Tak, są absolutnie ludzie, którzy gdzieś tam po prostu przez atmosferę zarazili się jeżdżeniem rowerem i już zostali, są bardzo aktywnymi rowerzystami, także z tego się bardzo, bardzo cieszę. Zresztą tak łącząc wasze spotkania i łącząc twoją wyprawę do Szwecji, wspomnę tylko, że zawsze a propos też Szwecji, tak sobie wyobrażam, że tam może być teraz zimno i wiecznie, nie wiem jaką wy miałyście pogodę. Ale
2: jeszcze trafiła się ciepła jesień, ale oczywiście z promu wychodzisz o 7 rano, więc był szok termiczny przez parę godzin. Ale jeszcze mają tam bardzo ładną pogodę, ale wietrzną.
1: To tak. Na pewno warto wcześniej sprawdzić prognozy, wybierając się w jakąkolwiek przejażdżkę rowerową. Planowanie trasy zrobiłyście, no i też oczywiście wybierając się warto się ubezpieczyć przy okazji na wszelki wypadek. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Zazdroszczę ja tej Szwecji. Do zobaczenia w Bielsku.
1: Trochę zainspirowałaś. Do zobaczenia w Bielsku. Aga Patoka, rowerzystka, trenerka, ta, która namawia też dziewczyny do jeżdżenia na rowerze. Ambasadorka PZU Rowerowej Polski. Była naszym gościem. Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
0: Partnerem audycji jest PZU, organizator programu Rowerowa Polska, PZU.

0: Przed chwilą pani opowiadała, że w Szwecji widziała grzybiarkę. No pytanie, czy ta grzybiarka była Szwedką, bo mąż mojej kuzynki pracuje w Szwecji i zbiera grzyby w wolnym czasie.
1: No proszę. No i cóż, że ze Szwecji ten grzyb.
2: I grzybiarz.
1: I grzybiarz. No czyli jednak da się, można.
2: Pewnie.
1: Ale trochę mi tak zapachniało, powiem ci teraz.
2: Grzybkami?
1: Takim grzybem z patelni. Hmm. Może być nawet z jajkiem. Potem jajecznicę taka. Ojej. Ale bo takie same na chlebek świeży.
2: Fajne. Ja bym chyba w zupę poszedł na tym etapie.
1: Co ty się tak, tak krzywisz? Co ty się tak krzywisz? Aż przez szybę było widać twoje skrzywienie. Że co, że grzyby nie?
2: No, nie lubię po prostu.
1: Jajecznicę z grzybami nie lubisz? Ojej. No przykro mi. No, tak cię lubiłem.

0: Za 11 minut będzie 8. Państwo komentują sprawę dwie. Rozmowę tuż po, która się odbyła na temat kurek i grzybów jajecznicy. Małgorzata napisała, że fuj, że Team Kajtek. To pełna zgoda. Natomiast a propos Szwecji.
1: Ty też Team Kajtek?
0: Nie, ja tylko cytuję przecież.
1: To czemu pełna zgoda powiedziałaś?
0: Nie, że pełna zgoda słuchaczki z Kajtkiem. To miałem na myśli.
1: A, okej.
0: Okay. Nie, spokojnie. Ja będę symetrystą w tym równaniu.
1: Znaczy, jak można być symetrystą?
0: Nie ani
1: można.
0: To, ani to.
1: Nie, tu... Aha.
0: W tym kierunku, proszę.
1: To ty jesteś negacjonistą.
0: Negacjonistą, dobrze. Dobrze, dobrze. Pan Maciej napisał, że w Szwecji miasta są niesamowicie dobrze przygotowane do ruchu rowerowego, podobnie jak Dania. Wielokrotnie miałem okazję zrobić sobie rundę w Sztokholmie i jego okolicach w drodze powrotnej z wyjazdów kolarskich, które organizuje w Norwegii. W oczekiwaniu na prom do Gdańska w obrębie samego Sztokholmu można lecieć 50-60 km pętle, nie zjeżdżając w zasadzie ani razu z DDR-ów. I to takich fantastycznej jakości. Tereny wiejskie i naturalne tych rowerówek już oczywiście nie mają, ale tam nie ma takiej potrzeby. Drogi zarówno asfaltowe, jak i szutrowe są spokojne, malownicze i fantastyczne do jazdy. W ogóle Skandynawia top. Polska kiedyś będzie tak wyglądała, biorąc pod uwagę tempo rozwoju tras rowerowych. Kiedyś dobijemy do Skandynawii. Kiedyś Skandynawowie będą nam zazdrościć ścieżek rowerowych. Będzie tak, nie? Przyjdzie taki moment, że Szwedzi przyjadą i pomyślą sobie, żebyśmy my tak mieli.
1: Absolutnie na to liczę, tak.
0: Choć prędzej się stanem grzybów zachwycą niż dróg.
1: Mamy wszelkie możliwości. Mamy piękny kraj. Jeziora, góry, morze, co chcesz, doliny, jeszcze rzeki, jeszcze płyną.
0: Jeszcze są.
1: Parę innych rzeczy, które też w Polsce można zobaczyć. Historia, zabytki, to wszystko mamy. Tylko tak troszkę jeszcze.
0: Troszeczkę. Ciupeńkę.

0: Chciałem powiedzieć, że państwo absolutnie podchodzą nieludzko do nas, bo oczywiście my tu sobie w studiu siedzimy, a państwo już wysyłają zdjęcia grzybów na patelni z przygotowanymi, uwaga, jajkami do wbicia. Więc proszę tego nie robić. Proszę nam nie wysyłać, jak my sobie tu siedzimy zamknięci.
1: Ja proszę o to, żeby wysyłać. Ja się nasycam bardzo widokiem? Kulinarnych spraw. A pewnie, że tak.
0: Nie można się najadać widokiem.
1: Jak to się nazywa mieszanie zmysłów? Synestetycznie. O, synestetycznie można się najadać w ten sposób.
0: Jakie mądre słowo.
1: Nie,
0: ja nie wiedziałam.
1: Daj spokój.
0: Nie znałam tego słowa.
1: O drogach chciałem jeszcze chwilę poopowiadać, bo trochę mówiliśmy o tym chwilę temu. I my regularnie na naszej antenie opowiadamy państwu o różnych filmach, o różnych premierach, o różnych cyklach, których można uświadczyć w Kinogramie. No i właśnie, Droga rzadziej przemierzana. To jest film, który można zobaczyć w ramach 37. edycji cyklu Silne Razem. Mówię o tym dlatego, że to tuż 22 i 23 września, a zatem dzisiaj, jutro o godzinie 19. Film w reżyserii Zuzanny Grabowskiej, jest to jej pełnometrażowy debiut reżyserski. Odpowiada za scenariusz i wciela się jedną z głównych ról, świeży autorski głos w polskim kinie i historia, która z lekkością łączy humor z emocjonalną głębią. Jeżeli ktoś w tę kinematograficzną podróż, drogę rzadziej przemierzaną, chciałby się udać, to wspomnę raz jeszcze 22, 3 września, dziś, jutro, godzina 19, Kinogram. Poleca się uwadze, a my zrobimy podróż wstecz, ale to po godzinie 8.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Minister obrony nie poleci do Waszyngtonu na rozmowę z szefem Pentagonu. Jak podał MON, decyzja zapadła ze względu na pilną prośbę strony amerykańskiej. Zdaniem biura prasowego Pentagonu spotkanie odwołano z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone. A teraz do Stanów Zjednoczonych polecą wiceministrowie obrony, by rozmawiać z Amerykanami o kolejnych umowach. Władze Polski zachęcają stronę amerykańską do budowy stałej bazy wojskowej w Polsce.
1: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
0: Tak mówił w Nowym Jorku wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przypomnę, zaczyna się w Nowym Jorku 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wydarzeniu wezmą udział m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych, Francji, Polski czy Ukrainy, a także szefowa Komisji Europejskiej. Zdaniem Ursuli von der Leyen, Organizacja Narodów Zjednoczonych zawsze będzie odgrywać kluczową rolę.
2: Chciałabym podkreślić rolę organizacji w wynegocjowaniu czarnomorskiej inicjatywy zbożowej, chroniącej światowe bezpieczeństwo żywnościowe w momencie kryzysu. To tylko jeden z przykładów. ONZ jest niezbędna i właśnie dlatego musimy ją zreformować, aby nasze instytucje były dostosowane do współczesnych wyzwań.
0: Dodam, że dziś ma dojść do rozmowy prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Donald Trump weźmie też udział w podpisaniu porozumienia z szefami rządów Danii i Grenlandii. Zostajemy jeszcze na chwilę w USA. To krok w stronę połączenia dwóch gigantów na rynku medialnym. Prokurator generalny Kalifornii poinformował o zawarciu ugody 12 stanów z Paramount Skydance w sprawie przejęcia przez ten koncern firmę Warner Bros. Discovery. Rob Bonta głosował, choć się nie cieszył. To porozumienie nie stanowi wyrazu poparcia dla tej fuzji. Nie jest ono również aprobatą dla szerszego procesu łączenia się firm. Ogólnie rzecz biorąc uważamy, że dalsza konsolidacja na rynkach kluczowych dla amerykańskiego życia gospodarczego nie służy ani gospodarce USA, ani konsumentom, ani konkurencji. Ugoda rozwiązuje kwestie antymonopolowe i otwiera drogę do jednej z największych fuzji w historii Hollywood. Może do tego dojść w najbliższych tygodniach. Decyzje za oceanem będą miały wpływ także na media w Polsce. Przypomnę, do Warner Bros. Discovery należy m.in. grupa TVN. Na koniec tenis. W Chinach zaczyna się dziś finałowy turniej Billie Jean King Cup. W tym roku bez udziału Polek tytułu bronią włoskie tenisistki. Więcej sportu na naszej antenie za niecałe pół godziny w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Niby w kalendarzu jeszcze lato, ale za oknami już tak mocno jesiennie. Najcieplej będzie w Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy, gdzie termometry wskażą 17 stopni. Chłodniej 16 stopni w Gdańsku, Białymstoku, Warszawie i Wrocławiu, a 15 w Łodzi i Lublinie. Najchłodniej na południu, w Krakowie i Rzeszowie 14, w Katowicach 13, a w Zakopanem tylko 9 stopni. Spodziewane są przelotne opady deszczu, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. W Tatrach i wyższych partiach Beskidów ma spaść śnieg. Najwięcej słońca dziś będzie na zachodzie, choć i w centrum oraz na północy, gdzie niegdzie przejaśni się. W górach i nad morzem porywisty wiatr, na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie atmosferyczne dość wysokie, od 1017 hektopaskali na wschodzie do 1027 na zachodzie. Jakość powietrza jeszcze to jest dobra i bardzo dobra.

0: Zuzanna Estrada rozpoczyna trzecią godzinę naszego spotkania z akcentem hiszpańskim, w związku z tym jesteśmy tu po ósmej, siedem po ósmej dokładnie, Klaudiusz Slezak.
1: I Mateusz Andruszkiewicz, ale nie sami.
0: Nie, oczywiście, że nie. Jakub Jędras jest, magisterka Jan Strzelczyk jest, Wiktoria Wichrowska, Kuba Ferlin, Piotrek Topoliński i za chwilę też profesor Monika Kresa.
2: Nowy świt.
0: Jeżeli wszystko dobrze poszło i udało nam się połączyć, to powinniśmy być już, a właściwie pani profesor powinna być już razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja jestem i państwa słyszę, czy konie mnie słyszą?
1: Tak od razu. No dobrze, konie słyszą, tak. Konie
3: no słyszą. Bo dzisiaj będziemy mówić o filmie, więc zaczęłam tak, cytatem absolutnie. Filmowym. Wprawdzie to nie ten film, ale...
1: No tak właśnie pomyślałem, że to chyba nie to. Dobrze, to półpolski wstrzymuje teraz oddech, bo pani profesor powie, czy widziała lalkę.
3: Tę dawną, czy tę najnowszą?
1: Tę najnowszą. Tę, która podzieliła Polskę.
3: Tak, oczywiście widziałam lalkę.
1: Boję się. Teraz się boję, drżę. No i?
3: I nie chciałabym odpowiadać na to pytanie.
1: Dobra.
0: To bezpieczna odpowiedź.
3: Tak, zupełnie serio, ponieważ rzeczywiście serial podzielił Polaków, jakkolwiek to brzmi. Czekam na lalkę filmową, żeby móc skontrastować sobie. Natomiast to, co bardzo doceniam w tej lalce serialowej, to rola aktorki, która odgrywa Izabelę Łęcką, to znaczy Sandry Drzymalskiej. Myślę, że to jest akurat duży plus tego serialu. O minusach mówić nie chcę.
1: Dobra, to ja na tym pozostanę.
0: Pani profesor dzisiaj bardzo dyplomatyczna.
1: Tak, wielka dyplomacja. Pani profesor, czy nazwiska w utworze literackim, jakim jest lalka, mają znaczenie, czy to był jakiś przypadek?
3: To jest trochę tak, że onomaści, ponieważ właśnie nazwami własnymi zajmują się tak zwani onomaści, stawiają sobie takie pytania.
1: To piękne słowo, ten pisarz, onomasta.
3: Onomasta, tak. Mhm. Onoma, nazwa, tak. Stawiają sobie takie pytania, czy ten pisarz, ten twórca miał świadomość, jak nazywa swoich bohaterów, czy takiej świadomości nie miał. Czy te nazwiska i imiona, które się pojawiają, są przypadkowe, czy nie.
1: No bo potem pojawia się takie, przepraszam, wejdę w słowo, tak, doszukiwanie. Nie porównując tych dwóch utworów literackich, ale ileż było w koncepcji, to znaczy Ferdydurkę na przykład, prawda? No tak. To czy tutaj, a propos, to chciało nam coś przekazać, czy nie chciał nam czegoś przekazać autor?
3: Ja zawsze myślę o tekście literackim w ten sposób, że ten tekst powstaje trochę na drodze między autorem i odbiorcą. I czasami jest tak, że autor chce nam coś przekazać, a my tego nie widzimy. Czasami jest tak, że autor nie chce nam tego przekazać, a my coś innego dostrzegamy. Więc te nazwy, które się pojawiają, są pewną grą. I tak już zupełnie serio. Dopóki autor gdzieś wprost nie napisze, czy nie powie w jakimś wywiadzie, że nadał tę nazwę, bo to, to i to, to my nie możemy być pewni, tak? To znaczy my pozostajemy w pewnej sferze hipotez, ale z drugiej strony w wypadku powieści takiej jak Lalka możemy te hipotezy osadzić na tle takim kulturowo-społecznym, ponieważ Lalka jest no, powieścią realistyczną, prawda? Czyli pojawiają się tam postaci, które mogły żyć albo czasami nawet faktycznie żyły w XIX wieku i nawet jeżeli Prusowi nie zależało na takiej symbolice imion i nazwisk, to niewątpliwie nazywał tych swoich bohaterów tak, żeby oni jakoś odpowiadali klasom społecznym, które reprezentują. Bo wiemy, że ten podział klasowy, społeczny jest w lalce bardzo ważny i rzeczywiście imiona, a przede wszystkim nazwiska tych bohaterów jakoś w to się wpisują.
1: No i taki na przykład Wokulski, jak się w to wpisuje?
3: A taki Wokulski jest ciekawym wypadkiem, bo to jest właśnie ten moment, w którym my nie do końca wiemy, czy Prus celowo nadał mu takie nazwisko, czy nie. Bo zobaczmy, że nazwisko Wokulski, ono się kończy na ski, tak? Mhm. Ma ten formant ski, czyli po pierwsze jest takim nazwiskiem, mówimy, typowo polskim, tak? No bo to jednak duża część nazwisk Polaków na ski się kończy. Te nazwiska zakończone na ski, one powstawały jako nazwiska szlacheckie. I my mamy też ugruntowany taki stereotyp nazewniczy, że jeżeli ktoś ma nazwisko, które się kończy na ski, żadne z nas tutaj nie ma, tak szybko przebiegła.
1: Właśnie tak, słowo studiu nikt nie ma właśnie. Noski.
3: Ja też nie, ale w mojej rodzinie bliskiej jest. W każdym razie to pochodzi ze szlachty. I zobaczmy, że Wokulski jest przedstawicielem drobnej, zubożałej szlachty, natomiast on jest postrzegany przede wszystkim jako kupiec. Mało tego, on jest postrzegany jako kupiec, który próbuje się wkraść w łaski arystokracji. Arystokracji, która również nosi nazwiska zgodne z tym modelem. Bo ten model nazwisk Naski to były takie nazwiska, które tworzono od nazwy miejscowości. To znaczy, szlachta posiadała jakąś wieś i od nazwy tej wsi tworzono nazwisko. Tak jest na przykład w wypadku chociażby nazwiska Łęcki, które też się pojawia w Lalce. Tak?
1: No
3: jest
1: i
3: nazwa
1: Łęcka,
3: miejscowa
1: oczywiście.
3: Łąka. No, tak, no właśnie. Jest nazwa miejscowa Łąka, tak? I od tego mamy Łęcki i mamy typowe nazwisko właśnie takie odmiejscowe. Natomiast w przypadku tego Wokulskiego sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo o ile właśnie w nazwiskach takich jak Łęcki czy Krzeszowski, które też się pojawia w Lalce, tam możemy zrekonstruować tę podstawę, czyli nazwę miejscową, o tyle w wypadku Wokulskiego już nie bardzo, bo nie ma, przynajmniej ja nie znalazłam nazwy miejscowej, która mogłaby to nazwisko fundować. Więc to nazwisko jest takim nazwiskiem, możemy powiedzieć, modelowym, czyli tworzonym na wzór. To jest trochę tak,
1: ale
3: że
1: na wzór
3: Wokulski
1: czego?
3: Na wzór tych nazwisk szlacheckich właśnie.
1: Aha, że tak? Dobra. Czy...
3: No właśnie, prawda? A Wokulski też chce być trochę jak, tak? Chce być trochę jak arystokracja. Natomiast z tym nazwiskiem wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia, ponieważ Prus tego nazwiska nie wymyślił, tak? Bo twórcy mogą nazwiska albo wymyślać, albo czerpać je z rzeczywistości. I takie nazwisko rzeczywiście funkcjonuje do dzisiaj w Polsce, jest bardzo, bardzo rzadkie. Kilkanaście osób je nosi i funkcjonowało też w XIX wieku w Polsce. Ale było na tyle rzadkie, że no właśnie ten Wokulski nie był takim typowym Kowalskim, ale jednak rzeczywiste. I co ciekawe, Józef Bachusz, który zajmował się lalką, ustalił, że nazwisko Wokulski nosiła drobna szlachta, która pieczętowała się herbem, uwaga, Prus. Czyli tym herbem, którym pieczętowali się również Głowaccy, czyli pamiętamy, że Bolesław Prus to Aleksander Głowacki. Mhm. I teraz pytanie. Czy Prus rzeczywiście miał świadomość, że istnieli Wokulscy, że pieczętowali się takim herbem, że był Henryk Wokulski, który brał udział w powstaniu styczniowym. Widzimy konkretne zależności, tak, między postacią w Lalce. Tego nie wiemy, bo tego Prus nie napisał, ale możemy się domyślać, że rzeczywiście tak było.
1: No ale skoro na razie nie potrafimy określić, skąd to nazwisko, nawet na wzór stworzone, mogło pochodzić, bo rozumiem, że to pruskie pochodzenie, to co, od jakiegoś pruskiego słowa by było?
3: Nie, chodzi o herb Prus, to znaczy, jeszcze raz, Wokulski, czyli nazwisko utworzone na wzór, tak, jakiś Wokul,
1: no właśnie,
3: raczej nie od pruskiej podstawy, tak, tutaj chodziło o herb Prus, okay. Tak, czyli właśnie ten.
1: A to Wokul, to nie ma nic wspólnego, że Wokul, w oku, tylko coś wokół?
3: Nie, właśnie nie, bo tutaj, tak, mamy Wokulski przez U otwarte, a nie uzamknięte. Mm-hmm. Mówię, bardzo trudno jest wywieźć etymologię, nie znalazłam podstawy, od której to nazwisko mogłoby pochodzić. Być może jeszcze za mało grzebałam w słownikach, jeżeli chodzi o podstawę. Natomiast jedno jest pewne, tutaj bardzo mocno przyświecała Prusowi ta społeczna motywacja, tak? To znaczy, że Wokulski to Wokulski, a nie na przykład, nie wiem, Węgielek, tak? Czy Węgiełek, bo takie nazwisko też się pojawia w Lalce, to musiałby bohater, który nosi nazwisko takie właśnie niby szlacheckie. Tak,
1: tak to brzmi, takie, tak, niby szlacheckie. No bo rozumiem, że skoro Łęcki to od Łąki.
3: Łąki, tak, po prostu.
1: To Rzecki, Ignacy, to pewnie od rzeki wtedy, tak?
3: Pewnie od rzeki, znowu, od jakichś nazw miejscowych typu rzeka i tak dalej, ale z tym Rzeckim jest jeszcze jeden trop taki motywacyjny, ponieważ bardzo często w Lalce pojawiają się takie zdania typu Rzecki rzekł. Mhm. I zobaczmy, że Rzecki jest jak gdyby drugim narratorem lalki, tak? To znaczy, z jednej strony mamy narratora takiego zewnętrznego, a z drugiej strony mamy pamiętnik starego subiekta. I tutaj znowu pytanie, czy czy Prus stworzył postać Rzeckiego i nadał mu takie nazwisko, bo znowu chciał stworzyć takie nazwisko szlacheckie, typowe dla drobnej szlachty, czy ukrył tutaj właśnie taki trop interpretacyjny, że oto macie tutaj człowieka, który wam rzecze i on się nazywa Rzecki. Znowu, utwór literacki powstaje, tak jak powiedziałam, na styku, tak? Tego, co twórca chciał przekazać i tego, co odbiorca widzi. Jeżeli my w Rzeckim widzimy opowiadacza i widzimy ten związek między jego nazwiskiem a funkcją, którą w pełni, pełni lalce, to dlaczego tego nie uznać za prawdę?
1: To w takim razie Ochocki był na ochocie, czy miał ochotę? Czy...
3: Ochocki miał ochotę, tak? To znaczy Ochoccy mieli ochotę, bo tutaj znowu cały czas mówimy właśnie o tych przedstawicielach szlachty i arystokracji, którzy w lalce się pojawiają i oni mieli nazwiska tworzone na ten sam wzór, prawda? Czyli Ochocki to ten, który miał ochotę, ale znowu jest jeszcze jeden tryb, jeszcze jeden trop interpretacyjny, bo Ochocki to jest taka postać, którego to nazwisko może trochę znowu charakteryzować, tak? Czy też potencjalnie charakteryzować, bo to jest taki człowiek energiczny, ciekawy świata, nastawiony bardzo na przyszłość, pochłonięty nauką i techniką, no jest ochoczy, tak? Ma ochotę interpretować, eksperymentować, działać i być może ten trop interpretacyjny tutaj też jest ważny i otwiera jakieś nowe klucze w odczytaniu tej postaci.
1: A Stawska w takim razie?
3: A Stawska. W wypadku Stawskiej wydaje mi się, że ciekawsze jest jej imię niż nazwisko, szczerze mówiąc, bo Stawski od nazw miejscowych typu Staw, Stawy i tak dalej, mamy znowu klasyczne nazwisko szlacheckie, no ale Stawska...
1: No ale właśnie, te Stawy tak? Czy tam się pojawiały w lalce jakieś Stawy?
3: Nie musiały.
1: Chyba, że kolonowe.
3: Nie, natomiast w tym kontekście nie musiały, ponieważ to rodzina Stawskiej, czy nawet jej męża właściwie, tak, mogła jakieś stawy posiadać i tutaj znowu nazwisko z jednej strony rzeczywiste, bo takie nazwisko jak najbardziej funkcjonuje, ale z drugiej, no znowu to miał być pewien marker, tak? Oto mamy postać znowu z tej, a nie innej grupy społecznej. Ale moim zdaniem właśnie ciekawsze jest imię Helena tutaj w tym ujęciu, które Stawska nosi, ponieważ Helena to jest imię greckie, bardzo silnie zakorzenione w kulturze europejskiej i ono niesie bardzo konkretną konotację, tak? Bo Helena to była ta piękna Helena trojańska. I zobaczmy, że Stawska też jest pokazywana w lalce jako ta piękna kobieta, tak? To znaczy ten oczywiście jej historia jest o wiele bardziej złożona niż tylko postrzeganie jej przez pryzmat jej wyglądu, ale to jest taka cecha jej charakterystyczna. I z drugiej strony to imię Helena bardzo silnie osadziło się w polskiej kulturze. To znaczy ono przestało być takim imieniem znowu arystokratycznym, szlacheckim, jakimś takim konotującym te wartości. Stało się imieniem bardzo popularnym wśród różnych grup społecznych. I ta Helena jest skontrastowana na różnych poziomach, również takim poziomie fabularnym z Izabelą, bo powiedzieliśmy o jej nazwisku, ale nie powiedzieliśmy o imieniu. Izabela z kolei jest imieniem pochodzenia biblijnego, bo pochodzi od Elżbiety, tak? To znaczy Izabela jest taką interpretacją imienia Elżbieta, ale przeszła drogę kulturową do Polski między innymi przez Hiszpanię, która się pojawiła w zapowiedzi muzycznej przed naszym wejściem. I o ile Helena to jest takie imię, które spowszedniało w XIX wieku, o tyle Izabela była takim imieniem właśnie dystyngowanym, tak? To znaczy to nie było imię, które nosiły chłopki, tak? To nie było imię, które nosiły służące. Imię Helena jak najbardziej tak, Izabela nie, tak? Izabela również ma tę cząstkę Bella, piękna, tak? Zresztą tak się mówi do tej bohaterki w lalce. I mamy właśnie ten kontrast. Helena Stawska, która jest... można powiedzieć, zwykłą kobietą, niesłusznie oskarżoną o kradzież lalki i tak dalej, tak? Ale właśnie taką, nie tą lalką, tak? I Izabela, ta arystokratka, która nawet imię ma takie wyjątkowe na tle całego tego zbioru imion i nazwisk bohaterów lalki.
1: To tu się pojawiają jeszcze kolejne. Szuman, Michał zresztą. I potem jest i Schlangbaum i Minzel.
3: Tak.
1: Czy to.
3: Tak.
1: Mhm. Ja bym je chyba w jedną grupę złożył, prawda?
3: W jaką? Tak z ciekawości.
1: Znaczy, wydaje mi się. Znaczy,
3: jakie jest odczucie, no właśnie.
1: Schlangbaum i Minzel wydają się nazwiskami no typowo żydowskimi. Schumann? Chyba. Nie wiem, czy koniecznie, ale.
3: Tak, trop jest dobry, to znaczy tak, Schumann jest Żydem, tak? To znaczy, to jest nazwisko, które nosi bohater pochodzenia żydowskiego, natomiast jego nazwisko jest nazwiskiem pochodzenia niemieckiego, bo warto pamiętać o tym, że Żydzi po pierwsze nosili nazwiska albo niemieckie, albo nazwiska jidyszowe, a język jidysz jest również językiem germańskim, tak? Więc tutaj mamy ten taki silny związek i bardzo często trudno jest odróżnić, czy to jest nazwisko właśnie niemieckie, czy jidyszowe. I co ważne, Michał, no właśnie to jest imię biblijne, więc wchodzi w tę kulturę taką starotestamentową, więc wchodzi w tę kulturę żydowską. Natomiast Schumann to jest właśnie niemieckie nazwisko, które oznacza tyle co Szewc. Tak? Czyli gdybyśmy chcieli je przetłumaczyć, to mamy właśnie Michała Szewca, czyli Michała Schumanna.
1: Czyli nie ma nic wspólnego z Schumem, okej.
3: Okay. Nie, zupełnie nie. Raczej z manem, czyli z mężczyzną. Natomiast to, co ważne, znowu etymologia tego nazwiska, to nie jest tak ważna w perspektywie lalki i w perspektywie fabuły tej książki. Natomiast ważne jest to, że Prus, kreując postaci żydowskie, znowu nadawał im imiona i nazwiska autentyczne. Tak? I tak właśnie Żyd Schumann, lekarz, naukowiec, nie mógł nosić nazwiska, no właśnie Wokulski, Kowalski czy tak dalej. Tak? Czyli ważne było tutaj dla Prusa zachowanie tej autentyczności. Podobnie jest z drugim bohaterem, tak, Henryk Schlangbaum, bo jest to znowu nazwisko o niemieckiej konstrukcji i co ciekawe, Prus w lalce daje klucz interpretacyjny, ponieważ tam Schumann żartuje, że pierwsza część tego nazwiska, Schlangbauma, po niemiecku znaczy wąż, a drugie roślina. Te nazwiska niemieckie, one mają to do siebie, że są takimi złożeniami bardzo często, prawda, czyli mają te dwa człony. Czyli tutaj widać, że Prus jednak miał pewien namysł nad tymi nazwiskami, skoro sam daje nam taki klucz interpretacyjny. Natomiast co ciekawe, to jest akurat ten bohater, który, bo to jest znowu bohater żydowski, natomiast to jest ten bohater, który bardzo mocno próbuje się zasymilować ze społecznością polską. On między innymi walczy w powstaniu, on próbuje być Polakiem, jakkolwiek to nie brzmi, zmienia nazwisko na Szlangowski, ale w pewnym momencie rozczarowuje się też tą swoją asymilacją, czy w ogóle, tak, Polakami i tym, co widzi. Czyli znowu widać, że ta nazwa własna, ona nie tylko jakoś identyfikuje tego bohatera, czyli gdzieś tam go na tej mapie książkowej pokazuje, to jest ten, to jest tamten, ale również znaczy coś w takiej perspektywie fabularnej. Podobnie zresztą nazwisko Minzel, bo znowu jest to nazwisko niemieckie, tym razem odnosi się do bohaterów, którzy są przedstawicielami no, mieszczaństwa, które jak wiemy też w dużej mierze wywodziło się z Niemiec. I tutaj z jednej strony znowu jest to albo tylko taka etykietka, tak, Minzel, mieszczaństwo, więc niech noszą niemieckie nazwisko, ale z drugiej strony niektórzy doszukują się związku z takim słowem, które pochodzi z niemieckiego i oznacza osobę bijącą monety. Tak? Mincerz, czyli osoba bijąca monety, Minzel, a wiemy, że tamte pieniądze od minclowej były ważne w kontekście lalki.
1: A jak pięknie się można wszystkiego doszukać, ale wracamy do tego, czego zaczęliśmy, pytanie, czy na pewno autor miał to na myśli. Ale to doszukiwanie się jest bardzo, bardzo ciekawe. Na koniec jeszcze, pani profesor, bo już czas biegnie na mnie ubłaganie. Jest i Suzin, i Geist w tym wszystkim. To, jakie to miało znaczenie?
3: Tak, Suzin jest innym nazwiskiem z perspektywy tych, które obejrzeliśmy, bo jest nazwiskiem, które ma korzenie wschodniosłowiańskie. I tutaj znowu mamy bohatera, który też gdzieś raczej ze wschodu pochodzi, tak? Taka jest jego charakterystyka, więc to nazwisko charakteryzuje społecznie, Tak, mamy więc taką, to się nazywa funkcja identyfikacyjna, tak, i funkcja taka socjologiczna. Natomiast ciekawy jest ten Geist, który się pojawia w Lalce, ponieważ to jest nazwisko również pochodzące z niemieckiego i co ciekawe oznacza duch, umysł, intelekt. Bohater jest naukowcem, wynalazcą, który próbuje wynaleźć czy odkryć, stworzyć metal lżejszy od powietrza. Więc jest tam ten duch w jego działaniach i w jego nazwisku, prawda? Czyli może jednak ten Prus tak naprawdę miał to na myśli.
1: Czyli nie przypadkiem te nazwiska chyba jednak dobierał. To nie było.
3: Chyba jednak nie.
1: No tak, jakoś potem ten Nobel i tak dalej. Pani profesor, bardzo dziękuję. Czy to nas zachęci bardziej do obejrzenia Loki, spojrzenia na to pod innym kątem? Mnie na pewno. Także tym bardziej dziękuję.
3: Profesor... Tak, ja zachęcam do przeczytania Lalki. Nie, może niekoniecznie do oglądania, ale może warto wrócić do tej powieści.
1: Jeśli ktoś nie czytał, to na pewno, ale może tak.
3: A jeśli ktoś czytał, to można do niej wrócić.
1: W sumie, ja chyba jeszcze nie wróciłem do żadnej lektury szkolnej, przyznaję się bez bicia, więc może po latach one smakują zupełnie inaczej. Na pewno smakują inaczej. Ciekawe jak.
3: Na pewno.
1: Chociaż nad Niemnem chyba... A, dobra, już nic, nie mogę.
3: Warto się przekonać.
1: Profesor Monika Kresa, dialektorożka, Uniwersytet Warszawski. Pięknie dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Świetna rozmowa o nazwiskach, tym razem w lalce. Natomiast ja takie fajne nazwisko chciałem przytoczyć. Ochucki Ryszard i pochodzenie tego nazwiska oczywiście od Nowej Huty. Miał być Nowochucki, ale niestety cenzor tam nie pozwolił, więc pozdrawiam.
1: No ta lista zdecydowanie jest dłuższa, jeżeli mają Państwo informacje, anegdoty a propos nazwisk, to możemy to uzupełniać, poprosimy. Natomiast te dwa nazwiska za chwilę pojawią się na antenie, nie będziemy tam etymologicznie rozkładać ich na czynniki.
2: Jeden jest bardzo pierwsze. Wysoki. I nazwisko jego, nomen omen, ma słuszne.
1: No co? Wszystko się zgadza. To on właśnie będzie i drugi też będzie tu z nami.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Nie dwóch, a jeden się pojawi. Mikołaj Teżyński, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Mateuszu. Panu. Dzień dobry, Klaudiuszu. Dzień dobry państwu przede wszystkim. Tak się już trochę odzwyczaiłem od tego mówienia. Dzień dobry państwu.
1: No jak mówiłeś wcześniej?
2: Mówiłem dzień dobry państwu, ale dawno tego nie robiłem, dlatego się trochę odzwyczaiłem.
1: Nie, myślałem, że powiesz to, co mówiłeś przez ostatnie... Ale dobra, zostawiamy incognito, co się mówiło i gdzie się było. Dobrze, że wróciłeś. Zaktualizować nam potrzeba sytuację sportową. Co się dzieje, co się działo. Będzie Kuba. Wczoraj to już robił, tak więc dzisiaj tych informacji dobrze by było dopełnić te informacje.
2: Tak jest. No dobrze, zaczniemy sobie od tenisa, a stamtąd takie no, dobre i złe wiadomości. I od czego chcemy zacząć? Od tych dobrych czy od tych złych?
1: Od złych, idźmy w dobrą stronę.
2: To zaczniemy od w takim razie złych, bo Magda Linet szybko zakończyła swoją przygodę w turnieju WTA 250 na kordach twardych w Seulu. Polka przegrała w pierwszej rundzie z Rosjanką Darią Astachową w trzech setach 6-4, 1-6, 6-7. No i dla Magdy Linet te ostatnie tygodnie no nie są łaskawe, jeżeli chodzi o dyspozycję sportową, dlatego że po tym, jak osiągnęła półfinał w turnieju w SR Hertogenbosch w połowie czerwca, nasza tenisistka wygrała tylko jedno z 8 kolejnych spotkań. No i niestety w Seulu te złe statystyki no tylko się pogorszyły. Dobre wiadomości płyną za to również z Azji, tylko nie z Korei Południowej, a z Singapuru, bo Maja Chwalińska przywitała się z turniejem rangi 500 tam rozgrywanym, po tym jak pokonała Rebekę Seramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy. Kolejną rywalką Mai Chwalińskiej będzie Ukrainka Oleksandra Olinijkowa, która pokonała Amerykankę Vivian Wolf. Jeżeli chodzi o Maję Chwalińską, to jeszcze ją zobaczymy w turnieju deblowym, bo tam Polka połączyła siły z Barborą Krejcikową i będziemy obserwowali, jak to wygląda w jej przypadku. No niestety nie będzie medalu Julii Szeremety w Mistrzostwach Europy w boksie w Sofii. Póki co, bo na etapie 1/8 finału Polka przegrała z Bułgarką Stanimirą Pietrową, więc tutaj no, nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża z rywalką bardziej doświadczoną musiała po prostu uznać wyższość rywalki z Bułgarii. Trwają Mistrzostwa Europy w siatkówce. Ja trochę podążałem śladami tych mistrzostw, dlatego że byłem w Neapolu 2 dni po tym, jak na Piazza del Plebiscito właśnie w Neapolu rozegrany został mecz otwarcia. No a także byłem w Mediolanie, gdzie w Asago, tak pod Mediolanem trwa rywalizacja właśnie w Mistrzostwach Europy w siatkówce. I nawet w Mediolanie przy Piazza del Duomo jest strefa kibica. Taka, mało tam osób było zainteresowanych. Ona chyba jeszcze w dodatku, jak ja tam byłem w niedzielę, to ona nie działała. Ona dopiero była przygotowywana. W każdym razie, wczoraj mieliśmy 2 spotkania. Belgowie pokonali Czechów 3-1. No i Belgowie poznali wczoraj późnym wieczorem kolejnego rywala. Belgowie zmierzą się ze Słoweńcami, która to Słowenia rozgromiła Serbów 3-0. A nas dzisiaj czekają 2 pojedynki. No jeden bardzo nas interesujący, dlatego że on będzie dotyczył naszej polskiej reprezentacji. Ale zanim Polacy o godzinie 18 zmierzą się z Niemcami, więc jeszcze ten mecz ma taki wydźwięk historyczno-społeczno-polityczny, bo jednak pokonać Niemców w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu w przypadku bycia Polakiem to zawsze jest jakieś takie wydarzenie. O godzinie 15:00 Francuzi zmierzą się z Rumunami. Francuzi, którzy na tym turnieju są w dosyć słabej formie. Zresztą ten mecz wczorajszy Słowenii z Serbami to też było starcie 2 reprezentacji w dużym kryzysie, bo Słoweńcy mają problemy zdrowotne na tym turnieju, a Serbowie po prostu nie dojechali z formą. Francuzi się też męczą w tym turnieju. Rumuni są taką małą sensacją. Siatkówka w Rumunii, gdzieś na pograniczu Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów się prężnie rozwija. No i Rumuni mogą być takim nieprzyjemnym starciem dla Francuzów. Nie zdziwię się, jeżeli no, zobaczymy na przykład tiebreak w tym pojedynku. A o 18:00, tak jak państwu powiedziałem, Polacy się zmierzą z Łotyszami po tym, jak podopieczni Nikoli Grbicia pewnie pokonali 3-0 Łotyszów. No i o tę strefę medalową powalczymy z Niemcami. Dodajmy do tego, że reprezentanci Polski bronią tytułu Mistrza Europy wywalczonego w 2023 roku, więc no, czekamy na to starcie z ogromną niecierpliwością. No dobrze, panowie, to w takim razie przejdziemy może do piłki nożnej, do tej polskiej, a także zagranicznej. Do polskiej w kontekście tego, bo z tego, co wczoraj sobie odsłuchałem ostrą grę, to Jakub opowiadał o Ekstraklasie, ale zaczęła się przerwa na reprezentację. W ogóle teraz FIFA testuje takie nowe rozwiązanie, że przerwa wrześniowa i październikowa są połączone, no i zostaną rozegrane 4 mecze w ramach Ligi Narodów. Polska reprezentacja zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną dwukrotnie, a także ze Szwecją i Rumunią. No i wczoraj piłkarze zaczęli już gromadzić się w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. No i niestety Jan Urban w ten weekend nie miał do końca dobrych wiadomości, dlatego że mu wypadł Kamil Grabara po czwartkowym starciu Juventusu. Doznał kontuzji kolana na treningu, odpadł też Filip Rózga, a także Adrian Benedyczak. No i Jan Urban musiał się zdecydować na dowołanie dwóch zawodników. Mógł dowołać kilku, mógł dowołać trzech, ale Jan Urban zdecydował się dowołać Bartłomieja Drągowskiego za Kamila Grabarę. To jest kontrowersyjne powołanie, bo Bartłomiej Drągowski raczej od początku sezonu w polskiej ekstraklasie nie zachwyca, mówiąc bardzo eufemistycznie, ale też pojawi się na zgrupowaniu Marcel Reguła z Zagłębia Lubin. Niedoszły bohater hitu transferowego do Borussii Dortmund, dobrze prezentujący się w barwach Zagłębia Lubin. Powołanie o tyle zaskakujące, dlatego że wydawało się, że Marcel Reguła jednak będzie walczył w kadrze U21 Jerzego Brzęczka o awans na Mistrzostwa Europy U21, jednak Jan Urban zdecydował się sprawdzić tego młodego zawodnika. W takim razie, co jeszcze możemy o tej polskiej reprezentacji powiedzieć? To będzie trudne zgrupowanie. Polacy przystępują do niego po takiej dłuższej przerwie, tak na dobrą sprawę. Polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata. Te czerwcowe sparingi no, były po prostu fatalne w naszym wykonaniu, ale parę nowych nazwisk się pojawiło na tej liście powołanych przez Jana Urbana, bo na przykład Wojciech Mońka z Lecha Poznań to jest powołanie ciekawe. No, liczę na to, że Wojciech Mońka dostanie trochę minut. Wiktor Nowak ze Slavii Praga, który przebojem wdarł się do Ligi Czeskiej, ma też za sobą debiut w Lidze Mistrzów, więc jestem bardzo ciekawy, jak ci młodzi zawodnicy się zaprezentują. No i też mam nadzieję, że Marcel Reguła dostanie trochę minut. A podobno Jan Urban będzie grał o posadę, bo jeżeli wierzyć insiderom i plotkom, to w Polskim Związku Piłki Nożnej nie są do końca zadowoleni z tego, że Polska nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale przede wszystkim nie wiem, czy panowie zdajecie sobie sprawę, z czego polscy działacze sportowi nie są zadowoleni.
3: Z wypłat?
2: O, to na pewno też. No, tam jest kwestia tego, pewnie postać, którą bardzo lubisz, czyli Daniel Obajtek, były prezes Orlenu. No, grzmi na Twitterze, że nowa władza nie dowiozła przedłużenia umowy Orlenu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Rozmowy trwają, no ale Daniel Obajtek mówi o tym, że to jest kompromitacja zarządu. Ale to nie o to chodzi. Nie, polscy działacze nie są zadowoleni z tego, że Jan Urban stwierdził, że zrobi sobie wakacje w czerwcu i w lipcu i nie pojechał na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku oglądać piłkarzy, oglądać naszych rywali z perspektywy trybun, tylko oglądał ich w telewizji.
1: Niedopuszczalne.
2: No właśnie, to jest tak jakby Mateuszu, na przykład ja miałbym do ciebie pretensje jako przełożony, że nie poszedłeś na koncert artysty XYZ, tylko słuchasz jego płyt.
1: Nie, albo oglądasz retransmisję tego koncertu.
2: Albo oglądasz retransmisję tego koncertu, albo oglądasz na przykład, jeżeli jest pokazywany w kinie, to nie poszedłeś na stadion, tylko poszedłeś do kina na niego.
1: Ale to chyba też trochę inny układ, bo gdybyś był moim przełożonym, to ja musiałbym, nie wiem, menadżerować na przykład temu zespołowi, albo zajmować się, nie wiem,
2: promocją. Ale nie, ja mówię wtedy z perspektywy pracy w redakcji muzycznej.
1: No chyba trochę inna jest to relacja.
2: No myślę, że tak, ale to było takie powołanie.
1: Nie, ale rozumiem. To jest to zrozumiałe, mój drogi. Nie wiem, czy ty podzielasz to oburzenie, czy nie.
2: Uważam, że Jan Urban mógł polecieć na spotkania Bośniaków, Szwedów, ale też bym nie podnosił tego do gdzieś do rangi ogólnozwiązkowego, czy do rangi ogólnopolsko-piłkowej z po prostu katastrofy. Tak bym to ładnie nazwał.
1: Ogólnopolska piłkowa katastrofa, to sobie zapamiętam. Może się przydać jeszcze.
2: Słowotwórstwo jak najbardziej w cenie. Ale przerwa na kadrę to jest taki moment, że niektóre kluby są bardzo z tego zadowolone, bo im się przyda ta chwila przerwy, a niektóre są po prostu tym rozczarowane, dlatego że są w takiej formie. Mówię to w kontekście tego, że na przykład w lidze hiszpańskiej mieliśmy hit Derby Madrytu, które wygrało Atletico Madryt z Realem wynikiem 2-1. Real Madryt rozczarował w kolejnym spotkaniu. Fatalne to było spotkanie podopiecznych José Mourinho i im ta przerwa na kadrę raczej się przyda. No myślę, że w Barcelonie nie są do końca zadowoleni, dlatego że maszyna Hansiego Flicka jest rozpędzona jak nigdy przedtem. To jest trzeci sezon Hansiego Flicka, a ta Barcelona gra teraz jak, no, gra spektakularnie i podobieczni Hansiego Flicka wygrali na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan 3-1 z Sevillą. Tu po trudnym meczu, to trzeba uznać, ale Rafinha jest w kosmicznej formie i zanotował w kolejnym spotkaniu hat-tricka. Jeżeli chodzi o inne spotkania w hiszpańskiej La Lidze warto odnotowania, to na przykład Deportivo La Coruña zremisowało 1-1 z Betisem Sevilla po bardzo dobrym występie naszego polskiego obrońcy, czyli Brighta Ede. I w tym momencie Barcelona jest liderem hiszpańskiej La Ligi. Ma 5 punktów przewagi nad drugim Atletico, a także nad Betisem i 6 punktów przewagi nad Realem Madryt. Jeżeli chodzi o Ligę Angielską, to tam parę nieoczekiwanych wyników. Brentford pokonało 3-0 Chelsea. Brighton wygrało 3-0 z Arsenalem. Tottenham zdobył pierwsze bramki w tym sezonie, ale przegrał 2-3 z Aston Villą. Manchester United zremisował z Manchesterem. Fulham zremisował z Manchesterem United 1-1, Liverpool wyszarpał zwycięstwo z Bournemouth 1-0, a Manchester City w hokejowym starciu pokonało 5-3 Sunderland. I jeżeli na przykład chodzi o Calcio, no to tam też parę ciekawych spotkań było. Juventus wygrał 2-0 z Atalantą Bergamo. AC Milan bez problemów pokonało Lecce 3-0. Napoli zremisowało 1-1 z Fiorentiną. Inter zremisował w starciu na szczycie włoskiego Calcio 2-2 z AS Romą, więc tak to wyglądało. No mnie jest żal tego remisu Napoli. Akurat byłem na dwóch spotkaniach ostatnio Napoli. Pierwszą Ligę Mistrzów zaliczyłem w czasie wakacji. Byłem na meczu Napoli z Arsenalem. Kibice na Stadio Diego Armando Maradona, to jest coś fantastycznego. No i w tym momencie mamy zachowane status quo, dlatego że AS Roma, a także Inter są liderami, jeżeli chodzi o włoską Serie A, bo tam mamy po 13 punktów po 5 kolejkach, ale to nie są jedyni liderzy tak punktowo, bo jeszcze Lazio, czyli drugi rzymski klub, też ma tych punktów 13, a czwarty jest na przykład sensacyjnie Cagliari, które punktów ma 12, więc zanosi się na to, że ten sezon włoskiego calcio może być interesujący do samego końca.
1: Jak ty powiedz sobie radzisz jako człowiek mający serce do tak różnych rejonów Włoch, tak samo wielkie uczucia w klasyfikacji i w kibicowaniu konkretnym drużynom?
2: Przede wszystkim kibicuję tym drużynom, gdzie są polscy piłkarze.
1: Z ziemi włoskiej do Polski przywędrował Mikołaj Dyczyński. Dzięki.
2: Dzięki śliczne.

0: teraz Mikołaju, mam problem, bo wpisujesz się i nie wpisujesz jednocześnie w badania, które dzisiaj zostały opublikowane w Rzeczpospolitej Ekonomia i Rynek. Mianowicie patriotyzm gospodarczy ważny na zakupach. To akurat nie wątek sportowy, a ekonomiczny, no ale wciąż. Kwestia Polski uwypuklona. Aż 83% Polaków ocenia rodzime marki co najmniej tak dobrze jak europejską konkurencję. Rozumiem, że marki osobiste, sportowe... Nie wiem, czy możemy wpiąć trochę to naciągane, ale...
1: Trochę naciągane, no. Bo jak tutaj zestawić mimo wszystko, tak, mimo całej miłości do Polski, tak, i całego tego patriotyzmu, jak można zestawiać markę osobistą Legii Warszawa na przykład z Barceloną czy Realem Madryt, no nie sposób to zrobić.
0: No tak, ale jeżeli właśnie chodzi o ten wymiar gospodarczy, to czytam, że największe znaczenie podczas zakupów spożywczych czy kosmetycznych ma wciąż kraj pochodzenia produktu i okazuje się, że dla 62,2% badanych polskie pochodzenie firmy jest atutem na rynku europejskim, w tym 26,7% postrzega je jako wyraźną przewagę. Wynika z badania Made in Poland zrealizowanego przez SW Research na zlecenie grupy Amica. Rzeczpospolita publikuje to jako pierwsza. I jeszcze ciekawostka, tutaj wypowiedź Olgi Kozierowskiej, pomysłodawczyni kampanii We Did It in Poland, prezeski Fundacji Włączenie Plus. Dumę ze swojego kraju czują głównie przedstawiciele i przedstawicielki najstarszego pokolenia, tak zwanych baby boomers, zetki, od których w największym stopniu będzie zależeć kształtowanie wizerunku Polski w najbliższych latach. Najczęściej ze wszystkich pokoleń odczuwają wstyd.
1: Nie, to aż tak to nie. Myślę, że to się sukcesywnie zmienia. Chociaż wydaje mi się, ja przynajmniej, może nie jestem patriotą, ale to, no, to generalnie jakoś się chyba przyzwyczaiłem, patrząc na dyskurs publiczny. Ja mam tak, że jak na przykład chcę jakiś konkretny produkt, na przykład jeżeli gotuję coś azjatyckiego, to jednak mimo wszystko staram się patrzeć, no, szukam produktów, jeżeli jest taka możliwość w Polsce, raczej lokalnych produktów. W sensie z krajów oryginalnie... oryginalnego pochodzenia.
0: To
1: czyli na przykład wolałbym kupić mimo wszystko kimchi koreański niż polski.
0: To gramy muzykę polską, to tak to połączymy.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Nowy Jork i słowa prezydenta Francji po rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji oraz potrzeby szybszego i skuteczniejszego wsparcia naszych ukraińskich przyjaciół w zakresie dostaw pocisków przechwytujących, ponieważ z punktu widzenia obronności jest to kwestia kluczowa. Emmanuel Macron i Donald Trump rozmawiali też o wojnie na Bliskim Wschodzie i sytuacji na rynku ropy naftowej. Obaj przywódcy mają w planach spotkania z również obecnym w Nowym Jorku prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przypomnę, rozpoczyna się dziś 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na to wydarzenie poleciała także delegacja z Polski, w tym prezydent Karol Nawrocki i wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski. A w Brukseli dziś początek spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. Główne tematy to nowy wieloletni budżet Unii Europejskiej oraz kwestie praworządności w państwach wspólnoty i państwach kandydujących. Szefowa resortu kultury Marta Cienkowska zapowiada zmiany na rynku książek. Wśród propozycji jednolita cena książki przez rok od premiery.
1: Książka jest dziś jedynym towarem, używam tego sformułowania świadomie, który regularnie trafia na rynek przeceniony w dniu premiery. Chcemy wprowadzić również maksymalny rabat dystrybutora na poziomie 45% jednolitej ceny książki.
0: Minister Marta Cienkowska ma nadzieję, że konsultacje społeczne zaczną się jeszcze we wrześniu po zaakceptowaniu projektu ustawy przez Rządowe Centrum Legislacji. Piłkarska reprezentacja Szwecji szykuje się do meczów z Polakami i Rumunami. Zdaniem trenera Szwedów Grahama Pottera nie będą to łatwe spotkania Ligi Narodów. Jeśli spojrzeć na to, jak ważna dla Mistrzostw Europy jest Liga Narodów, uważam, że to dla nas początek eliminacji do tych mistrzostw. Mecz Szwecja-Polska w poniedziałek, wcześniej już w piątek Szwecja zmierzy się z Rumunią, a my w tym samym czasie z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dziś początkowo na niebie zdecydowanie będą przeważały chmury, ale w drugiej połowie dnia trochę się rozpogodzi, zwłaszcza na zachodzie. Spodziewane są przeloty na opady deszczu, we wschodniej połowie kraju także burze, w Tatrach i na szczytach Beskidów może spaść śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale porywisty, szczególnie w górach nad morzem i w czasie burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni miejscami na południu do około 15 stopni w centrum oraz na wschodzie i do 18-19 stopni w północno-zachodniej części kraju. Na terenach podgórskich chłodniej od 9 do 13 stopni.

0: Zadam ci bezlitosne pytanie, po którym świat nie będziesz taki sam. Jesteś gotów?
1: Tak.
0: Pet Shop Boys czy Depeche Mode?
2: Nowy świt.
0: Rozumiem, że twoja odpowiedź to czy?
1: Moja odpowiedź to Depeche Mode.
0: Dobra. Niczego to nie zmienia w naszej relacji, szanuję.
1: Nie zmienia?
0: Nie, w porządku. To jest okej. Okay. To jest jakby okej. Okay. Klaudiusz Slezak.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Jakub Jędraska, Jacek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Kuba Ferdin i Piotr Topoliński. Jeszcze przez godzinę niespełna tu będziemy razem z państwem. Zapowiem, że w tej godzinie porozmawiamy sobie trochę o sztucznej inteligencji, ale w ujęciu środowiskowym i infrastrukturalnym, bo będziemy opowiadać o centrach danych, znaczy opowiadać. Zasłuchiwać się będziemy raczej w słowa Karola Tokarczyka, analityka do spraw gospodarki cyfrowej z Polityki Insight, naszego też regularnego gościa, co mogę zapowiedzieć. Ostatnio sporo się mówi o centrach danych i sporo kontrowersji jest też na wokół tego tematu, więc sobie porozprawiamy w stosownym momencie. Ale zanim przejdziemy do Polski i do świata technologii, to zajrzymy jeszcze tam, gdzie zwykliśmy we wtorki zaglądać, z Mikołajem Kierskim, czyli Afryka.
3: Kiedy w XIX wieku europejscy podróżnicy i wojskowi zaczęli opisywać królestwo Dahomeju, ich szczególną uwagę zwróciła formacja, która z perspektywy europejskiej musiała wyglądać jak coś niemal niemożliwego. Licząca w najlepszym okresie kilka tysięcy kobiet armia, podlegająca bezpośrednio królowi i uczestnicząca w kampaniach wojennych na równi z mężczyznami. To właśnie je Europejczycy nazwali Amazonkami, odwołując się do wojowniczek znanych z greckiej mitologii, choć same kobiety określano między innymi jako Mino, czyli nasze matki. Ich historia jest jednak znacznie bardziej złożona niż opowieść o niezwykłych kobietach, które wyprzedzały swoją epokę, ponieważ Mino były jednocześnie elitarnym oddziałem wojskowym, częścią dworu królewskiego i narzędziem ekspansji jednego z najbardziej zmilitaryzowanych państw Afryki Zachodniej. Dahomey powstał w XVII wieku na obszarze dzisiejszego południowego Beninu i w kolejnych stuleciach stopniowo rozszerzał swoje terytorium, stając się jednym z najważniejszych państw regionu. Jego potęga była ściśle związana z wojną, a po zdobyciu dostępu do wybrzeża również z handlem niewolnikami. Jeńcy pojmani podczas wypraw wojennych byli sprzedawani europejskim kupcom, a uzyskane w ten sposób towary, w tym broń palna, pozwalały prowadzić kolejne kampanie. To właśnie w tym świecie powstały kobiece oddziały, których początki wiąże się z grupami łowczyń i strażniczek królewskich, a które z czasem przekształciły się w regularną formację wojskową. Szczególną pozycję Mino osiągnęły w XIX wieku, kiedy Dahomey stał się państwem jeszcze bardziej nastawionym na organizację i rozwój armii. W najlepszym okresie formacja liczyła od około 1000 do kilku tysięcy kobiet, stanowiąc znaczącą część całego wojska. Kobiety przechodziły wymagające szkolenie fizyczne, uczono je wytrzymałości, posługiwania się bronią i działania w warunkach ekstremalnego wysiłku, a dyscyplina była jednym z fundamentów ich funkcjonowania. Jednocześnie ich obecność w armii nie oznaczała wcale, że Dahomey był społeczeństwem wolnym od ograniczeń nakładanych na kobiety. Mino podlegały królowi, nie mogły prowadzić normalnego życia rodzinnego i pozostawały związane z dworem, a do formacji trafiały zarówno kobiety zgłaszające się dobrowolnie, jak i takie, które zostały wcielone przymusowo. Ich wojskowa pozycja dawała im jednak możliwości niedostępne większości kobiet w ówczesnym społeczeństwie. Mogły zdobywać majątek, prestiż i władzę, a niektóre zajmowały również miejsce w otoczeniu politycznym monarchy. Właśnie dlatego trudno opisywać je wyłącznie jako ofiary patriarchalnego systemu albo przeciwnie, jako proste bohaterki emancypacji. Były częścią instytucji, która dawała im wyjątkową pozycję, ale ta pozycja istniała dzięki służbie monarchii i wojnie. Największym paradoksem współczesnych opowieści o Amazonkach z Dahomeju jest właśnie zresztą to, że powszechnie oddziela się ich wojskową pozycję od celu, któremu służyła. Mino brały udział udział w kampaniach przeciwko sąsiednim państwom, a pokonani przeciwnicy byli zabijani lub brani do niewoli. Dahomey przez długi czas uczestniczył w handlu niewolnikami, również z europejskimi kupcami i nie ma podstaw, aby przedstawiać jego kobiecą armię jako formację walczącą wyłącznie w obronie własnego terytorium. Ich historia jest więc także historią ekspansji i przemocy. Ostatnim rozdziałem historii Amazonek z Dahomeju były wojny z Francją pod koniec XIX wieku. W obliczu europejskiej ekspansji Mino walczyły przeciwko francuskim żołnierzom i uczestniczyły w najbardziej zaciekłych starciach, ale ich odwaga nie mogła wyrównać ogromnej przewagi technologicznej przeciwnika. Uzbrojeni w nowoczesną broń Francuzi zadali wojskom Dahomeju ciężkie straty, a po podboju Królestwa Kobiecy Korpus został rozwiązany. Dziś Amazonki z Dahomeju są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli historii Beninu, a ich obecność w kulturze popularnej znacznie wykracza poza Afrykę. Ich historia stała się m.in. podstawą hollywoodzkiego filmu Królowa Wojownik z Violą Davis. Film przywrócił Mino w pamięci międzynarodowej publiczności, ale jednocześnie mocno przekształcił historyczny kontekst ich działalności, dlatego warto traktować go jako fikcję inspirowaną historią, a nie jej wierne przedstawienie.

0: Chciałabym powiedzieć, że tak, przepadamy za programami z panią profesor Moniką Kresą. Dzisiaj zaczęłam się zastanawiać, że kiedy jest, słyszę pana Klaudiusza razem z panią Moniką, to tak sobie myślę, że jazda rowerem przy pani profesor to jest tak mniej więcej, jakby człowiek jechał zwykłym rowerem i został podłączony pod elektrownię. Po prostu jest taka energia ogromna powstaje, że naprawdę to jest perpetuum mobile.
1: Potwierdza pan, panie Klaudiuszu?
2: Oczywiście. Pani oczywiście. Profesor ma tyle energii, że
1: bardziej.
2: Tak napędza ten tandem.
1: Tandem. Rajd cały, twarde ślezakowe.
2: Nie, mówimy tylko i wyłącznie audycji.
1: Aha, to w przypadku audycji to...
2: No, to przypadek.
1: Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękujemy. 224-280-280. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się odezwać, to mają państwo 43 minuty. No właściwie trochę mniej. Na to my za chwilę jeszcze zajrzymy do aktualności, ale zanim aktualności, to Fizzle, it's nice to see a stranger.

0: 9:21 na zegarze. Czy by Klaudiuszu dotarły wśród aktualności politycznych no i takiej ogólnej uważności na sprawy lokalne, powiedzmy, gdzieś tam około polityczne, infrastrukturalne protesty związane z właśnie budową centrów danych?
1: Nie.
0: Bo to się szerokim echem odbijało. Jeżeli chodzi o podwarszawskie miejscowości, teraz jakieś takie głosy protestu z Piaseczna, gdzie właśnie mieszkańcy byli skonfundowani i też oburzeni tym, że centrum danych
2: miałoby powstać.
0: Tak, ma się tam budować.
2: A czemu protestują?
0: Dlatego, że jest pewne ryzyko, to znaczy jest pewne ryzyko. Wychodzą z założenia, że będę tak bezpiecznie to ujmował w słowa, że to generuje hałas, wykorzystuje wodę do tego, żeby chłodzić te centra danych i dużo tej wody, i tej wody na przykład mogłoby zabraknąć, bo były takie okresy, kiedy właśnie w okolicach Piaseczna, bo tu mowa o budowie 4 budynków na granicy Piaseczna i Józefosławia, że trochę nie najlepsze pod kątem dostępności wody były okresy i że to może się właśnie czkawką odbić. No jest też druga strona, która tłumaczy, że to nie zupełnie tak. To Sylwia Czubkowska na przykład opowiadała, że te nowoczesne centra danych to mają zamknięty obieg i że ten pobór wody nie jest aż tak duży, jakby się mogło wydawać, więc trwa dyskusja wokół tego. No i pytanie, czy rzeczywiście jak dużym zagrożeniem są centra danych pod kątem środowiskowym, a z drugiej strony jak bardzo są nam potrzebne do tego, żebyśmy technologicznie brali udział w tym wyścigu sztucznej inteligencji, czy da się znaleźć jakiś kompromis między jednym a drugim, czy da się to pogodzić, jak na to patrzeć, jak się wsłuchiwać w głosy lokalnej społeczności.
1: A czy takie centrum danych musi być blisko aglomeracji jakiejś? Nie wiem, nie znam się.
0: To dobre pytanie.
1: Nie mogłoby gdzieś być
0: tam hen, daleko?
1: W polu? Przy wiatraku?
0: Wydzielić taką przestrzeń, pogodzić wszystkich, postawić tam wiatraki, centra danych i wszystkie te problematyczne
1: miejsca. Rozumiem, że tam trzeba jakiś pewien kabel doprowadzić gruby, żeby, mówię oczywiście w dużym uproszczeniu, żeby te dane przesyłał.
0: No, trochę prądu.
1: No właśnie z tego wiatraka. Czy w takiej farmie fotowoltaicznej.
0: No tak, właśnie takie perpetuum mobile można by zbudować.
1: Albo gdzieś przy liniach kolejowych. O. Tam jest prąd. Pewnie jest też infrastruktura.
0: Wiesz co, może my zrezygnujemy i odwołamy tę rozmowę z 9:30, bo w sumie mamy już rozwiązanie, problem rozwiązany.
1: Nie wiem, czy to są dobre pomysły. Rzucamy kolejik.
0: Tak, to dywagujemy sobie na głos. Jeżeli państwo mają jakieś spostrzeżenia, jakieś przemyślenia, to zapraszamy oczywiście do tego, żeby się dzielić, a za chwilę z naszym gościem będziemy o centrach danych i ich specyfice rozmawiać. Karol Tokarczyk, przypomnę, z Polityki Insight. Będzie to z nami niebawem.

0: 9.27, The Velvet Underground za nami. Mamy już gościa, połączył się, więc zaczniemy rozmowę chwilę wcześniej. Karol Tokarczyk jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni analityk do spraw gospodarki cyfrowej. No, będę dobrej myśli z polityki Insight.
1: Ale słyszałem waszą rozmowę, bardzo, bardzo ciekawa i to są niezłe pomysły. I nie całkiem bezpodstawne.
0: Żeby tak wszystkie te problematyczne infrastrukturalne rozwiązania połączyć w jeden taki konglomerat i gdzieś daleko hen.
1: Na przykład, no dzisiaj dużo, większość centrów danych w Polsce zlokalizowana jest w okolicach Warszawy, ale w przyszłości można sobie wyobrazić i tak chyba w tę stronę powoli to idzie, te centra danych będą powstawać bardziej na północy Polski, w okolicach Trójmiasta, gdzie mamy lepszy dostęp do energii właśnie z wiatru, tak jak mówiliście.
2: No bo czyli moje intuicyjne przemyślenia nie były takie złe.
0: Tak, bardzo sensownie. No bo czego takie centra danych potrzebują przede wszystkim? Woda do chłodzenia w odpowiednich ilościach, to pewnie zaraz powiemy. Energia właściwa i trochę przestrzeni, żeby ludziom nie... Nie
1: to na początek tak. Czego potrzeba? Przestrzeń to jest pierwsza rzecz. I to, o czym pan mówi, to znaczy te centra danych są uciążliwe, generują hałas, trochę przypomina to jakiś taki szum nieco oddalonej drogi, więc dobrze byłoby, żeby one były zlokalizowane trochę dalej od zabudowań, co w okolicach Warszawy jest trudne. Ale najważniejszą rzeczą, której potrzebują centra danych, jest energia elektryczna i to będzie chyba największe wyzwanie najbliższych lat w Polsce. To znaczy po pierwsze, żeby zapewnić tyle energii, żeby móc te centra danych zasilić, a po drugie, żeby zbudować odpowiednią sieć elektroenergetyczną, która będzie w stanie doprowadzić tę energię elektryczną do tych centrów danych. A paradoksalnie woda aż tak nie będzie potrzebna, bo to jest jeden z takich stereotypów, który akurat inaczej, to jest prawda, że centra danych potrzebują wody, ale nie zawsze i nie wszędzie to jest prawda. W Polsce na przykład nie ma centrów danych chłodzonych takim otwartym obiegiem wody. To, o czym słyszymy w mediach, dotyczy najczęściej właśnie Stanów Zjednoczonych i to tych takich gorących części. W Polsce przeważnie jest to chłodzenie powietrzem. I są nieliczne, dopiero zaczynają powstawać takie obiekty z zamkniętym obiegiem wody. Takim, który no, jej nie zużywa jakoś bardzo mocno, ale gdzieś trzymają w obiegu i ona się wymienia i może na przykład służyć do niektórych czy zabudowań. Tak się dzieje w niektórych samorządach w państwach skandynawskich, więc te centra danych oczywiście one mogą być uciążliwe i są często uciążliwe dla tych, którzy mieszkają bardzo blisko, ale to nie jest tak, że nie da się ich budować w jakiś taki zrównoważony sposób.
0: No dobrze, to zapytam bardzo wprost, dlaczego w takim razie pojawiają się protesty? Ludzie wychodzą na ulicę, żeby dać wyraz swoim emocjom związanym z centrami danych i nie są to jakieś takie pozytywne emocje najczęściej.
1: Tak, to ja widzę dwa główne powody. Pierwszy powód to ten hałas, o którym wspominaliśmy na początku. On jest uciążliwy. Proszę sobie wyobrazić jakieś takie, ja mówię o takim szumie, ale to może być jakieś buczenie. No jeżeli mieszkamy, nie wiem, 100, 200, 500 metrów od takiego centrum danych, no to nie jest tak, że taka budowla pozostaje bez wpływu na jakość naszego życia. I to jest pierwszy czynnik, wydaje mi się, chyba kluczowy, najważniejszy. A drugim czynnikiem jest też to, że pojawienie się takiego centrum danych w okolicy znacząco wpływa też na ceny działek, tak? To znaczy potem trudniej te działki sprzedać, przynajmniej jakimś nabywcom indywidualnym. Właściwie taka okolica potem, pojawienie się jednego centrum danych tak naprawdę sprawia, że potem w tej okolicy zaczynają być lokowane kolejne i kolejne i kolejne. Trochę też, żeby skorzystać z tego efektu skali i żeby nie przeszkadzać ludziom albo żeby przeszkadzać im jak najmniej tylko na jednym obszarze. Trochę to, o czym mówiliście, no tylko, że niestety nie odbywa się to pośrodku niczego, pośrodku jakiejś takiej pustki, gdzie nikt nie mieszka, tylko właśnie w okolicach dużych miast, ale to też ma swoje uzasadnienie.
0: To znaczy?
1: No, krótko mówiąc, gdy korzystamy z internetu, liczy się czas. Może niekoniecznie dla nas, bo kiedy sobie włączamy jakiś serial na streamingu, czy słuchamy muzyki, czy słuchamy radio, tak jak ktoś słucha państwa, ten czas nie ma takiego dużego znaczenia. Natomiast czas ma olbrzymie znaczenie w przypadku sterowania na przykład jakimiś urządzeniami, w przypadku składania na przykład zleceń na giełdach. Oczywiście mamy świadomość tego, pewnie nasi słuchacze to wiedzą, że światłowody prowadzą ten sygnał i informacje z prędkością światła, ale to oznacza, że ktoś, kto składa takie zlecenie kupna lub sprzedaży jakiegoś instrumentu finansowego, upraszczam teraz, z Mokotowa, ten sygnał biegnie odrobinę szybciej niż ktoś, kto składa takie zlecenie z Poznania na przykład. I to jest pierwsze zastosowanie. Ale tak naprawdę ta lokacja będzie miała jeszcze większe znaczenie w przyszłości, kiedy będziemy mieli do czynienia na przykład z autonomicznymi samochodami. Bo musimy sobie trochę wyobrazić sytuację, w której samochód jakiś taki oczujnikowany, wyposażony w kamery, to nie jest tak, że te samochody wożą na pokładzie jakieś wielkie superkomputery, które są w stanie policzyć, jaka jest odległość, jak zmienia się odległość do pojazdu poprzedzającego, w jakiej odległości i w jaki sposób przemieszcza się pieszy na chodniku i czy może wskoczyć na ulicę. Te wszystkie dane, które rejestrują na przykład pojazdy autonomiczne, one muszą wędrować do takiego centrum danych, tam są przetwarzane, tam jest podejmowana decyzja i informacja jest odsyłana do takiego samochodu. I to musi się dziać relatywnie szybko, właściwie w takim czasie, żeby no, spróbować, albo inaczej, mieć raczej pewność, że nie wydarzy się żaden wypadek. I to jest też jeden z głównych takich czynników, dla których centra danych raczej lokalizowane są w takich no, blisko dużych centrów miast. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie, gdzie w Europie faktycznie znajduje się większość centrów danych, jest to Frankfurt, okolice Amsterdamu, Mediolan, no to są też takie miejsca, które jednak są centrami finansowymi europejskiej gospodarki, więc tutaj na razie mamy głównie do czynienia z tym pierwszym czynnikiem, o którym mówiłem, po prostu niektórzy chcą być szybciej, czy chcą być przed innymi, chcą szybciej korzystać z różnych danych, do których mają dostęp. I jeszcze na to bym nałożył coś, co nie wiąże się z szybkością, ale jakąś taką powtarzalnością. To znaczy, tych centrów danych, jeżeli jest sporo, no to relatywnie łatwo też przenieść różne dane między nimi i można to zrobić relatywnie szybko. Taka przerwa w dostępie do jakiejś usługi może trwać kilkadziesiąt minut, a nie kilka godzin bądź kilka dni, jeżeli te centra danych są troszeczkę bliżej siebie. Więc wydaje się, że to jest też taki rynek, który lubi, no nie wiem, jakbym miał to porównać do zwierząt, to centra danych są też trochę takie stadne, to znaczy lubią występować obok siebie, a nie jest, prawie nigdy nie jest tak, że takie centra danych stoją, nie wiem, jedno na przykład koło Przasnysza, a drugie koło Zgorzelca i sobie tam stoją i ktoś z nich korzysta. Zwykle one są koło siebie, znajdują się w okolicach dużych miast. W Polsce to jest właśnie Warszawa, trochę Trójmiasto, trochę też Kraków, gdzie mamy też dużo centrów takich usług biznesowych. W takich miejscach powstają centra danych.
0: Innymi słowy, tak długo jak ten duży biznes będzie gdzieś skoncentrowany wokół Warszawy, czy w Warszawie po prostu, tak długo istnieje ryzyko, że gdzieś w podwarszawskich miejscowościach, w okolicznych działkach nagle może pojawić się centrum danych i trzeba się liczyć.
1: Ale ja też trzymam kciuki za, w pewnym sensie za tych protestujących, bo to sprawia, że ci, którzy projektują te centra danych, ci, którzy je budują, czują na sobie jakąś presję. Presję, która polega na tym, że oni muszą być odpowiedzialni też za to, w jaki sposób te centra są budowane. Super by było, gdyby budowa takiego centrum dawała też jakieś korzyści lokalnej społeczności. Tak jak wspomniałem, może to być ogrzewanie, odprowadzanie ciepła do sieci ciepłowniczej. Może to być większy podatek do wspólnego budżetu. Tak się zresztą dzieje. To znaczy, jak się porozmawia też z włodarzami podwarszawskich miejscowości, to oni mówią, wolimy centrum danych na swoim terenie niż kolejny park logistyczny, bo z centrum danych mamy więcej CIT-u do lokalnego budżetu. Ale takie protesty, jak w Piasecznie, sprawiają, że ci, którzy tworzą ten cały ekosystem, czują na sobie jakąś presję i moim zdaniem tak powinno być.
0: No tak, bardzo głośno wyrażone potrzeby do zaspokojenia też lokalnej społeczności, ale to bardzo optymistyczną wizję pan roztacza, że udałoby się stworzyć takie uzupełniające się kompatybilny ekosystem, bo ja myślę sobie o tym, nie wiem, właśnie wizerunku centrów danych, który mamy ze Stanów Zjednoczonych i te wszystkie problemy, które tam się pojawiały. Właśnie wspomniana Sylwia Czubkowska też przytaczała przykład Iowa swego czasu. To był 2023 rok, gdzie woda zaczęła spadać w pobliżu centrów danych. W tym momencie, w którym był trenowany chat GPT-3, więc mamy jakiś taki wzór pewnego zagrożenia, które płynie a propos. Nawet jeżeli ono jest teoretyczne, to te obawy są uzasadnione, bo mamy pokrycie w rzeczywistości amerykańskiej.
1: To bez dwóch zdań i jakby to, czego musimy pilnować, to trochę to, żeby ten amerykański model nie przeniósł się do Europy. To znaczy, żebyśmy czy jako kraj, czy jako Polska, czy jako Unia Europejska wypracować taki sposób jakby budowy czy posadowienia tych centrów danych, który będzie jak najmniej szkodził lokalnym społecznościom, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli ci budowniczy zapewnią te korzyści, to i tak ci, którzy mieszkają blisko, będą poszkodowani i będą czuli się z tym źle. Wydaje mi się, że tego nie przeskoczymy, ale musimy chociaż próbować. No jakby są plusy, ten sektor przynosi dużo PKB, przynosi podatki, generuje jakieś tam zatrudnienie, około 40 tysięcy ludzi w różnych sektorach, ale jakby bez dwóch zdań wiąże się też z kosztami. A jednym z tych kosztów moim zdaniem, bo dużo mówimy o wodzie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że istotniejsze też jest to, że kolejne nowe centra danych lokowane w okolicach dużych polskich miast znacząco też wpływają na wzrost cen energii dla biznesu, to znaczy rośnie popyt na tę energię. Ten popyt, tak jak dziś patrzę, rośnie szybciej niż przybywa mocy wytwórczych, co skutkuje też tym, że drożeje energia dla innego rodzaju biznesów, takich bardziej tradycyjnych. To jest też to, na czym musimy się skupić, to znaczy też jako kraj musimy przyspieszyć i transformację energetyczną, ale też w ogóle budowę nowych źródeł energii.
0: To, żeby domknąć tę rozmowę klamrą, to zadam jeszcze pytanie, tak dosłownie na 2-3 zdania. Jakie są koszta braku budowania nowych danych, tak przewrotnie zapytam, czyli jakie szanse ominęły nas by potencjalne, gdyby faktycznie te nowe centra danych nie powstawały?
1: Bez nowych centrów danych zostaniemy w internecie, w którym będziemy sobie przeglądać filmy, oglądać zdjęcia, będziemy po prostu konsumentami. Budowa centrów danych sprawia, że na rynkach międzynarodowych, a to z kolei sprzyja naszemu eksportowi towarów i usług i buduje nasze PKB. Taka jest ta krótka odpowiedź.
0: Karol Tokarczyk, bardzo dziękuję. Analityk do spraw gospodarki cyfrowej z Polityki Insight był naszym gościem. Do usłyszenia w kolejnej rozmowie, tak się umówmy.
1: Kłaniam się.
0: Dzięki piękne.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Mamy nowe dane dotyczące wynagrodzeń, ale na początku krótki wstęp. Jak one rosną za szybko, to źle, bo powodują presję płacowo-cenową, czyli znaczny wzrost inflacji. Ale jak rosną za wolno, no to też źle, albo nawet jeszcze gorzej, bo zwiastują kryzys czy jakieś tąpnięcie na rynku pracy. A w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące średniej krajowej. I wyszło, że w Polsce średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu tego roku wyniosło 9259 zł i 54 grosze. Taka dokładna kwota pokazała się w danych GUS. A jest to o 2,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, czyli w lipcu. No i jak to teraz interpretować? Średnia krajowa w ujęciu rocznym w sierpniu wzrosła o 5,6%. Więc cały czas wzrost i to dużo wyższy niż inflacja. Ale wynik jest gorszy od prognoz, bo te zakładały wzrost o 6,6% rok do roku, a dla porównania w lipcu średnie wynagrodzenia rosły o 6,8%. No ale nie ma dramatu, mimo nakładających się na to jeszcze innych danych, bo wciąż obserwujemy spadek zatrudnienia. Liczba etatów w sierpniu wyniosła 6 milionów 367 tysięcy z małym hakiem, a to spadek w rok o ponad 50 tysięcy i aż o 11 tysięcy względem lipca. Jednak to nie oznacza załamania na rynku pracy i wzrostu bezrobocia, po prostu swoje robi demografia. Lwia część utraty tych etatów to osoby, które przeszły na emeryturę, a na ich miejsce nikogo nie zatrudniono. A dlaczego? A to zależy. No albo dlatego, że automatyzacja wspiera taki zakład pracy i nie trzeba, albo nie ma chętnych, by przyjść na to miejsce. Ewentualnie pracodawca postanowił nie zatrudniać z oszczędności. No jednak najczęściej to jest właśnie kwestia demografii i zastępowalności. To znaczy, ktoś idzie na emeryturę, ale na jego miejsce wcale nikt się nie garnie. No dobrze, no i gdyby nie ta nieszczęsna ropa, to już właściwie wszystko by szło w dobrą stronę. Bo Rada Polityki Pieniężnej mogłaby nawet uznać, że trzeba obniżać stopy procentowe. No ale niestety. Wojny, konflikty, geopolityka, ropa jest droga, a to wciąż największy impuls do wzrostu inflacji, do tego ceny gazu, a że drożeje też transport ropy, czy ogólnie surowców i ubezpieczenie tego transportu, no to w końcu przekłada się na ceny paliw czy nawozów, no i jest coraz gorzej. Jednak wracając do wynagrodzeń, no obserwujemy ochłodzenie, pensje nie rosną już tak szybko, ale ceny też wcale nie muszą wciąż odbijać aż tak mocno, tli się jeszcze nadzieja, więc na ten moment nic złego się nie dzieje, choć oczywiście nic wybitnie dobrego też nie, jesteśmy w takim dziwnym punkcie zawieszenia. No i na samym rynku pracy nie dostrzegamy większego załamania i to jest dobry znak. Więc gdyby tylko Trump poszedł po rozum do głowy, to może, jakoś by to wszystko z perspektywy Polski i naszych portfeli finansów osobistych dobrze szło. No już nie wspominam o Putinie, co to demokratycznie przecież utrzymał władzę. Ach, no więc mamy sporo nazwisk i wydarzeń, które w najbliższych miesiącach mogą zakłócać nasz finansowy spokój, ale oby tylko wzrost cen był tym naszym największym zmartwieniem. To jakoś damy sobie radę. No bo zawsze dajemy, prawda?

0: Uwaga, zamykam centra danych jednym kliknięciem. Lalkę zamykam, co jeszcze zamykam? Facebooka zamykam, mail zaraz zamknę, wszystko będzie pozamykane.
1: A myślisz, że zamykający lalkę zamknąłeś też całą dyskusję?
0: Chwilowo tak.
1: Przydałoby się nam społecznie.
2: A ty już oglądałaś?
1: Tak.
2: I?
1: Trudno mi powiedzieć. Mam mieszane uczucia.
2: Czyli też unikasz odpowiedzi.
1: Wiesz co, nawczytałam się też bardzo trudnych, krytycznych komentarzy i ludzi, którzy się obrzucają strasznym błotem z tej okazji. Stwierdzam, że choćby sam fakt tego, jak bardzo się kłócimy o klasykę, jest rzeczą na plus przy tym serialu. Były rzeczy, które mi się bardzo podobały i rzeczy, które mi się bardzo nie podobały. Nie wiem, czy obejrzałabym to drugi raz, ale nie żałuję.
2: To jest chyba najgorsza możliwa rekomendacja, bo właściwie nie wiadomo, co bym z tym zrobił.
0: No.
2: Bo jak kogoś pytam, tak, no, na przykład, nie wiem, czy kupiłby coś kolejny raz i on mówi, chyba nie, to wiem, żebym tego nie kupował, ale z drugiej strony nie żałuję. To co, mam obejrzeć, czy mam nie oglądać?
1: Tak. Bez żebyś był świadomym uczestnikiem dyskusji.
2: Ale mam to oglądać tylko po to, żeby być uczestnikiem dyskusji, czy dla poznania tego dzieła?
0: Dla zaktualizowania bazy danych.
1: Aktualizacja bazy danych. A ja najbardziej zachęcam do aktualizacji bazy danych po godzinie 10, gdyż będzie u mnie gościem w studiu Mrozu.
0: No,
1: i to fajnie. Bym poleciła nawet dwa razy potem odsłuchać.
2: A, to na pewno. To tu mamy zgodę.
0: A będzie można, bo w podcastach, jeżeli ktoś akurat coś by umknęło, to można wrócić.
1: Jeżeli jest patronem.

0: trzeba być patronem. Tak.
1: I co polecamy niezmiennie. Jest to bardzo prosto zrobić.
2: Oczywiście. Można nawet dwa razy.
1: Można dwa razy. Polecamy też, jeśli ktoś
2: rodzinę wciągnąć.
1: Ma wątpliwości, tak, absolutnie.
2: Jak najbardziej. Za 5 minut będzie 10:00, po 10:00 Zuza z gościem specjalnym Rozy to będzie, jako się rzekło.
0: A my dziękujemy.
2: O właśnie. A my dziękujemy pięknie za poranne spotkanie w składzie Klaudiusz Sleza.
1: Mateusz Andruszkiewicz, Jakub Jędras, magisterka Jedenstrzelczyk.
2: O, przepraszam, magister, pan magisterka Jedenstrzelczyk. Magister. Tak, Jakub Fachleon, Piotr Topoliński i Wiktoria Wichrowska, która odbierała telefony. Bardzo dziękujemy. I bracia za to się lubią kłócić, jak Polacy na temat lalki. Na koniec.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Konieczne jest zaostrzenie sankcji wobec Rosji, choć nie ma nadal decyzji w tej sprawie, przekazała szefowa unijnej dyplomacji po nieformalnym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Dyplomaci spotkali się w Nowym Jorku na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sankcje są podstawowym filarem naszej odpowiedzi na wojnę Rosji. To nasz największy reżim sankcyjny, obejmujący ponad 3000 pozycji. Rozmowy trwają, chcemy je wkrótce zakończyć i szybko przedłużyć sankcje. Dyplomaci z Francji i Słowacji mieli zabiegać o wykreślenie dwóch rosyjskich oligarchów z unijnej listy sankcyjnej. Tymczasem Rosja nie ustaje w atakach na Ukrainę. W nocnym nalocie na miasto Dniepr zginęły co najmniej 3 osoby, a 6 osób zostało rannych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała we współpracy z prokuraturą 17-latka z Siemianowic Śląskich. Młody mężczyzna usłyszał zarzut szykowania zamachu terrorystycznego. Informacje w tej sprawie podali minister sprawiedliwości oraz rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Do tematu wrócimy w kolejnych serwisach. W południe początek posiedzenia rządu ministrowie zajmą się propozycją ograniczenia czasu pracy i zarobków lekarzy, a wcześniej za nieco ponad godzinę szefowie MONU i MSWiA odwiedzą przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku. Władysław Kosiniak-Kamysz i Marcin Kierwiński spotkają się z przedstawicielami kierownictwa Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by rozmawiać o współpracy formacji mundurowych w ochronie granic. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie rozpoczęty. W konkursie głównym 16 filmów, w tym Violetta Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej, w roli tytułowej Sandra Drzymalska.
1: Przede wszystkim przedstawiamy ją jako młodą osobę od, wydaje mi się, 16-17 roku życia do 33, więc to jest ten okres, kiedy jej kariera się rozpoczyna i kiedy zostaje wielką diwą, legendą, gdzie śpiewa w Los Angeles na równi z Frankiem Sinatrą czy Peggy Lee.
0: Rozmowa z Sandrą Drzymalską zarówno o filmie Violetta Villas, jak i o serialu Lalka, w którym aktorka wciela się w Izabelę Łęcką, po 11:00 w audycji W Środku Dnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, jak co wtorek po godzinie 10. Mamy 6 minut po godzinie 10. Ewa Cassidy i Ain't No Sunshine. Wspaniały cover za nami, a przed nami gość, bo dzisiaj i granie z graniem z gościem Mrozu już za moment o najnowszym albumie. Zapraszam.

0: Zapowiadany gość w studiu Radia Nowy Świat. Laureat Fryderyków z płytami pokrytymi platyną, złotem, kompozytor, autor tekstów, piosenkarz, wokalista Mrozu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za tak rozbudowaną zapowiedź.
0: Rozbudowana, bo chciałam cię zacząć pytanie od tego, że ukazał się siódmy album, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Twój siódmy album, Wszystko, czego chciałem. No i właśnie wymieniając te wszystkie rzeczy, to trochę łatwo jest pomyśleć, że chyba masz wszystko, czego chciałeś faktycznie.
1: Mam wszystko, czego chciałem z jednej strony do tej pory, bo to jest, nie jest moje ostatnie słowo, ale też myślę, że dostałem od losu znacznie więcej niż oczekiwałem i tak najlepszym na to dowodem jest to, żeby sobie spojrzeć parę lat wcześniej. Zresztą to jest taki też newralgiczny moment postpandemiczny, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy przed anteną, że Radio Nowy Świat ma już 6 lat i też pamiętam te 6 lat wstecz, kiedy wracaliśmy z koncertami, w ogóle nie było wiadomo, co się dzieje, a teraz no, udaje mi się wyprzedawać największe hale, mieć wspaniałych fanów, którzy chcą słuchać nie tylko singli, ale całych płyt i śpiewać ze mną na koncertach. Udało mi się zagrać na największych festiwalach w kraju, na scenach, o których marzyłem zawsze, od męskiego grania, orkiestry męskiego grania, po Poland Rock Festival, duża scena w zeszłym roku, Open Air, Orange, teraz na Bittersweetie graliśmy, no udało mi się spełnić wiele moich marzeń, no i kolejne spełniam właśnie teraz, bo wyszła moja siódma płyta, a za chwilę wracam do sali prób i znowu jedziemy w trasę. Będziemy właśnie w największych halach grali materiał z nowego albumu, no ale też oczywiście piosenki, które wszyscy dobrze znają.
0: Czy to jest tak, że złapię to, co powiedziałeś, że masz wszystko, czego chciałeś, ale że nie mówisz ostatniego słowa? Bo właśnie miałam taką myśl, że w dzisiejszym świecie powiedzenie, że tak, już mam wszystko, czego chciałem, kropka, to jest jakieś takie bardzo rewolucyjne. Przyznać się, że no tak, jest mi absolutnie wygodnie tu, gdzie jestem i jakby nie mam więcej jakichś tam dalej, że mogę sobie zrobić przerwę. Nawet przerwa jest teraz jakaś rewolucyjna.
1: Tak, ale to wiesz, jest to taki obszerny zwrot, bo czego innego też chcemy, jak mamy lat 20, czego innego chcemy, jak mamy lat 40 i inne wartości są dla nas ważne i taka refleksja jest dookoła tego zwrotu, jakby czy wszystko, czego chciałem, to jest to, o czym myślałem właśnie kiedyś, tak? Myślę, że teraz też o tym trochę śpiewam, o tym poszukiwaniu szczęścia, o rozumieniu tego, czym to szczęście jest dla mnie już teraz i niekoniecznie to są właśnie te rzeczy, ten rozmach, te sceny, ten zgiełk tłumu, ale też rzeczy takie bardziej prozaiczne, bliższe sercu, jakbym powiedział.
0: Bo na albumie jest dużo o relacjach. Przede wszystkim jest o relacjach. Ale też nie jest to o relacjach w taki sposób cukierkowy, jakby ktoś tak tylko po tytule się spodziewał, że to będzie, skoro ma wszystko, czego chciał, no to będą to piosenki o happy endach, o szczęśliwych zakończeniach. To nie jest tak. Na płycie mamy przekrój. Nawet tak sobie słuchając od deski do deski pomyślałam, że można by z tego ukuć jakąś historię jednej relacji, że ona ma swój przebieg na przestrzeni albumu. I miałam dopytać, czy to było celowo, czy to ja sobie dopisuję?
1: Pięknie to sobie dopisujesz.
0: O, bo wspaniale.
1: O to chodzi, żeby każdy sobie to dopisał tak, jak to czuje. Rzeczywiście są pewne jakieś takie spojrzenia wstecz, jakieś tam krótkie zamknięcie, ale wydaje mi się w dużej mierze ta płyta jest o nowym otwarciu. O czymś bardziej pozytywnym, optymistycznym. Śpiewam, nie ma miejsca jak dom, ale ten dom to nie te cztery ściany, a i daszek, i komin, tylko raczej właśnie to miejsce, do którego wracam, w którym są osoby bliskie, albo jest osoba bliska, więc jakby to jest więcej optymizmu. Ja już takie płyty, gdzie troszeczkę musiałem upuścić krwi i powiedzmy uronić jakąś łzę metaforycznie, to w jakimś sensie mam to za sobą i ten taki szary czas w moim życiu, który się przekuł na piosenki, na przykład na płycie Zew, to ona była taka bardziej zadymiona, bluesowa. No a teraz chciałem pokazać jakąś taką słoneczną stronę mojego życia. Zresztą ta okładka też pokazuje takie golden hour, zachód słońca. To jest tak osobiście, to są zachody słońca czy wschody, to są takie najpiękniejsze widoki, które lubię, szczególnie jak jeszcze są gdzieś zanurzone w jakąś scenerię górską. Więc tutaj można było powiedzieć, że z jednej strony te słońce zachodzi, coś się kończy, ale coś się zaczyna, bo słońce wstaje.
0: Biorąc pod uwagę tą pozytywną falę, którą łapiesz, nie dziwi mnie inspiracja latami 70., bo one też takie były.
1: Tak, no mówi się, że różowe lata 70. albo kolorowe dzieci kwiaty. No rzeczywiście ja jestem fanem muzyki starszej, tak jak sobie nagrywamy piosenki, to one gdzieś są jakimś wehikułem w przeszłość. Myślę, że te piosenki wzbudzają jakąś nostalgię i ja z kolei sobie przypominam płyty, które leciały u mnie w domu, albo płyty, które obecnie lubię słuchać. Lubię też słuchać współczesne zespoły, które nawiązują do... są retro i są pokryte patyną w jakiś sposób. I to jest taki sound, do którego sobie dążę. Niekoniecznie da się to uchwycić, no bo to jest wiele czynników, które wpływają na taki rodzaj brzmienia, ale przynajmniej sobie w tę stronę zmierzam i to mi sprawia dużo satysfakcji i to jest gdzieś mój taki trademark, to jest stempel, że jak słuchacie, jak brzmi Mrozu, no to jest mniej więcej takie brzmienie, ale tutaj nie ma tylko takiego klasycznego Motownu, są tu różne takie delikatne eksperymenty brzmieniowe, albo rozwiązania aranżacyjne, których nie stosowałem wcześniej. No jakbym miał określić piosenkę odpowiedni moment z Zalią, to ciężko byłoby mi ją zdefiniować, bo jest tu jakaś taka pustynna gitara, potem wchodzi taki quasi hip-hopowy beat, potem jest tak zwany EDM-owy drop, coś takie rozwiązanie bardziej znane z muzyki elektronicznej, do tego nasze wokale to przełamują. Więc cieszę się, że też taki utwór udało mi się stworzyć, a gdzieś pierwotną inspiracją był zespół Hermanos Gutierrez, który lubię słuchać. Jest to taka muzyka instrumentalna. Generalnie ostatnimi laty rozsmakowałem się bardziej w muzyce instrumentalnej.
0: Do inspiracji jeszcze wrócimy, a zaczniemy od pierwszego tracku na tej płycie. To będzie Naturalny High i jeżeli chodzi o elementy zaskoczenia, są tu smyki.

0: Tomasz.
1: Naturalny haj, mrozu a mrozu, cały czas ze mną w studiu Radia Nowy Świat. Rozmawiamy o albumie Wszystko, czego chciałem. I o inspiracjach. Chciałam zahaczyć o to, o czym mówiłeś na offie, to znaczy o koncertach, a raczej o tym, że inspiracją do tego, jak ten album brzmi, było to, że ty od razu myślałeś, jak to będzie na koncercie.
2: Tak, to między innymi w pewnym momencie, jak już mieliśmy trochę piosenek spokojnych, no to mówię, kurczę, no...
1: Powera no, trzeba!
2: Trzeba jakiejś energii. A to był czas, kiedy no, była zima ta w zeszłym roku, taka
1: porządna,
2: hardkorowa, ta kolejna zima stulecia i z Leonem żeśmy tak, którym produkowaliśmy większość, z Leonem Krześniakiem większość piosenek. Ja mówię, no chyba chłopie, musimy stąd uciekać, bo się spotykamy. Ty wpadasz do mnie o 13, no tak się żeśmy się umówili. A i za chwilę, za dwie, trzy godziny już jest po wszystkim,
1: ciemno.
2: Już jest ciemno. Do tego jest szaro, nieprzyjemnie, a jednak pisanie piosenek w dużej mierze i to, jak to wyjdzie w studiu, zależy od naszego nastroju i jak codziennie mamy jakiś taki mood depresyjny, no to trzeba stąd zwiać. Więc uciekliśmy nad ocean na tydzień, taki wynająłem dom z widokiem właśnie na horyzont. Trochę to wygląda naprawdę
1: jak na tej
2: okładce. Nawet gdzieś tam zdjęcie wrzucałem, albo moi koledzy, Leon też wrzucał, jak stoję na tarasie, dokładnie z takim mikrofonem, do którego teraz mówię. I to diametralnie zmieniło trajektorię pisania piosenek, kiedy masz codziennie tę naturalną energię słoneczną, łapiesz ten naturalny high, nomen omen i rzeczywiście nas odblokowało i dokończyliśmy piosenki, z którymi mieliśmy jakiś problem i powstały nowe numery. Ja pracuję w domu, bo mam w domu swój taki pokoik. Studiem jeszcze tego hucznie nie nazwę, ale jest to taka...
1: Mikrostudiem
2: i zresztą zawsze swoje piosenki tworzę w domu. Wokale wszystkie nagrywam.
1: W domu?
2: W domu, od lat. Mam dość
1: ale dobry... kwestia komfortu też twojego przy nagrywaniu?
2: Mam po prostu zajebisty mikrofon.
1: Świetny.
2: Taki naprawdę z górnej póły. I w zasadzie nie widziałem w studiu żadnym innym. Ja go kiedyś kupiłem od Marcina Borsa, jak jeszcze miał studio we Wrocławiu. Był moment, kiedy mogłem go ten mikrofon przechwycić i go nigdy nie oddam. Jest to Telefunken U47, więc nie mam potrzeby wynajmowania innego studia. Mam
1: Rozumiem.
2: Też dobry kompresor, więc mogę sobie te wokale nagrywać po prostu o której godzinie chcę, ile chcę. Oczywiście lepiej jak się ma realizatora, tak szczerze mówiąc, bo wtedy...
1: No kilka dubli jest łatwiej nawet zrobić, nie? Nie
2: tak,
1: musisz się przeklikiwać.
2: Tak, jednak dobrze mieć jakieś jeszcze ucho zewnętrzne, które ci podpowie, czy nie wiem, dykcja jest dobra, tak? Czy gdzieś tutaj była jakaś lepsza interpretacja, lepiej ta praca idzie. Zresztą właśnie tak a propos tego, że z kimś siedzę w pokoju, w studio, no to... To od lat po prostu bardzo się rozsmakowałem w kooperacjach i lubię właśnie pracować z gitarzystami, klawiszowcami, muzykami. Zresztą to na moich płytach słychać, że jest dużo muzyki live, dużo instrumentów i perkusjonalia, dęciaki i smyki. Tutaj też na płycie znalazła się piosenka Anioły do filmu Pojedynek, gdzie nagraliśmy no taką 15-osobową orkiestrę smyczkową, którą napisał Daniel Nosewicz. No i wtedy to też pasuje do tej estetyki, którą robię, bo jednak...
1: Bo trudno mieć brzmienie retro przy wąskim instrumentarium, mówiąc szczerze.
2: Tak, no i no ciężko, żeby to... No, są świetne instrumenty wirtualne, tak zwane VST-ki, ale... No, nigdy nie usłyszałem sekcji dętej zagranej z klawisza, która by dobrze brzmiała. No chyba, że chcemy robić reggae, roots reggae, gdzie takie brzmienie klawiszowe z korga
1: no,
2: jest skazane.
1: To jest inny klimat.
2: To jest inny klimat, więc to musi być wszystko organiczne i ta płyta taka jest.
1: Jeżeli mówiłeś o tym nagrywaniu wokali, to muszę cię zapytać o ten wokal przy trzecim numerze, gdzie pojawia się, czyli Lepsze czasy, gdzie pojawia się falset. Bo to jest... Zaskakujące, po pierwsze, że śpiewasz falsetem. Tłumaczenie szybkie dla osób, które może w nomenklaturze nie siedzą. Falset, czyli bardzo wysoko i takim zapowietrzonym głosem, że można nie brzmieć do końca jak ty i z tego, co powiedziałeś, własna mama cię nie poznała.
2: Tak. Wiele osób mnie nie poznało i sprawdzało nerwowo, kto jest gościem
1: tak,
2: tej piosence.
1: Tak, kto dośpiewał.
2: Tak, ten facet się pojawił w momencie wymyślenia tej piosenki, demówki, którą zrobiłem, tę piosenkę z Rubensem Wiktorem Koperskim po raz kolejny, bo kiedyś robiliśmy Złoto za daleko i to jest nasze kolejne dziecko, z którego jesteśmy bardzo dumni. I po prostu jakoś tak linia basu i gitary, brzmienie, jakoś tak przywołało po prostu taką muzykę soulową z lat 70. Tamte falsety pojawiały się często i nie były niczym nadzwyczajnym. No, bardziej mi bliżej jest do Earth, Wind & Fire, może Kool & The Gang niż Bee Gees. Bee Gees już tak brzmieli bardzo, że tak powiem, ostro.
1: Bo to chwilę później też.
2: Tak, to było później, a tutaj chodziło mi o to takie miękkie, zrelaksowanie, śpiewanie soulowe i ja staram zawsze się dopasować flow tak zwanym do bitu, mówiąc nomenklaturą hip-hopową. I potem spróbowaliśmy napisać polskie słowa. Jak polskie słowa udało się wyśpiewać, no to żeśmy to zostawili.
1: Wspaniale. Ja jestem zachwycona, jako że ja też sama śpiewam, to dla mnie wszystkie takie eksperymenty wokalne są na wagę złota. Wygodnie ci było z tym falsetem? Tak się sam dobrze czułeś z tym brzmieniem?
2: No to wymaga zawsze rozśpiewki.
1: No tak.
2: Tak jakbym miał wstać o 8 rano zaśpiewać tym głosem, to by było trudno.
1: Ciężko.
2: I no, ja za każdym razem, wydaje mi się, z każdą płytą przekraczam jakąś granicę wokalną, albo zahaczam jakiś wysoki dźwięk, albo ten wokal dostaje jakiegoś przesteru, a tutaj zastosowałem falset i potem w studio jest okej, ale ja będę musiał to mocno wyćwiczyć na koncerty i to jest wtedy rozwój, bo potem scena to weryfikuje i będę miał, że tak powiem, kolejny kolor na palecie barw.
1: Scenę weryfikuję, to jest na końcówce dobry moment, żeby wspomnieć właśnie o koncertach, bo będzie trasa.
2: Będzie trasa już na początku października, ruszamy w trasę halową. Trasa nazywa się Odpowiedni Moment i pojawimy się w Atlas Arenie, w Dwa Torwary, w Tauron Arenie i zagramy też w Gdańsku. Tam jest tej areny...
1: Ja zawsze też zapominam, ale
2: Ergo,
1: w Gdańsku.
2: Ergo Arena, tak. No i dzisiaj właśnie dałem znać, że, bo mieliśmy dwa torwary wyprzedane, ale uruchomiliśmy, jak już wiemy teraz, jak wygląda nasza scena, dokładnie jak technikalia się rozkładają, uruchomiliśmy dodatkowe bilety tak na skrajach trybun, z trochę gorszą widocznością, no ale jak ktoś ma ochotę posłuchać, no to będzie wszystko słyszał. Ostatnie bilety są na płytę we Wrocławiu, ostatnie bilety też już w Łodzi, więc łapcie je, bo to już jest naprawdę końcóweczka. Wiem, że dużo osób do mnie pisało o te bilety, widziało, że są soldauty, to dzisiaj wychodzimy naprzeciw, jest ostatnia szansa.
1: Powiedz na sam koniec, czy na koncertach będą te smyki na żywo też normalnie i czy ten będzie falset i czy cię trochę stresuje ten falset na żywo?
2: Jak o tym gadamy, to totalnie mnie to jeszcze
1: ale zapytaj
2: po prostu...
1: mnie w październiku.
2: Tak, tak.
1: Okay.
2: Już z moją koleżanką, która zresztą jest tutaj, śpiewa w chórkach, Jusia Jarzębińska też jest trenerem wokalnym. Mm. Już się za to, żeśmy zabrali, żeby
1: była forma.
2: Żeby była forma. I ze mną na scenie będzie 7-osobowa sekcja Dęta, z którą żeśmy grali ten sezon wakacyjny. Graliśmy na Letnich Brzmieniach i na Bittersweetie. Tutaj kolega właśnie, który zapowiadał serwis ze świetnym wokalem, właśnie mówił, że był i było fajnie. No i tak samo chcemy, żeby było na tej trasie. I będzie dwóch gitarzystów i perkusjonalia i osoby w chórkach. No to będzie taki rozbudowany skład, no ale na tym polega, wydaje mi się, rozwój i spełnianie marzeń, żeby na tej scenie było bogato, niekoniecznie pióra i rewia i trzy stylizacje, cztery garnitury, ale jak najwięcej muzyki w muzyce.
1: Żeby widzowie dostali wszystko, czego chcieli.
2: Dokładnie, otóż to.
1: Nie ma miejsca jak dom, gramy z tego albumu. Amrozu był moim gościem. Bardzo
2: dziękuję, bardzo miło, dzięki za zaproszenie.

Nie ma miejsca jak dom mrozu, to za nami mrozu już ze studia wybył, a ja się jeszcze wytłumaczę, dlaczego ten numer był bardzo prozaiczna była ta przyczyna, bo nie ma miejsca jak dom najbardziej zapadło mi w pamięć z całego albumu. I to na zasadzie takiej, że kiedy posłuchałam całości, to chodzę i śpiewam od 2 dni ten refren. Więc to jest wyznacznik dobrego refrenu, jeżeli zostaje po jednym wysłuchaniu na dłużej. A że była mowa o inspiracjach latami 70., to przed nami The Beginning of the End i Funky Nuso Part 1.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na Lady M w Warszawie w ten czwartek, to proszę pisać mailem zuzanna.iwenda@nowyswiat.online i ja się odezwę, kto te podwójne wejściówki zgarnie. Przypominam, że mam dwie. A my zostajemy w Polsce, ale w tym momencie tak trochę w Polsce, a trochę w Londynie. To dlatego, że Basia Małecka wydała kolejny singiel, który powstał w Londynie właśnie we współpracy z producentem, który między innymi pracował z Olivia Dean. To jest drugi singiel przed płytą, ale nie jest to zapowiedź płyty. To jest taki cukiereczek w oczekiwaniu na autorski materiał Basi. Tytuł to jest Fall in Love with Me. Słychać te inspiracje Olivia Dean, a jednocześnie brzmi to zupełnie jak Basia, czyli są takie wątki, które też już słyszeliśmy w Agnieszce. A ja jestem fanką tekstu, gdyż jest on taki kąśliwy, tak bym to nazwała.

I zostajemy w Polsce już tym razem na dobre, bo jeszcze jedna nowość z dzisiaj. Jest to premiera radiowa. Natalia Mojanga i singiel Pokochaj mnie ponownie. Popowo, soulowa opowieść o miłości, która dojrzewa, trwa i każdego dnia wybiera siebie na nowo. Wierne tradycje lat 60., jeżeli chodzi o nagranie, bo było analogowo nagrywane ten numer. Wydaje mi się, że już coraz rzadziej się to robi, bo po prostu jest trudno nagrywać analogowo, a tutaj ze względu na klimat i charakter tak się Natalia zdecydowała i jej team. Jest też kwartet smyczkowy. Piękna rzecz. Proszę posłuchać premierowo.

I co tutaj się wydarzyło, szanowni państwo, tego ja sama nie wiem i Kajetan, który realizuje, też nie wie, że tytuł piosenki w systemie się zgadzał, a piosenka pod spodem zupełnie nie ta, bo stara.

Kryzys został zażegnany. Plain Soleil Avenoir nam tutaj zapewnił tę lukę, a ja znalazłam, a raczej Kajetan znalazł. Pokochaj mnie ponownie tak, jak powinno wybrzmieć premierowo. Natalia Mujanga.

Bardzo mi się podoba komentarz pani Katarzyny na temat tej pomyłki w systemie. Pani Katarzyna napisała, że jeżeli Kajtek nie wie, co to może być, to jest to wojna hybrydowa z Rosją i nie ma na to innego wytłumaczenia. Chcieli sabotować premierę piosenki. To jest dobre wytłumaczenie na wszystkie błędy w systemach obecnie. Nie wiem, bo trochę odejmuje mu temu pewnie powagi, ale tak, nigdy nie wiadomo, jak to się wydarzyło. Ja się z państwem żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Duży był to program, mam na myśli ilości wydarzeń, bo i gość, i pomyłka, i jeszcze rozdawanie biletów. Wspaniale. Bardzo państwu dziękuję. Zaczęliśmy coverem i kończymy coverem. Jamie Cullum zaśpiewa Shape of You.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Kolejne zatrzymania w sprawie zonda krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o byłego naczelnika katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Artura K. Jak ustaliło TVN24, zatrzymany jest policyjnym emerytem od 2018 roku. Na emeryturze miał rozpocząć współpracę z Sylwestrem Suszkiem i ówczesną giełdą BitBay. W ubiegły piątek, przypomnę, Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy decyzję o aresztowaniu dwojga podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Jaromiry W. i Romana Z. Roman Z to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Jaromira W. jest byłą żoną Mariana W., pseudonim Maniek, który od kilku lat ma status podejrzanego w wątku dotyczącym zaginięcia. Niebezpieczny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Na pokładzie samolotu lecącego z Wrocławia do Palermo znalazł się mężczyzna bez biletu. Nie był pasażerem tego rejsu. Ostatecznie został przekazany Straży Granicznej, a samolot wystartował.
1: Mężczyzna ten sforsował ogrodzenie portu lotniczego, wmieszał się w tłum pasażerów, którzy zmierzali do samolotu. Na pokładzie samolotu już został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy prowadzą w tym temacie dalsze czynności. Po całym zdarzeniu, oczywiście zgodnie z wszystkimi procedurami, samolot musiał zostać zdebordowany. Pasażerowie musieli poddać się ponownie kontroli bezpieczeństwa. Oczywiście cała ta przestrzeń, po której poruszał się ten mężczyzna, również została sprawdzona zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i pirotechnicznym.
0: Przekazał TVP Info Bartłomiej Wiśniewski, rzecznik wrocławskiego portu. Nie tylko filmy, ale też muzyka. W ramach 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni można wybrać się m.in. na koncert, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski.
2: No, jesteśmy w roku szczególnym, mamy stulecie Andrzeja Wajdy i przygotowujemy niezwykły koncert z Adamem Sztabą i jego orkiestrą. To jest taka wizualna historia Polski pokazana przez pryzmat filmów Andrzeja Wajdy z doskonałym montażem, z cytatami z filmu, z niesamowitą dynamiką. Ten projekt miał swoją premierę w Suwałkach kilka tygodni temu na festiwalu Wajda od nowa i powtórzony w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku 22 września. Ma podkreślać też związek Andrzeja Wajdy właśnie z tym teatrem, bo przecież Andrzej Wajda był w komitecie i budowy i zresztą wmurowywał kamień węgielny pod ten teatr, ale też jest kontekst stulecia nie tylko Wajdy, ale i stulecia Gdyni.
0: Wspomniany koncert dziś wieczorem, w programie również m.in. koncert zespołu Omasta. To wydarzenie w piątek wieczorem w Teatrze Miejskim w Gdyni. A festiwal potrwa do soboty. Relacje z tego wydarzenia codziennie w paśmie w środku dnia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej połowie dnia na zachodzie Polski także rozpogodzenia. Miejscami przelotny deszcz, a we wschodniej części kraju możliwe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, a temperatury od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18-19 na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich dziś w okolicy 10 stopni nad morzem, i w czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. W Karpatach dodatkowo zawieje i zamiecie śnieżne.

0: Get What You Need i Jet na początek dziś.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy. Agnieszka, Kajtek i Jan. Dzień dobry i Kevin jeszcze. Proszę bardzo, z Perth.

Gorące informacje ze wczoraj na temat kolejnych headlinerów festiwalu Open Air tej przyszłorocznej już edycji, no bo oczywiście Kevin Parker, Tame Impala to jako pierwsze ogłoszone wielkie nazwisko, czy też nazwa Tame Impala już od kilku tygodni wiemy, że właśnie Tame Impala wystąpi, ale no jeszcze kilka osób dołączyło, dołączył Somber, dołączyła Ray, dołączyło The Neighborhood, no i w sekcji prawdziwe legendy, chyba tak to można przetłumaczyć, dołączyła jeszcze jedna postać.

I będziemy wszyscy tańczyć na boso. Oczywiście, jeżeli pozwoli nam na to pogoda, proszę Państwa. Więc Patti Smith na festiwalu Open Air to jest gorąca wiadomość, bo ze wczoraj. 17,5 minuty po godzinie 11. Co dziś i kto dziś przed nami? No między innymi dziś już za chwilę, poza tym, że myślami jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, nie tylko myślami będziemy tamże, bo Kasia Oklińska jest i czuwa nad wszystkim, trzyma rękę na pulsie, to my już trochę wybiegniemy w przyszłość i o warszawskim międzynarodowym festiwalu filmowym mówić będziemy. I to w tej godzinie, już za kilka chwil.

Ani się państwo spostrzegli na pewno, może to państwo właśnie zauważyli, że to był jeden z naszych singli tygodnia, jeden z trzech, albo jakby część Polski powiedziała, jeden z trzech, Penny Drop i Freak's Luck, 21 minut po godzinie 11. Za chwilę już trochę Gdynia, a trochę Warszawa. Sprawdzimy, gdzie myślami jest dyrektor generalna Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, Joanna Szymańska-Szcześniak.

0: Gayle Adams, I Don't Wanna Hear It. No ale teraz ja zamieniam się w słuch i sprawdzamy najpierw, czy Joanna Szymańska-Szcześniak jest już z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i właśnie, jak wiemy, jest pani w Gdyni, dyrektorka generalna Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Ja przed chwilą pół żartem, pół serio tak się zacząłem zastanawiać na antenie, czy jak się sprawuje takie stanowisko, to będąc na festiwalu w Gdyni jest się bardziej myślami tam w Gdyni, czy jednak już przy Warszawskim Festiwalu Filmowym?
1: Zdecydowanie bardziej przy Warszawskim Festiwalu Filmowym, zwłaszcza, że my już mamy zamknięty program, więc ta Gdynia taką pełni trochę funkcję, żeby się trochę odstresować przed nadchodzącym festiwalem, ale też żeby właśnie porozmawiać z branżą. Natomiast no, zdecydowanie już jestem głową w Warszawskim, no siłą rzeczy te terminy są dość bliskie, więc zdecydowanie Warszawskim.
0: A czy udało się jakiś film zobaczyć już?
1: W Gdyni?
0: Tak.
1: Szczerze mówiąc nie, ponieważ poświęcam głównie tutaj czas na spotkania. Ja większość tych filmów już miałam przyjemność obejrzeć, bo no, z racji tego, że w tym roku też mamy dość mocną sekcję, dość mocno polskie kino stoi u nas w tym roku. Praktycznie w każdym konkursie mamy po dwa filmy polskie.
0: Kilkanaście filmów, pełne metraże, koprodukcje też z polskim udziałem, no jeszcze więcej filmów krótkometrażowych, zresztą no niektóre się pokrywają, prawda, z Gdynią, tam przez ścianę na przykład Macieja tak. Sobieszczańskiego zobaczymy. Ten film, który zresztą już na przykład za sprawą roli Marii Dębskiej, już o tej roli mówi się jako o olśnieniu. No ale dobrze, wróćmy w takim razie do Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. 9-18 października to są jego daty. 190 filmów i może zacznijmy w takim razie od debiutu.
1: Od debiutu, tak, oczywiście. To jest nasz tegoroczny film otwarcia. W tym roku będziemy mieć dwa filmy otwarcia, to taka wyjątkowa sytuacja. Debiut oczywiście Jessego Eisenberga, a drugim filmem otwarcia będzie Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molana. Otwarcie w tym roku organizujemy w Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej. Niestety, mimo zaawansowanych rozmów z Jessim, nie udało nam się zgrać terminów, ponieważ on ma w tym czasie premierę w Nowym Jorku. Aczkolwiek brakowało naprawdę niewiele, żeby zagościł u nas tutaj w Warszawie na otwarciu.
0: No ale jest to jego ojczyzna, więc możemy spodziewać się tego, że w najbliższym czasie będzie można Jessego Eisenberga spotkać. No ale dobrze, to jest zawsze impreza, która szczególnie zwraca uwagę na nasz region, ale... Czy tylko? A jeśli zwraca uwagę na nasz region, to chciałbym może usłyszeć o kilku przykładach tego, jeżeli może nam pani podać.
1: Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy ma ponad 40 lat historii, ogromny oczywiście dorobek, ale mi na przykład zależy, żeby był jednocześnie festiwalem współczesnym i takim otwartym, obecnym w Warszawie. Chciałabym, żeby ta Warszawa była nieodłączną częścią festiwalu, dlatego się rozlewamy w tym roku też bardziej na Warszawę. I nie ukrywam, że mocnym też punktem w tym roku 42. edycji będzie Warsaw Industry Days, czyli rozwijamy industrię jako miejsce spotkań polskiej i międzynarodowej branży filmowej. Będziemy gościć producentów, reżyserów, scenarzystów, agentów, sprzedaży czy dystrybutorów z całego świata. My jako festiwal mieliśmy kilkuletnią przerwę w organizacji właśnie Warsaw Industry Days wcześniej, to były targi Centist. W tym roku jest to druga edycja z Elizą Subotowicz, naszą dyrektorką, która no, mocno rozwija tutaj industry i na pewno ta Warszawa zaistnieje dużo wyraźniej na mapie i europejskich tutaj branży filmowej i światowej.
0: Konkursy, proszę państwa, oczywiście konkurs międzynarodowy. Ja nie chcę używać hierarchii ważności, no ale Pewnie o nim się w pierwszej kolejności zawsze mówi, więc oczywiście konkurs międzynarodowy, ale też konkurs 1-2,
1: tak,
0: więc...
1: Mamy cztery konkursy. Mhm. To jest konkurs międzynarodowy oczywiście z nagrodą Grand Prix ufundowaną przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W tym roku ta nagroda po raz pierwszy wyniesie 120 tysięcy złotych. Kolejny konkurs to jest konkurs 1-2.
0: Czyli podniesiona od 100, prawda?
1: Tak, podniesiona ze 100 tysięcy, mhm, więc bardzo dziękujemy. I tutaj mam nadzieję, że to jakby jest wyraz
0: stanie
1: tego,
0: się tradycją.
1: Stanie się tradycją, ale też, że widać, że ta nasza współpraca z miastem coraz bardziej się zacieśnia, bo bardzo mi na tym zależy. Konkurs 1-2, czyli pierwszy i drugi film reżysera. Konkurs filmów dokumentalnych w tym roku jest bardzo mocny i nie ukrywam, tak jak ja bardziej siedzę zazwyczaj w fabule i bardziej mnie te fabularne tematy przyciągają, to w tym roku konkurs dokumentalny naprawdę zwrócił moją uwagę, bo mamy mocny program i zachęcam do zapoznania się. I czwarty konkurs to jest krótkie metraże oczywiście.
0: No i oczywiście także mnóstwo pozakonkursowych wydarzeń, prawda? Czy też...
1: Tak, tych wydarzeń z roku na rok mamy coraz więcej i planujemy rozszerzać tą ofertę oczywiście. Takie sekcje pozakonkursowe to między innymi konfrontacje. To jest sekcja z filmami takich autorów, których już przedstawiać nie trzeba. To są wielkie nazwiska. W tym roku między innymi będziemy pokazywać Minotaura, który był nagrodzony Grand Prix w Cannes, czy Fjord Christiana Mungiu. Christian Mungiu był naszym gościem w zeszłym roku, więc tutaj w konfrontacjach też jest bogata oferta, bo ponad 20 filmów, chyba 29 tytułów się znajdzie. Sekcją pozakonkursową też jest Wolny Duch. To są filmy bardziej zakręcone, trochę autorskie kino, no takie szalone powiedziałabym. Sekcja Kino Moja Miłość to jest nasza zeszłoroczna nowość. W tym roku będziemy mieć spotkania, będziemy pokazywać trzy filmy. Filmy wybrane przez Agnieszkę Grochowską, Katarzynę Herman i Ignacego Lisa.
0: Bardzo pięknie. A czy w takim razie, skoro wspomnieliśmy o tym, że nie będzie Jessego Eisenberga, że nie udało się go akurat na pokaz filmu Debiut zaprosić, czy możemy powiedzieć, kto przyjedzie, czy też kto pojawi się, jacy goście będą na festiwalu jeszcze na koniec?
1: No na pewno tak. Jeżeli chodzi o kino Moja Miłość, to będzie Agnieszka Grochowska, która zaprezentuje film Syn. Katarzyna Herman z kolei wybrała film Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Ignacy Lis, który wybrał film Przekręt. To wszystko, z tymi wszystkimi osobami będzie się można oczywiście po pokazach tych filmów spotkać. Będzie rozmowa o filmie, o wyborze, ale też no po prostu o... publiczność może zadawać dowolne pytania. Z gości specjalnych, no mamy parę takich nazwisk, które są hot, ale nie mogę jeszcze tego odpukać, zdradzać, no bo to się wszystko, jak wiadomo, do ostatniej chwili toczy. Mam nadzieję, że się wszystkie nasze plany tutaj udadzą, to co planujemy. Niewykluczone, że... Znaczy tak, tutaj postawię kropkę, żeby nie zapeszyć.
0: No dobrze, w takim razie my też stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy, bardzo ekscytująco się zapowiada i trzymamy kciuki, żeby wszystkie plany odnośnie wizyt gości specjalnych też się powiodły. Dyrektorka Generalna Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Joanna Szymańska-Szcześniak była dziś z nami w audycji w środku dnia. No i życzymy w takim razie, może jeżeli... Nie wiem, uda się jeszcze w Gdyni zobaczyć jakiś film, to z takiej chwili wolnego między spotkaniami, żeby to się też powiodło. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.

Fletcher, Fletcher i Passenger, proszę Państwa. 21 minut do godziny 12. A propos Gdyni, w Gdyni też dziś będziemy oczywiście.

Queen of the Highway i oczywiście The Doors na 18 minut przed godziną 12. Na YouTubie Radia Nowy Świat można już znaleźć naszą rozmowę z Misią Furtak. Przypomnijmy, że płyta Otuchy już od piątku z nami jest, a na tej płycie jest i Kasia Nosowska, i teraz się zarymuje nawet trochę, Daria ze Śląska.

Misia Furtek i Daria ze Śląska przed siebie. Proszę Państwa, no i przed siebie zmierzamy dalej. Teraz utwór, który jest no taką pocztówką z trudnych czasów Dave'a Gahana, ale też pocztówką być może mającą wszystkim, którzy w podobnej sytuacji są, albo choćby jakoś w jakimś stopniu, niewielkim podobnej, żeby być może ułatwić decyzję o tym, jak przed siebie pójść i wyjść z tego, co brudne i lepkie. Dirty Sticky Floors, Dave Gahan.

0: No ja tak bardzo enigmatycznie przed chwilą o Dave'ie Gahanie i o tej piosence, o okolicznościach jej powstania albo o wspomnieniach, z jakimi jest związana, no ale po prostu tutaj chodzi o heroinowy nałóg. Może nie zawsze trzeba wszystko enigmatycznie, może pewne rzeczy można mówić wprost. No i taki epizod w swoim życiu Dave zaliczył, ale o tym dzisiaj śpiewa, możemy o tym posłuchać. Proszę Państwa, za chwilę już, właściwie już teraz nawet, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tam na miejscu jest Katarzyna Oklińska, tam dzieje się historia polskiego kina. No i zobaczymy, która aktorka na przykład zdobędzie nagrodę, ale to wszystko dopiero przed nami, na razie wtorek.
1: Dwa lata temu w Gdyni zdobyła nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą za film Biała Odwaga. W tym roku aktorka przyjeżdża na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych z kreacją Violetty Villas. Film jest pokazywany w konkursie głównym i opowiada o najlepszych latach kariery wokalistki, mówi Sandra Drzymalska.
2: Przede wszystkim przedstawiamy ją jako młodą osobę od, wydaje mi się, 16-17 roku życia do 33. Więc to jest ten okres, kiedy jej kariera się rozpoczyna i kiedy zostaje wielką diwą, legendą, gdzie śpiewa w Los Angeles na równi z Frankiem Sinatrą czy Peggy Lee. Jej nazwisko widnieje na hotelu Diamonds i jest główną gwiazdą wieczoru. Oczywiście do Las Vegas

0: obraz Violetty Villas, że jednak spojrzymy na nią z dużo większą wrażliwością i czułością i ze zrozumieniem, bo rzeczywiście w naszym filmie pojawiają się sceny, jest to historia też, której widz może z nami doświadczać, ale w jakiś sposób się nie spodziewa, wydaje mi się.
1: Sandra Drzymalska przyznaje, że duże wyzwanie stanowiła charakteryzacja.
0: Ja na planie bywały momenty, że spędzałam po 15-16 godzin. Po 5, 5,5, 6 różnie to bywało godzinach charakteryzacji. Wchodziłam na plan i grałam 12 godzin, więc to było bardzo wymagające dla mojego ciała. I tak charakteryzacja tam pełni, myślę, że to jest osobny bohater w ogóle w filmie, ponieważ przez 10 lat, które przedstawiamy w filmie, Violetta się bardzo zmienia też wizualnie i tak też było. My chcieliśmy oddać tę zmianę. Ja miałam oklejaną twarz prostetykami, żeby mnie pogrubić, też pogrubić mi twarz, no bo to jest niemożliwe, żeby po prostu z ujęcia na ujęcie przybrać i schudnąć.
1: Pokazy filmu Violetta Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej w Gdyni zbiegają się w czasie z premierą serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony, w której to reinterpretacji powieści Bolesława Prusa Sandra Drzymalska zagrała główną rolę, postać Izabeli Łęckiej.
0: Moja, nasza Izabela jest inna niż ta, która jest przedstawiona w powieści Bolesława Prusa. Izabela na przestrzeni naszego serialu bardzo się zmienia, doświadcza przemiany, ale też ma bardzo dużo autorefleksji na swój temat. Mamy ją na początku zupełnie inną niż na końcu, wydaje mi się. Ona dojrzewa z czasem, z odcinka na odcinek. Ma wiele kolorów, wiele barw, jest wielowarstwowa. Mi też bardzo zależało na tym, żeby ją na samym początku pokazać właśnie jako takie trochę rozpieszczone dziecko, któremu wydaje się, że wszystko może mieć, czego sobie tylko zapragnie. A z biegiem serialu, z biegiem czasu ekranowego, ona dojrzewa na oczach widzów.
1: Zarówno w filmie Violetta Villas, jak i w serialu Lalka charakteryzacja i kostiumy były wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o gorset.
0: Z gorsetem to była trudna przygoda na początku. Jak włożyłam po raz pierwszy gorset, to no trudno było mi oddychać. Zrozumiałam, że moje ciało nie jest w ogóle do tego przystosowane, że już kobiety zapomniały o gorsetach, całe szczęście. To jak to wpływa na ciało, to jest coś niesamowitego. Też jak się organy pod względem gorsetu przemieszczają. Była taka sytuacja, że fiszbina wbiła mi się w nerw i odrętwiało mi pół nogi. I dopiero jak go zdjęłam, ten gorset, to poczułam, że ja chyba coś tak za bardzo nogi nie czuję.
1: Ale jest też druga strona gorsetowego medalu.
0: Co ciekawe, ja się bardzo szybko do gorsetu przyzwyczaiłam i potem już bardzo trudno mi bez niego było. I miałam ten swój jedyny, który się do mnie przystosował, bo one też względem czasu miękną i dopasowują się do ciała, więc było mi z nim paradoksalnie lżej niż bez niego, ponieważ okazuje się, że ten gorset jest po coś. Nie tylko, żeby trzymać sylwetkę, żeby była prosta i wyprostowana, tylko żeby też trzymać te suknie, które są bardzo, bardzo ciężkie. Na ekranie wygląda, jakbyśmy w tych sukniach płonęły, a rzeczywiście to była ogromna warstwowość, było tego dużo. Miało to swoją wagę. Myślę, że moja jedna z cięższych sukien ważyła około 6 kilo.
1: Serial Lalka jest już dostępny w jednym z serwisów streamingowych, a film Violetta Villas będzie do zobaczenia w kinach od 27 listopada. W tym tygodniu produkcja jest pokazywana w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, a rozmowa z aktorką Sandrą Drzymalską w całości w sobotę po 18 w magazynie Mięta do Popkultury.
2: Kęs po kęsie, zjemy pana Wokulskiego. A on się będzie cieszył, że z talerza może na mnie patrzeć.

wśród wielu dyskusji, jakich byłem świadkiem w ostatnich dniach na temat serialu Lalka, no także i pojawił się ten wątek. Sandra Drzymalska? Nie wiem, nie znałem, nie znałam. Muszę się zapoznać. Nie słyszałem wcześniej o takiej aktorce. No myślę, że teraz po tym roku, po tej filmowej jesieni właściwie już, no bo i serial Lalka i za chwilę Violetta Villas, już takich rozmów słyszeć więcej nie będziemy. Za chwilę południe, proszę Państwa, Thievery Corporation już czekają w blokach startowych, a w blokach startowych na przykład w sprawie godziny drugiej, to nie są bloki startowe, w których czekasz, ale to jest Agnieszka Lipka-Barnett, tutaj stojąca obok i pisze wiadomość. Nie wiem, czy to jest wiadomość w sprawie komitetu rodzicielskiego. Nie, to jest w innej sprawie. Dobrze.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. ABW we współpracy z prokuratorem zatrzymała 17-letniego Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. W serwisie najnowsze informacje przekazane przez rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego.
1: Godził się z tym, że ma zginąć wiele osób. On planował zakup broni i uzbrojenia czy wyposażenia wojskowego. Jest to kontynuacja sprawy wcześniejszej, gdzie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wówczas z policjantami śląskimi zatrzymali dwóch 16-latków, którzy również uczestniczyli w tej grupie. Oni bardzo aktywnie działali na grupach społecznościowych, wymieniali się swoimi różnego rodzaju informacjami, śledzili, co jest niesamowicie przerażające, dokonania innych masowych zabójców, między innymi Breivika.
0: W domu 17-latka zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce, napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Granica z Ukrainą została wzmocniona. Na przejściu w Dorohusku, tak mówił dziś mediom szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Od 13 września, kiedy mieliśmy pierwsze zdarzenie, niedaleko stąd dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej. Mamy do czynienia z próbą destabilizacji odprawy granicznej i próbą niszczenia przejść granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą. Dlatego podjęliśmy wspólne decyzje dotyczące wzmocnienia ochrony powietrznej, jak i wszystkie decyzje związane z odprawą zarówno transportu zbiorowego, autobusów, jak i przede wszystkim tirów. To współdziałanie jest konieczne.
0: W Dorohusku jest też szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polscy chemicy opracowują sposób, który pozwoli przerabiać odpady na substancje wykorzystywane m.in. w lekach i kosmetykach. Naukowcy z Instytutu Chemii Organicznej PAN chcą wykorzystywać do tego światło i energię elektryczną.
3: Fotowoltaika opanowała, można powiedzieć, świat, a my chcielibyśmy do tego dodać jeszcze kolejny atut, czyli przy okazji produkcji prądu chcielibyśmy produkować również związki, które będą użyteczne. I najbardziej w naszym projekcie skupiamy się na konwersji biomasy. Biomasa to jest to wszystko, co nas otacza i przeważnie jest odpadem, czyli pulpa po produkcji papieru, czy skorupy po owocach morza. My chcemy docelowo dokonać konwersji tych wtórnych produktów w jakieś związki użyteczne, czy to dla przemysłu farmaceutycznego, czy dla kosmetycznego.
0: Mówiła dr Katarzyna Rybicka-Jasińska, kierownik zespołu w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej części dnia z kolei na zachodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu we wschodniej części kraju, także możliwe burze. Chociaż nie, to jeszcze raz przeczytam, proszę Państwa, bo mam wrażenie, że nie jest to do końca zrozumiałe. Otóż, raz jeszcze, w ciągu dnia duże zachmurzenie, ale w drugiej części dnia mogą się pojawić rozpogodzenia na zachodzie, z kolei na wschodzie możliwe burze i też przelotne deszcze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, temperatury maksymalne od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18 w północno-zachodniej części kraju, a chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13 stopni.

0: pogoda na Ramoneski, proszę Państwa, no to i Ramones na początek.
1: W środku dnia.
0: A taki lekko uśmiechnięty Grzegorz, to mój ulubiony Grzegorz, oczywiście Muranowicz, proszę Państwa, Brian Ferry, The Chosen One.

Brian Ferry, The Chosen One, proszę Państwa, 12 minut po godzinie 12. No i otwiera się niniejszym druga godzina naszego dzisiejszego spotkania, a w niej między innymi komitet rodzicielski się pojawi, ale pojawi się też profesor Michał Rusinek. No i będzie mowa u profesora Michała Rusinka dzisiaj o przemianie. Cóż to za tajemnicza na razie przemiana, chociaż pewnie jak ktoś w naszej infosferze, że tak powiem, spędza dużo czasu, no to pewnie o jakiejś przemianie, która mogłaby profesora Rusinka zainteresować, słyszał. Idziemy dalej. Na razie jest, to już powiedziałem, która jest godzina, to powiem teraz, kto wystąpi przed nami, a wystąpi Morcheeba.

Morcheeba i We're Looking In. No a teraz, proszę Państwa, zanim jeszcze komitet rodzicielski pojawi się, to artystka, którą w sobotę rano mogli Państwo usłyszeć na żywo z naszego studia. No a teraz można już efekty zobaczyć na YouTubie. Ta artystka to Maja Kleszcz i jej album tygodnia Nieklikalność. Teraz z tego albumu utwór Tego nie da się, nie, tego się nie da tańczyć. 27 września przy okazji, czyli za 5 dni, koncert w klubie Niebo w Warszawie. Maja Kleszcz.

0: No i w ogóle na tym naszym YouTubie to różne rzeczy można znaleźć. Co na przykład od ciebie ostatnio?
1: A ostatnio wczorajsze z ziemi włoskiej do Polski. Dzień dobry z Nicolą Paladinim. Porozmawialiśmy o piosence Bella Ciao. I można to znaleźć na YouTubie.
0: Piosence jakże często śpiewane, chociaż nie wszyscy chyba...
1: Nie wszyscy znają jej historię. I właśnie dlatego z Nicolą Paladinim postanowiliśmy Państwu tę historię nieco przybliżyć, parę rzeczy wyjaśnić, rozwiać wątpliwości. I to wszystko na YouTubie można znaleźć. Poza tym, że w podcastach, no ale tam to bez tej warstwy wizualnej. A jak z warstwą wizualną, to na YouTube'a zapraszam.
0: Posiadaczka warstwy audiowizualnej.
1: To prawda.
0: Czyli Agnieszka Lipka-Barnett mówi
1: wszyscy,
0: do Państwa.
1: Dzień dobry, tak jest.
0: No i oczywiście też Misia Furtak z Piątku na przykład.
1: To prawda.
0: Ale to tylko na przykład, bo tam jest bardzo dużo. Bardzo dużo Państwo znają.
1: Bardzo.
0: I ja tak czuję, że w ogóle będziemy więcej tych takich różnych wywiadów i tak dalej. Także.
1: Dobrze.
0: No a to dopiero zobaczymy, co będzie na Mińskiej, wiesz, jak tam się rozkręcimy pod tym względem, to... To wiesz co...
1: No pinko. Właśnie nie wiem, co zobaczymy.
0: Pinku.
1: Pink. Tak się nazywa taki stworek, który ma jedno ucho takie półokrągłe, a drugie trójkątne, takie spiczaste.
0: To ja. Nie, to nie ty,
1: bo to jest niebieski stworek, który ma na imię Pink, żeby było zabawniej. No i stworzyły go Urszula Modnicka i Agnieszka Waligura. Ula odpowiada za tekst, a Aga odpowiada za warstwę ilustracyjną. No i to są imiona, które ustaliłam z autorkami właśnie w trakcie naszej ostatniej rozmowy, że wolą, żeby się tak do nich zwracać i tak o nich mówić, czyli Ula i Aga. No i właśnie z nimi rozmawiam na temat najnowszej odsłony przygód, czy po prostu życia Pinka. Ta najnowsza odsłona nosi tytuł Nie daj się Pinku. Pink chodzi do trzeciej klasy. No i spotyka się z sytuacjami, z którymi pewnie, tak obstawiam, biorąc pod uwagę również statystyki, jest to bardziej niż prawdopodobne, państwa dzieci też miały okazję się zetknąć. Albo były bezpośrednimi uczestnikami takich sytuacji, albo też były świadkami takich sytuacji. Mówię oczywiście o przemocy rówieśniczej, niestety. No bo ona jest jak świat światem obecna wśród młodych ludzi, wśród coraz młodszych również, z przykrością to stwierdzam. Bo zastanawiam się, czy jest to zjawisko nowe, czy nie, i podejrzewam, że to nie jest jednak zjawisko nowe. Jak tak się zastanowię nad własnymi przeżyciami szkolnymi, czy nawet przedszkolnymi, to już pewne elementy...
0: Czyli dokuczałaś innym dzieciom?
1: Takich zachowań już tam znajdziemy. Pominę to milczeniem. No więc tak, więc właśnie rozmawiamy. Ja wiem, że w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy na temat przemocy rówieśniczej, ale jest to temat tak szeroki i tak ważny, że uznałam, że taki ciąg dalszy rozmowy z ubiegłego tygodnia się przyda. No, więc właśnie tak. No i będę miała dla Państwa jedną książkę, Nie daj się Pinku, także mogą już Państwo w sumie teraz o nią pisać na adres w środku dnia małpanowyświat.online. Tak, myślę, że to jest
0: na przykład
1: dobry adres.
0: A też trzeba powiedzieć, że właśnie to jest to często coś, co możemy sobie haha wziąć jako dokuczanie, natomiast dla takiego dziecka, które jest tego ofiarą, może być
1: dużym problemem.
0: Całym światem po prostu ta sytuacja. Tak. Nie do przeskoczenia, nie do pokonania.
1: I w książce i w rozmowie pojawia się właśnie motyw tego dokuczania i jak rozróżnić takie dokuczanie, czy po prostu konflikt, który jest naturalnym elementem dorastania młodego człowieka.
0: To jest... Czy jakieś złośliwości, no wiadomo, też mogą się pojawić.
1: Tak, ale właśnie jest różnica między dokuczaniem, czy złośliwością, czy konfliktem, a faktyczną przemocą. No i my o tej różnicy również rozmawiamy i ta różnica jest też mocno zaznaczona w książce Nie daj się Pinku, więc jest to książka dla młodych osób, ale dla ich rodziców też. O.
0: Tak jest. Agnieszka Lipka-Barnett, a to jest utwór Precious Declaration od Collective Soul. Za chwilę Komitet Rodzicielski.
1: Tak jest.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett i Komitet Rodzicielski. Dziś właściwie takie postscriptum albo ciąg dalszy do rozmowy, którą przeprowadziłam w ubiegłym tygodniu, ponieważ w ubiegłym tygodniu, przypomnę Państwu, rozmawiałam wokół tekstu w Małych Charakterach o przemocy rówieśniczej. No i tak naprawdę w tym tygodniu dopisujemy ciąg dalszy z nieco innej perspektywy, ale też nie do końca. Są ze mną Ula Młodnicka i Aga Waligura, autorki, a właściwie to chyba mogę powiedzieć matki Pinka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Pink niby też dorasta, teraz już chodzi do trzeciej klasy. I w tej najnowszej odsłonie Pinka zatytułowanej Nie daj się Pinku, to jest Pink, no właściwie teoretycznie tak na okładce patrząc, to taki bojowniczy. Natomiast najpierw chcę zacząć od pytania. Pani Agnieszko, jak wygląda hejt?
3: Strasznie. Tak naprawdę strasznie. Ja przy wyborze postaci na okładkę kierowałam się tym, żeby nie pokazywać właśnie osoby złamanej czy zranionej odrzuceniem czy przemocą, ale właśnie osoby, która potrafi sobie poradzić z hejtem i która całą sytuację bierze w swoje ręce. Dlatego mamy Pinka, który jest właśnie w takiej pozycji pewnej siebie, dzieciaka, który zna swoją wartość i który już teraz wie, że może sobie poradzić z nieprzyjemnymi sytuacjami.
1: No i on nie jest na tej okładce sam, co też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi właśnie o takie starcie z przemocą rówieśniczą. Natomiast rzecz, nad którą się zastanawiałam od momentu, kiedy dostałam informację o tym, że w ogóle taka książka dla dzieci, jakby nie było, chociaż i dla rodziców oczywiście, będzie, to zastanawiałam się, czy faktycznie hejt dotyka już tak małe dzieci? No ale tak jak sobie przypominam i swoje lata szkolne i to, co wydarzało się w przygodzie szkolnej moich dzieci, no to niestety i już na tym etapie można mówić o hejcie, mimo że to słowo jest takie niby dorosłe, prawda?
2: No tak, oczywiście, biorąc pod uwagę statystyki, które ostatnio pojawiły się w raporcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, no to ten hejt pojawia się już, w zasadzie te statystyki dotyczą dzieci od 10 roku życia wzwyż i są bardzo niepokojące. Ponad 87% dzieci zetknęło się z jakąś formą przemocy, więc biorąc to pod uwagę oraz własne doświadczenia, możemy stwierdzić, że już w klasach 1-3, a także w przedszkolach takie formy przemocy, czy to fizycznej, czy to relacyjnej, czy to słownej, istnieją. To nie jest tak, że oddzielamy coś grubą kreską i dopiero od 4 klasy szkoły podstawowej ta przemoc się pojawia.
1: No niestety tak to właśnie wygląda, tyle że my do tej pory, w sensie mówię o tym, co działo się wcześniej, lata temu, nie nazywaliśmy przemocy przemocą, nazywaliśmy to dokuczaniem, nazywaliśmy to jakimiś formami żartu, no ale teraz mówimy otwarcie, że to jest przemoc i to jest dobre z punktu widzenia, no nie chcę powiedzieć ofiar, ale osób, które tej przemocy doświadczają. Natomiast to, co mnie tak naprawdę zatrzymało przy tej książce, to jest to, że Pink z jednej strony w domu wydaje się być takim właśnie chłopcem czy postacią, która zna swoją wartość, która wie, że jest wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna, która wie, że jest ważna dla świata, ale w szkole mamy obraz całkiem innego Pinka. Pinka zawstydzonego, Pinka poniekąd zastraszonego, Pinka, któremu jest smutno, jest mu przykro, jest mu źle, czuje się samotny i tak dalej, i tak dalej. Więc te dwa Pinki się zderzają w tej książce.
2: No tak, dlatego że weźmy pod uwagę to, że nawet jeżeli my jako rodzice staramy się za wszelką cenę stworzyć takie bezpieczne i otulające środowisko w domu, nawet jeśli rozmawiamy z dziećmi na trudne tematy, nawet jeżeli wzmacniamy ich poczucie własnej wartości, no to nie jesteśmy w stanie ustrzec ich przed tym, co je może spotkać w szkole. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kontrolować tego, w jaki sposób odzywają się czy zachowują się rówieśnicy naszych dzieci. I często nasze dzieci trochę są bezradne wobec tego, nie boję się użyć tego słowa zła, które może je spotkać, czy wobec tych krzywdzących zachowań. w związku z tym naturalną reakcją człowieka, który jest wyśmiewany, czy obgadywany, czy wykluczany z grupy, jest smutek, bezradność, powątpiewanie w swoją wartość. To są naturalne reakcje. Natomiast to, co możemy zrobić, to potem zaopiekować tą sytuację i, no i właśnie rozmawiać z dziećmi, starając się je przygotować na takie sytuacje.
1: Ja się zastanawiam też, czy rodzice Pinka, poza kartami tej książki, w jakikolwiek sposób, według pań, które są autorkami Pinka, jakby nie było, czy oni, pań zdaniem, w jakikolwiek sposób interweniowali w sprawie, która dzieje się w książce, poza tym, że no, były warsztaty i że było zebranie. Zastanawiam się, czy tak naprawdę, no bo to jest książka również dla rodziców, to jest też jakaś wskazówka dla rodziców, żeby po prostu nie zostawiać dziecka z tym samego.
2: Długo się zastanawiałyśmy nad tym, jak pokazać ten proces reakcji rodziców i tutaj jak najbardziej rodzice powinni po pierwsze wspierać dziecko, a po drugie interweniować w szkole i zrobić raban. I jest taka scena, jest taka historia w Pinku, kiedy mama decyduje, że porozmawia z wychowawczynią, że o całej sprawie musi dowiedzieć się dyrekcja i wspólnie wobec myśli, która jest wyrażona też w książce, że hejt to nie zabawa, hejt to nasza wspólna sprawa, pochylić się nad tym problemem. I tutaj jak najbardziej w zasadzie wszyscy eksperci, którzy mówią o hejcie i o tym, jak sobie radzić z taką sytuacją, jeżeli występuje w klasie czy w szkole, jak najbardziej zachęcają do tego, żeby reagować, żeby również włączyć w działania szkołę i na poziomie klasowym, i na poziomie ogólnoszkolnym. Dziecko nie może poczuć, że jest z tym samo. I to też bardzo ważna kwestia, bardzo dużo zależy od tego, jak my, rodzice, zareagujemy, bo też często czujemy się bezradni, to po pierwsze, a po drugie, bardzo ważne jest, żeby nawet jeżeli nam się wydaje, że problem, z którym, czy sprawa, z którym przychodzi do nas dziecko, wydaje nam się błaha, żeby nie bagatelizować. Nawet jeżeli to jest, wydaje nam się, że to są tylko żarty, albo to są tylko nieporozumienia między dziećmi. Ważne jest, żeby wysłuchać do końca dziecka, bo często mamy ochotę od razu albo naprawiać, albo zaprzeczać. To jest bardzo delikatna sprawa. To też zresztą jest poruszone w Pinku, żeby też nie uciekać w skrajności, w sensie takim, że dobrze jest właśnie rozmawiać i dowiadywać się trochę więcej na temat całej sytuacji, ponieważ często właśnie te sytuacje trudne, które są trudne dla dziecka, nie oznaczają, że to jest hejt. Warto też uczyć dzieci rozróżniania między kłótnią a przemocą, tak? Takie podstawowe rozróżnienie, to powiedziałabym, że to jest kwestia intencji, bo dzieci w tym wieku się docierają i mają różne zdanie i się kłócą i się wyzywają, co nie oznacza, że to od razu jest przemoc, tak? Oni się po prostu mają między sobą nieporozumienia, prawda? Natomiast jeżeli intencją jest skrzywdzenie, celowe skrzywdzenie i świadome skrzywdzenie drugiej osoby, jeżeli to się powtarza, to wtedy już możemy mówić o przemocy.
3: Ja myślę, że w ogóle warto właśnie przypominać rodzicom to, że trzeba i warto reagować zawsze. Nawet jeżeli to może wydawać nam się trudne, nawet jeżeli wydaje się, że sytuacja jest błaha, jeżeli nasze dziecko jest traktowane źle, jeżeli jest jakaś doza przemocy, to warto pójść i porozmawiać i uważać na to, zwracać na to uwagę. Dlatego, że często cały ten proces hejtu, który się odbywa, i my tutaj rozmawiamy o, mówimy o małych dzieciach, ale tak naprawdę te dzieci dorastają, jakby ten hejt się potem nasila, ta wielkość tego zła się amplifikuje. Ja też się zastanawiałam, czy tak naprawdę to nie my jesteśmy, my dorośli, my ogólnie społeczeństwo, czy też nie ponosimy właśnie odpowiedzialności za to, w jaki sposób zachowują się nasze dzieci, a w przyszłości dorosłe dzieci. To, że my odwracamy wzrok od rzeczy, które dzieją się na ulicy, w tramwaju, które w nas wzbudzają jakiś dyskomfort, to, że nie zwracamy uwagi na przemoc, która się dzieje właśnie w miejscach publicznych albo przechodzimy obok niej obojętnie. Tak naprawdę dzieci uczą się od nas, kopiują nasze zachowania. Mam wrażenie, że jeżeli sytuacja się pogarsza, to jest testowanie, jak daleko możemy przesunąć granicę zła, które dzieci robią, tak? Jak daleko możemy tą granicę przesunąć żeby w końcu zainterweniowali dorośli. Dlatego wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo ważne, żeby nie spłaszczać, nie odbiegać od problemu. Po prostu hejt, przemoc, jakakolwiek, wyśmiewanie, plotki, wykluczanie są złem, wymagają kontroli, wymagają naszej interwencji, nas dorosłych.
1: Tak jest, bo to nasza dorosłych odpowiedzialność, a nie samych dzieci. Dlatego polecam Państwu książkę Nie daj się Pinku, książka o hejcie i o tym, jak dbać o siebie, gdy ktoś nas rani. Dla dzieci i dla rodziców trochę też. Chociaż nie powiedziałabym, że tylko trochę. Urszula Młodnicka i Agnieszka Waligura, właściwie Ula Młodnicka i Aga Waligura, matki Pinka, były gościniami Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy za rozmowę i za zaproszenie.
3: Dziękujemy.

Mo Loud and the Humble. Utwór Canary, proszę Państwa. No i kilkanaście minut jeszcze do godziny 13. Po 13 wybierzemy się do Łodzi, do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, ale do tego czasu jeszcze chwila i też po co się śpieszyć, jak śpiewała Marianne Faithfull.

Marianne, proszę Państwa, czy jedna Marianne wystarczy? Aha, za chwilę profesor Rusinek, byłbym zapomniał.

Dybcie na języku. Mateusz Morawiecki po odłączeniu się od PiS-u próbuje swoich sił w tworzeniu neologizmów, a ściślej eponimów. To ten system, z którym walczymy, z którym ja walczę i wiem, że wielu z was również. System tuskizmu. Owszem, nazwisko obecnego premiera jest dość wygodne ze względu na spółgłoskę na końcu. Gdybyśmy chcieli

0: że wszyscy się zgodzimy, że przeszłość minęła. Ale przyjrzyjmy się wspaniałemu, ba może nawet wspanialszemu zdaniu Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości robi dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, następnie odwrotnie. Autor nie wspomniał wprawdzie o liczbie serii kroków, ale jeśli jest ona taka sama, oznacza to, że rzeczone kierownictwo wraca w to samo miejsce, więc ostatecznie nigdzie się nie rusza. Mamy wówczas do czynienia nie tyle z marszem naprzód ku uświetlanej przyszłości, ile z układem choreograficznym charakterystycznym dla czaczy, kubańskiego tańca towarzyskiego. Zwizualizowawszy sobie kierownictwo PiS-u w pląsach, trudno nie zgodzić się z Jarosławem Kaczyńskim, który napisał na portalu X. Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno. Wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. No cóż, cza, cza, cza.
1: Tak jest, proszę Państwa, cza, cza, cza. Bardzo dziękujemy. No i teraz aktorka się pojawi, która ostatnio w Wenecji wystąpiła u boku zresztą Susan Sarandon, no bo się przyjaźnią od lat i Thelma i Louise i w ogóle. Juliet and the Licks.

Sticky Honey, Juliette Lewis oczywiście, and the Licks. No i proszę Państwa, tak oto doszliśmy do końca tej godziny, ale tu jeszcze nie tykająca bomba, nie bębenek, no bębenek właściwie, nie blaszany bębenek, tylko serce jak ten bębenek. The Kills, tak kończymy drugą godzinę i po 13 między innymi do Łodzi się wybierzemy. Tak jest plan.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W związku z zagrożeniem atakami dronowymi i prowokacjami Rosji wzmocniono przejścia graniczne na odcinku lubelsko-podkarpackim, przekazał w Dorohusku szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: To łącznie 6 przejść, które postawione zostały w taki tryb podwyższonej gotowości, bo to i obecność wojska, za co panie premierze bardzo dziękuję. Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione. Ustanowione zostały także punkty schronienia zgodnie ze wszelkimi procedurami, które zawarte są w ustawie o ochronie ludności.
1: Między stronami polską i ukraińską niemal nieustannie trwa wymiana informacji, zaznaczył również obecny w Dorohusku szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Początek posiedzenia rządu, maksymalnie 240 zł za godzinę, maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł limitu miesięcznie. Ministrowie zajmują się propozycją ograniczenia czasu pracy i zarobków medyków. Rozpatrzą łącznie 5 projektów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał masowy zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. Zatrzymania dokonała ABW we współpracy z prokuratorem. Zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. W zeszłym tygodniu agencja wraz z policją zatrzymała 2 szesnastolatków, którzy byli zafascynowani ideologią nazistowską i śledzili w sieci sprawy dotyczące zamachowców i seryjnych morderców.
3: Oni analizowali te wszystkie zabójstwa, oni przygotowywali się do takich zamachów, żeby takich błędów jak poprzednicy nie popełniać. Co jest bardzo przerażające, są to młodzi ludzie, 16-17-latkowie. Jeszcze wcześniej już Państwa też informowałem o tym, że funkcjonariusze ABW zatrzymali w Olsztynie rok temu też nastolatków, którzy poszli dalej, bo w pustostanach ćwiczyli strzelanie, ćwiczyli chodzenie po tych pustostanach, po różnych pomieszczeniach i ćwiczyli już zamachy. Tamta sprawa z Olsztyna jest już teraz na etapie sądowym.
1: Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce, napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Tymczasem w jednej ze szkół na Podlasiu 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do ataku doszło na korytarzu. Ranna dziewczynka została przetransportowana do szpitala, była przytomna. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Szczegółowe okoliczności ataku wyjaśniają pracujący na miejscu policjanci. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Nad Polską front atmosferyczny, proszę Państwa, który zaowocuje umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu, które najdłużej utrzymają się na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Temperatury dziś od 17 do 21 stopni. Wiatr porywisty z kierunków południowo-zachodnich, lokalnie podczas burz może być jeszcze, powiać jeszcze szybciej, a w nocy pogoda zacznie się uspokajać wraz z ochłodzeniem frontu, zachmurzenie zmaleje do małego, co jednak przy napływie chłodniejszego powietrza wywoła gwałtowne spadki temperatury. Także należy spodziewać się mgieł poważnie ograniczających widzialność.

0: Brandon Yates, grupa Turnstile i I Care. Proszę Państwa, no i cóż tu się dzieje na zegarze? 8 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Godzina numer 3 ruszyła, zatem The Womack Sisters, proszę.

Womack Sisters, czyli Womackówny po prostu. If You Want Me. 11 minut po godzinie 13, proszę państwa, Łódź. Ale jeszcze zanim Łódź, to jeszcze na wyspach będziemy, proszę.

0: Coffee and TV, Blair, proszę Państwa. 16 minut po godzinie 13, a w naszym studiu już jest zapowiadana gościni, chociaż nie została się zapowiedziana z nazwiska, ale teraz zostanie to nazwisko ujawnione naszym słuchaczom, a ty jesteś też naszą słuchaczką, w ogóle to jest super okoliczność. Małgorzata Ludwisiak jest z nami.
1: Dzień dobry wszystkim i bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Pierwszy raz u nas zresztą i akurat udało ci się jeszcze trafić, no też wiesz co, w kontekście jednego z wątków wystawy, o której będziemy rozmawiać, hasło migracja, przenosiny, bycie w ciągłym ruchu, no to jest
1: tak, to
0: bliskie nam pojęcie.
1: To wkrótce nasza codzienność, a Radia Nowy Świat, rozumiem, za chwilę pierwsza przeprowadzka.
0: Tak jest, tak jest, tak jest. Na krawędzi chaosu, tak ta wystawa się nazywa, wystawa międzynarodowa, prezentowana w miejscu, o którym często mówimy, Centralne Muzeum Włókiennictwa, ale też Łódź Wielu Kultur to jest partner tej wystawy. Wystawa skupiająca się na Łodzi, czy raczej w Łodzi widząca być może no, jakiś punkt wyjścia tylko do tego, by opowiedzieć po prostu o współczesnym świecie?
1: To jest wystawa, która przede wszystkim ma taką ambicję, żeby zdiagnozować ten moment, w którym współcześnie globalnie się znajdujemy. Oczywiście Łódź tutaj daje dodatkowy, bardzo ciekawy kontekst i festiwal właśnie Łódź Wielu Kultur, którego ta wystawa też jest częścią. Natomiast pokusiłyśmy się razem z koleżanką współkuratorką Katarzyną Słobodą na sięgnięcie po pojęcie z teorii złożoności, ale które też przekłada się doskonale na systemy z matematyki i nauk ścisłych na systemy przyrodnicze, biologiczne i ludzkie. I co ono oznacza, ta krawędź chaosu? To znaczy, że w naszym przekonaniu i próbujemy to udowadniać pracami, dziełami wielu artystek, artystów, globalny system dochodzi właśnie do krawędzi chaosu i nie ma już bezpiecznych miejsc. Nie da się od tego uciec, co myślę jest naszym codziennym doświadczeniem, kiedy się budzimy i tylko sięgamy po wiadomości na telefonie albo w radiu. Natomiast każdy system próbuje robić wszystko, żeby w ten chaos nie popaść. I zachodzą wtedy bardzo ciekawe procesy adaptacyjne do jego krawędzi. Na poziomie ludzkim to może być między innymi budowanie relacji, małych wspólnot zdehierarchizowanych. Także nie tylko o naszym stanie blisko chaosu, stanie świata, można powiedzieć, jest ta wystawa, ale również o możliwych odpowiedziach. Gdzie szukać odpowiedzi, jak zmieniać naszą wyobraźnię, jak patrzeć w przyszłość.
0: Czyli to nie jest wystawa mówiąca o tym, żeby nie patrzeć w górę, żeby odwracać wzrok, udawać, że coś się nie dzieje, tylko żeby reagować, ale poszukując pewnych alternatyw myślenia, myśleniem nieszablonowym się posługiwać i być może uświadamiać sobie, że no, odpowiedzi są bliżej niż nam się wydaje, tak?
1: Tak, no my jesteśmy również w Polsce bardzo już przyzwyczajeni do, w zachodniej kulturze szeroko pojętej, do takiego luksusu indywidualizmu. Możemy sobie na niego po prostu pozwolić. A są takie części świata, gdzie niestety ta krawędź chaosu została w bardzo brutalny sposób przekroczona i dlatego też między innymi zaprosiłyśmy artystki z takich krajów do tej wystawy, jak Palestyna, z której pochodzi Nurabet, czy irańsko-palestyński kolektyw Architects for Gaza, czy Rana Hamadeh, która pochodzi z Libanu, mieszka na uchodźstwie w Holandii, Julia Krywicz z Ukrainy, czy Ala Sawaszewicz z Białorusi. Dlaczego? Dlatego, że one mają pewne doświadczenia do nich się odnoszą, o nich opowiadają, od nich możemy się uczyć takiego koniecznego otwarcia wyobraźni o tym, jak dzisiaj przetrwać chociażby katastrofę klimatyczną, która Europę coraz mocniej też dotyka. No i właśnie, czego się uczyć? Jakich praktyk, jakiej wrażliwości, jakich praktyk wspólnotowych? O co te wspólnoty, relacje przyjacielskie, sąsiedzkie, rodzinne, zakorzenione w tradycji lub nie, albo wspólnoty zupełnie randomowe, które nagle się wytworzą wokół jakiejś trudnej sytuacji, w której musimy poradzić sobie razem. Właśnie ta wspólnotowość, to razem, to jest no jakaś taka trochę poetycka, bardziej niż instruktażowa, ale jednak mam nadzieję konkluzja z tej wystawy. Mhm.
0: Wspólnotowych działań, one mogą się pojawić wtedy, kiedy na przykład nie wiem, czy się zgodzisz, ale chyba musi się coś pojawić, co nas trochę zmusza do porzucenia. Ta indywidualna czy indywidualistyczna perspektywa jest być może taką wygodną perspektywą, kiedy nie musimy, mamy to złudzenie, że jesteśmy sami ze sobą dla siebie, nie wiem, może w jakimś malutkiej jakiejś komórce, takiej jak rodzina, czy naprawdę małe grono znajomych. No, a czasami to wymaga szerszej współpracy i jakiegoś, znowu wyjście ze strefy komfortu, ale tak, po prostu tak. Bo i tak zostaliśmy tego komfortu pozbawieni, to już...
1: I tak zostaliśmy tego komfortu pozbawieni i jesteśmy pozbawiani coraz bardziej. Są tacy badacze zjawisk klimatycznych i społecznych z nimi związanych, którzy na przykład mówią, że przed nami otwiera się epoka chaosocenu.
0: Chaosocenu.
1: Tak, po antropocenie nadchodzi chaosocen, którego nie ogarnia już żaden system. I nawet jak pomyślimy sobie o ostatnim lecie na południe Europy i o permanentnych pożarach ciągnących się miesiącami, nie udźwignie tego na dłuższą metę żaden system, ani państwowy, ani ubezpieczeniowy. Więc ja mówię tutaj o takich bardzo konkretnych konkretach, ale widzimy też, jak społeczeństwo i czasem być może my sami na te zmiany reagujemy niepokojem. Ten niepokój oczywiście przeradza się później, czy w jakieś silne społeczne emocje, populistyczne ruchy, które są przez polityków niektórych partii czasem wykorzystywane dla...
0: Wykorzystywane, tak. Którzy potrafią łatwe odpowiedzi na złożone problemy przedstawić. I oczywiście nie rozwiążą tych problemów nigdy. Ewentualnie wykreować nowe problemy i udawać, że na nie odpowiadają. To jest populizm. Ale wróćmy już do wystawy tak konkretnie, bo to jest, nie wiem, czy dobrą liczbę tutaj mam, 18 prac, tak?
1: To jest 18 prac. Zarówno artystek i kolektywów artystycznych zaproszonych z Polski, ze świata do udziału w tej wystawie, jak i artystek, artystów polskich, również zaproszonych do wystawy lub których prace szalenie ciekawe znalazłyśmy w kolekcji Muzeum Włókiennictwa.
0: To Więc są tkanina również
1: tkanina artystyczna,
0: znajdzie.
1: Tkanina artystyczna, która robi dzisiaj, można powiedzieć, furorę w świecie sztuki przez swoją materialność i taką specyficzną estetykę. Natomiast co jest ciekawe, że wiele prac, na przykład z kolekcji Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które są datowane 10 lat temu, 15 lat temu, one nagle zyskują niezwykłą aktualność w ramach tej wystawy. Co to znaczy? Że artyści, artystki wyposażeni są w taką niezwykłą, mają zamontowaną, można powiedzieć, taką niezwykle wrażliwą aparaturę w sobie, która pozwala im przeczuwać różne rzeczy, widzieć dalej i wcześniej. Więc zarówno te prace zupełnie najnowsze na wystawie, jak i te sprzed 10 lat, jak na przykład praca Agnieszki Kalinowskiej, która mówiła w 2016 roku o masowych migracjach i wtedy nam się mogło to wydawać na przykład komuś przesadą, że to była ta niezwykła wrażliwość, taka sejsmograficzna, która dziś możemy ją czytać na nowo i widzieć, jak bardzo prawdziwe są te diagnozy, przeczucia artystów, artystek.
0: Wystawa do 2027 roku, prawda, ona dłuższy czas potrwa.
1: Tak, wystawa potrwa do 4 kwietnia przyszłego roku. Także można ją oglądać nie tylko w ramach Festiwalu Dialogu w Łodzi, ale również przyjechać w dowolnym momencie. Zachęcamy, żeby śledzić program towarzyszący. Jednym z jego takich dosyć niesamowitych punktów będzie performance argentyńskich artystek. na które, jeżeli ktoś chce, to zapisywać się trzeba już teraz, bo liczba miejsc ograniczona, i który będzie takim ćwiczeniem ze wspólnotowości. Nie chcę za wiele zdradzać, ale no, to właśnie będzie takie praktykowanie tego, jak z grupą ludzi, których nie znamy, którzy znaleźli się nagle z nami w tym samym czasie i miejscu, przy pomocy bardzo prostych, można powiedzieć, zadań, które zadaje nam Barbara Hank, artystka, będzie można właśnie praktykować. Jak to jest? Jakiego rodzaju więzi, relacje mogą się wytworzyć? Co wynosimy ze sobą z takiego spotkania? No właśnie, i kto dowodzi? Bo być może właśnie nikt.
0: No właśnie nikt. Może da się tak to zrobić, żeby nie było tych hierarchii, może, które gdzieś tam nam się nasuwają same, tylko może to działać bardziej wspólnotowo-demokratycznie, nie wiem, jakiego jeszcze słowa tutaj użyć. Polecamy Państwa uwadze wystawę. Wystawa Na krawędzi chaosu. Tak się pięknie nazywa, no ale cóż, nie ukrywajmy, że jesteśmy w innym momencie. No tak właśnie chyba jest na świecie w tej chwili, więc wsłuchajmy się w głos artystów, bo może jakoś znajdziemy w tym większy sens na przykład. Nie wiem, jak ty uważasz.
1: Tak, tak. My po pierwsze nie ukrywamy w ramach tej wystawy, ona wręcz nas konfrontuje mocno z tym doświadczeniem niepewności, niepokoju i pękania tych struktur, jakie znamy. Wydaje nam się czasem, że od zawsze. Ale z drugiej strony właśnie ona ma podpowiadać te kierunki, w których nasza wyobraźnia, nasze doświadczenie mogą się zmieniać, albo czego możemy się nauczyć na przykład od grzybów, bo taka praca też jest na wystawie. Także bardzo zachęcam do osobistego doświadczenia, fizycznego spotkania z tą wystawą, której do końca nie da się po prostu opowiedzieć.
0: No tak. Trzeba po prostu wybrać się do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, a na wystawę zapraszała współkuratorka Małgorzata Ludwisiak. Bardzo dziękujemy ci za wizytę u nas.
1: Dziękuję pięknie.
0: I zapraszamy do nowej siedziby. Oczywiście, jak już będziemy przy Mińskiej, to przy kolejnej okazji.
1: Z ogromną chęcią was odwiedzę. Również tam.

St. Paul and the Broken Bones i Proxy to jest, proszę Państwa, jeden z singli tygodnia. Jeszcze raz to powtórzę, z singli. Ładna zbitka. 28 minut do godziny 14. Element zaskoczenia, czyli The Element of Surprise teraz i panowie Miles i Alex, proszę.

No i z tej okazji żart przyszedł mi do głowy. Proszę Państwa, jaka jest ulubiona jednostka odległości Alexa Turnera? Miles.

Rival Sons i nie wiem, jak w kontekście tej poprzedniej mojej, poprzedniego wystąpienia czytać tytuł tego utworu. Do Your Worst. A nawet nie przeczytałem tego tytułu wcześniej, nie wziąłem sobie go do serca. To po prostu był zwykły, niczym i nikim niewymuszony żart, patrzę na Agnieszkę.

Daniel Ponder i Roll the Credits. Proszę Państwa, jeszcze naście minut mamy. Jest 17 minut do godziny 14, a słuchamy audycji w środku dnia, w której możemy czasami na takie wycieczki do Kanady sobie pozwolić. Proszę. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Tak jest, 1995 rok, wtedy na płycie Jagged Little Pill. Ten utwór się ukazał, to Head Over Feet, gra słów oczywiście. No, a aż sprawdziłem z ciekawości, ponieważ wiedziałem, że Alanis z Ottawy jest, z Kanady, ze stolicy tego kraju, no ale teraz od wielu, wielu lat w Kalifornii mieszka. Tak pewnie jednak temperatury i pogoda zdecydowały po prostu za artystkę tutaj. I może jakieś jeszcze inne względy też. Ale w niesień razie nie wgłębiajmy. Jest 12 minut do godziny 14:00.

wątki łódzko-amerykańskie tutaj się pojawiają w naszej audycji, jeszcze brytyjskie oczywiście do tego wszystkiego, no bo Jungle, ale łódzkie, no bo koncert przed nami w listopadzie, a amerykańskie, bo przed chwilą o Alanis Morissette mówiłem i o tym, że w Kalifornii mieszka, w najbogatszym stanie, jeżeli chodzi o wielkość gospodarki, jeżeli chodzi o PKB Stanów Zjednoczonych Ameryki. No i tak się składa, proszę Państwa, że jutro w audycji w środku dnia właśnie do tego kraju się wybierzemy, ale spojrzymy na niego trochę od tej drugiej strony, ponieważ mówić będziemy razem z autorem książki Alkiem Korabem o książce zatytułowanej wymownie Chory kraj. Zresztą od systemu opieki zdrowotnej amerykańskiego osławionego będziemy chyba tę rozmowę zaczynać, bo tak się książka zaczyna, ale jest tam znacznie, znacznie więcej. Czy amerykański sen jest jeszcze aktualny? Czy coś takiego istnieje? I czy gdybyśmy na przykład

Antony Szmierek i 1-800-GIRLS, Godzilla Hotel, proszę Państwa, czy też Godzilla Hotel, jakbyśmy bardziej po polsku to przeczytali. No a tu już chyba kończy się nam audycja. Czy tak się dzieje rzeczywiście, Grzegorz, tak? Tak, no to w takim razie do usłyszenia, do jutra. Jutro Chory Kraj, Alek Korab, między innymi wśród gości w środku dnia. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd zajmuje się dziś propozycjami ograniczania czasu pracy i zarobków medyków. Ministrowie rozpatrzą łącznie 5 projektów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
2: Ich celem jest, aby ograniczyć do minimum, zredukować najlepiej do zera wszystkie te pola do nadużyć. Przygniatająca większość lekarzy także chce mieć system, w którym nikt nie będzie podejrzewał środowiska medycznego o nadużywanie władzy, nadużywanie pieniędzy i używanie pieniędzy, które mają już na leczenie, wyłącznie na płac. Nie dotykamy tutaj tego, co lekarz zarabia, mając prywatną praktykę. Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych w skali roku.
1: Tak mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Kolejne zatrzymania w sprawie zonda krypto. Jak donoszą media, chodzi o byłego naczelnika katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Artura K. Informację o zatrzymaniu potwierdził szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Funkcjonariusze policji zatrzymali kolejną osobę. To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, tak, policji, który współpracował z tą firmą. W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka. Mówię zaginięcia, no bo wiecie państwo, dlaczego używam tak okrągłego języka, no bo śmierć pana Suszka nie została potwierdzona, choć wszystko na to wskazuje.
1: Jak donoszą media, zatrzymany Artur K. jest policyjnym emerytem od 2018 roku. Na emeryturze miał rozpocząć współpracę z Sylwestrem Suszkiem i ówczesną giełdą BitBay. 190 filmów z całego świata, 4 konkursy i spotkanie z twórcami. 9 października w Warszawie rozpocznie się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Jednym z punktów wydarzenia będzie program dla branży filmowej.
4: Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy ma ponad 40 lat historii, ogromny oczywiście dorobek, ale mi na przykład zależy, żeby był jednocześnie festiwalem współczesnym i takim otwartym, obecnym w Warszawie. I nie ukrywam, że mocnym też punktem w tym roku 42. edycji będzie Warsaw Industry Days, czyli rozwijamy industrię jako miejsce spotkań polskiej międzynarodowej branży filmowej. Będziemy gościć producentów, reżyserów, scenarzystów, agentów, sprzedawców czy dystrybutorów z całego świata.
1: Mówiła na naszej antenie Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektorka festiwalu, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Empress Of. Dziś zaczynamy jej nową płytą Dream House. Albumem, o którym nie wiedziałem wiele, ale dokształciłem się. No i teraz już wiem i mogę Państwu przekazać, że to płyta powstała w znaczeniu notatek. Do niej powstała już parę lat temu, a nagrana została po tym, jak w pożarze zniszczony został rodzinny dom artystki. No i w tym kontekście oczywiście tytuł Dream House nabiera zupełnie nowego znaczenia. Dzień dobry, Jan Janczy. Miło mi, że znów jesteśmy razem i zbieramy się tutaj w wiadomym celu, a tym celem jest, jeśli ktoś jeszcze nie wie, słuchanie muzyki. Dobrej, mam nadzieję. Wybrałem dla Państwa to i owo, a co to jest, to się wszystko po drodze wyjaśni. Na razie powiem tylko tyle, że zaczniemy sobie dziś raczej spokojnie, ale to przez najbliższe 2 godziny będzie się jeszcze oczywiście wielokrotnie zmieniać. Zapraszam do 16. 1, 2, 1, 2.

Raven Lanay, może ktoś pamięta, jak sobie jej podsłuchiwaliśmy ostatnio, kiedy to było, no parę tygodni temu, nie dalej. Jej nowa płyta Blue Island, taka nie do końca moja może, ale wspominałem wtedy, że z pewnych takich zawsze sprawdzających się zabiegów, patentów, kroków, które są w użyciu od lat już korzysta artystka. Ten album wcześniejszy, moim zdaniem trochę lepszy, choć też pewnie nie aż tak przebojowy, może z jednym małym wyjątkiem. Love Me Not, które to nagranie, nawet jeśli go Państwo nie kojarzą, to na pewno dobrze znają. Mówiłem, że tak sobie dzisiaj raczej powoli będziemy się rozkręcać. No to proszę bardzo, na razie tak cały czas, powoli i spokojnie, ale to się jeszcze zmieni. Caleb Eberhardt, znany szerzej jako Rose Heart.

I tu słowo przypisu z muzyką i w ogóle z dyskografią Caleba Eberharda jest podobnie jak to bywa u Raven Lanay, czyli są takie nagrania jak to, ale są też takie, no powiedzmy, bardziej przebojowe, czego ten album też jest dobrym przykładem i który to album wczoraj wieczorem sporo mi problemów przysporzył, bo oczywiście pytanie, co tu wybrać, czy to mieliłem w głowie naprawdę długo, być może nawet za długo. No ale dobrze, dla kontrastu w takim razie Olimpia Vitalis gościnnie z Maverickiem Sabre i to razem będą w tym nagraniu. Kiedyś bym pewnie tego nie przewidział, a dalej przeniesiemy się do klubu nocnego. Dlaczego tak? Goodbye Country, Hello Nightclub i niektórym pewnie ten tytuł albumu, całego wydawnictwa powie więcej niż dużo. A dlaczego taki konkretny wybór? O tym opowiem Państwu za chwilę.

No i zgodnie z tym, co tutaj pada, słucha się takich płyt, także że się do nich wraca, wracam ja przynajmniej, i to szczerze mówiąc jedna z chyba nielicznych takich właśnie płyt, które co jakiś czas pojawiają się w mojej takiej stałej albumowej rotacji. Mnie ona przyciąga akurat z przede wszystkim powodu, którym jest sztuka łączenia wycinanek z własną inwencją, a te wycinanki to oczywiście sample, bo jeśli znają Państwo na wylot dyskografię Fatback Band, no to Got to Learn How to Dance. Pamiętam, jak byłem zaskoczony, kiedyś zupełnym przypadkiem się na to natknąłem. No i coś mi to mówiło, a mówiło dlatego, że wcześniej właśnie poznałem album Goodbye Country, Hello Nightclub. Dlaczego akurat teraz do niego wracamy i do Groove Armady? Bo ujmijmy to tak, we wrześniu płyta ta kończy 25 lat. Szczerze mówiąc, trochę zaspałem, bo to 10 września było dokładnie. No ale powiedzmy, że w wypadku 25 lat ten tydzień czy dwa w jedną czy drugą stronę nie robi aż takiej dużej różnicy. Ale to nie koniec naszych, no chyba mogę powiedzieć, wspomnień, bo jest jeszcze jedna taka 25-latka w tym roku, to znaczy jest ich więcej oczywiście, ale taka ważna dla mnie i dla muzyki w ogóle, jak się wydaje, a jest to ten album, jeden z wielu, na których występował Pan Damon.

Pan Damon to już była potężna wskazówka. Chodzi rzecz jasna o Damona Albarna. Gorillaz w tym roku minęło 25 lat od ich pełnego, długiego debiutu. Album, który w tamtym czasie podejrzewam mógł być zaskoczeniem, w szczególności dla tych, którzy może kojarzyli Albarna z Britpopem, w ogóle brzmieniem Britpopowym, no bo to już była muzyka, która była bardzo eklektyczna, mieszała różne style i muzykę rockową, punk rockową, ale też i trochę trip-hopu, dubu, muzyki latynoskiej, elektroniki i to wszystko jakby w takim kotle zostało wymieszane i podane pod tytułem Gorillaz, a jeszcze do tego ta otoczka pewnej tajemnicy i zespołu, który kryje się za swoimi awatarami. Na 2001 rok podejrzewam, że było to bardzo i zaskakujące, i kuszące, no i pewnie też przyciągające. Pozostaniemy przy takiej muzyce, która swego czasu być może właśnie powodowała marszczenie czoła, ale takie przyjemne, proszę się nie obawiać w każdym razie. Zespół, o którym wspominałem przy okazji pewnej nowej płyty, która też tutaj dzisiaj zagości, ale najpierw historia wcale nie taka odległa, bo sprzed zaledwie paru lat, choć sam zespół swoimi korzeniami sięga do głębokich lat 80. The Brian Jonestown Massacre.

A zaczynali od muzyki popowej, choć może trudno w to uwierzyć, słuchając tego nagrania. Dopiero potem, po mniej więcej dwóch, trzech albumach, zainteresowali się bardziej graniem garażowym, rock garażowy, no i przede wszystkim ten przypominający o psychodelii lat 60. Brian Johnstown Massacre. Pewne ślady tej muzyki, takiego grania, jeśli słuchali Państwo naszej wczorajszej rozmowy w środku dnia, są też na nowej płycie Freak's Lag i z niej też coś na dziś nam wybrałem. Nie będzie to nasz singiel tego dnia, rzecz o pewnej dziewczynie, która, no mówiąc wprost, zbyt dobrych intencji nie ma.

0: Taki już ma wizerunek. Cóż poradzić? Wizerunek ma ta dziewczyna, której intencje są takie sobie, o której to śpiewa Xenia Genovese na nowej płycie, bo tak nazywa się w rzeczywistości, a pod swoim przedsięwzięciem jako Freak Slug. Co tutaj podobnego? No pewnie te ściany gitarowe, o tym mowa. No ale też i nie ukrywa artystka, że no, to są pewne inspiracje i tymi latami i w ogóle tego rodzaju graniem muzyki rockowej, może o bardziej charakterze garażowym. To oczywiście nie jest pewnie dla wszystkich, może nieco męczyć, co zrozumiałe, dlatego proponuję, żebyśmy teraz odpoczęli przez chwilę od tego rodzaju grania, choć zobaczymy, po 15:00 być może jeszcze do nas wróci. Jak to teraz nasz znany i lubiany, nasz, już można tak powiedzieć, Antony Szmierek z nowej płyty. To będzie coś do raczej poruszania nogą.
1: If I only had 100 words a day, then please would be 98, and the other two be patient. And if I only knew all my limitations,

To będzie może lekko zaskakujące, ale zrobimy teraz zdecydowany i płynny krok w stronę Sade. To zawsze dobry krok, wiadomo. Bo natknąłem się ostatnio na taką informację, jakoby to w latach 80. miało ukazać się nagranie wyprodukowane, nagrane i zaśpiewane także przez Sade, które no, dziś już pewnie nie, ale w owym czasie zahaczało wręcz o muzykę taneczną. Chodziło o płytę Stronger Than Pride, która między innymi promowana była singlem Nothing Can Come Between Us. No i na stronie B Make Some Room. Pechowo się składa, bo to chyba tylko na winylu się ukazało w wersji singlowej, więc jeszcze chwilę na to popoluję, a do tego czasu coś z wspominanego albumu.

To było z płyty Stronger Than Pride. Na razie tyle, a ja będę się musiał udać na dalsze polowania tej strony B, chociaż A też miła. Nothing can come between us i tam jeszcze te mądre słowa padają. In the middle of the madness, hold on. To był koniec lat 80., ale chyba cały czas zachowują one aktualność. Pozostając, powiedzmy, w zbliżonym klimacie, to już coś dużo bardziej nowego. Shailia, no i gościnnie Kate Renata.

Są pewne rzeczy niepodrabialne i jak już kiedyś, jak to go sobie określiliśmy tutaj, zuchwały Kanadyjczyk, czyli Kate Renada wymyślił, że będzie obsługiwał automat perkusyjny, no to da się go rozpoznać wszędzie. So Good, Shailia i Kate Renada. No ale to nie wszystko z rzeczy zebranych z września, bo o ile to nagranie to już chwilę ma, wiadomo, tutaj rzeczy w muzyce publikowane właściwie non-stop starzeją się dosyć szybko, to jest rzecz faktycznie bardzo, bardzo świeża. Small Town, czyli Dominic Fike, zapowiada nowy album o tytule godnym pochwały, How to Quit Smoking, jak rzucić palenie, a ten album ukaże się, i dowiemy się to, mam nadzieję, 9 października, czyli już całkiem niedługo. If I pull a thread, she spins around until there's nothing left. What goes up must go left, at least one time, so don't

Na pełny album do 9 października czekamy, czyli Dominik Fajki zapowiedź, a to już będzie coś, co mamy w garści. Możemy tego nawet posłuchać, czyli płyta, którą też tutaj zapowiadałem, Arab Strappy, na wpół opowiedziane opowieści, baśnie, half-told,

Album nowy, ale ducha starego słychać. Arab Strap, Half-Told Tales. No, jeśli Szkocja ma jakiś towar eksportowy muzyczny, no to na pewno należy do niego ten właśnie zespół, a i cała płyta, nie chcę powiedzieć przyjemna, bo to jest album taki dosyć typowy dla nich, to znaczy trochę czarnego humoru, trochę grania takiego naprawdę na krawędzi, choć zależy też jak definiujemy krawędź, ale naprawdę dobra rockowa płyta, po którą warto sięgnąć, a dziś fragment taki raczej dla nich spokojniejszy, czyli Sun Song. Słonecznie też w jakimś sensie skończymy, no bo skoro słyszymy się w takim akurat, a nie innym dniu, no to trzeba przywołać tę 21 noc września. Earth, Wind and Fire. No, a ja Państwa zachęcam, żeby Państwo zostali jeszcze na 15 do 16, bo tam też wiele rzeczy będzie się działo.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. 17-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty związane z terroryzmem. Miał przygotowywać zamachy na tle rasowym, wyznaniowym i narodowościowym. Jego celem były m.in. szkoła i meczet. Nastolatka z Siemianowic zatrzymali funkcjonariusze ABW. Paweł G. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie, porzuceni czasami przez zainteresowanie rodziców czy pedagogów, zaczynają sobie sami organizować życie, idą w ekstremizm. Gdy wchodziliśmy do domu 17-latka czy innych 16-latków, w ich pokojach znajdowaliśmy emblematy faszystowskie, znaki SS. Były w ich komputerach różnego rodzaju materiały dotyczące masowych zabójstw, masowych zamachów, a rodzice o tym nie wiedzieli i byli zaskoczeni.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Tymczasem w jednej z podlaskich szkół podstawowych 11-letni chłopiec zaatakował przypadkową dziewczynkę toporkiem. Ranna 10-latka jest w szpitalu.
3: Tuż przed 8 na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych informacji policjantów, którzy pracują na miejscu, wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu szkolnym zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. Dziewczynka trafiła do szpitala, natomiast 11-latka obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Na miejscu w tej chwili trwają intensywne czynności policyjne mające na celu ustalić przebieg tego zdarzenia.
1: Przekazała TVN24 rzeczniczka podlaskiej policji nadkomisarz Marta Rodzik. Ukraina przeprowadziła kolejny atak na infrastrukturę energetyczną Rosji. Bezzałogowce zaatakowały rafinerie w Samarze i Ufie w europejskiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny. Doszło do pożarów. Obie zaatakowane rafinerie produkują paliwa na potrzeby rosyjskiej armii, podano w komunikacie. Tymczasem Rosjanie atakowali tej nocy stolicę Ukrainy, Kijów. Rakiety balistyczne uderzały także w zakłady przemysłowe, m.in. w mieście Dniepr i Krzywy Róg. Są ofiary śmiertelne i ranni. A to był serwis Radia Nowy Świat.

z tytułem nie, żeby mnie to jakoś warto chwycić za oświata. Tym bardziej, że pierwszy, jeśli dobrze, 12, pierwszy z nowym materiałem, tym, który nie był opublikowany, czy w jakiś sposób

Tak, oczywiście to była ta część na Fall. Jeśli wierzyć Otisowi McDonaldowi, to jest to w sposób wyobraża i wierzy, że jesień albo brzmi, albo po prostu to jest muzyka do no i po lizeczcej się jesieni. Nie żebym narzekał, bo jak już chyba to zaznaczałem, ten początek, przełom września i października, to jest jednak czas z tej płyty wyjątkowego.

0: Donoszą Państwo też od kilku chwil o problemach z płynnością odbioru sygnału nadawanego z ulicy Ostrej w Warszawie. Żadnym pocieszeniem nie będzie informacja, że u nas słychać dobrze, bo to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby u Państwa słychać było jak najlepiej. Jeśli są kłopoty, proszę podpowiedzieć, w którym miejscu lepiej działa, albo w które miejsce kliknąć, aby działało lepiej, najlepiej, cudownie. Zdecydowanie. Bardzo proszę, grupa osób patronujących, jeśli Państwo mnie słyszą, grupa osób patronujących, tam zawsze garść idealnych podpowiedzi na każdą sytuację, także tę trudną, techniczną sytuację. 224 280 280 to jest także numer telefonu popołudnie@nowyswiat.online. I jeśli chcą Państwo napisać, to bardzo proszę, listy można słać. Tu chyba wszystko działa idealnie. A co w programie do 19? Bo o tym chciałem Państwu przede wszystkim opowiedzieć. Premier mówi krótko: koniec z bardzo wysokimi zarobkami lekarzy.
1: Nie muszę nikomu tłumaczyć, do czego doprowadziły te tego typu zwyrodnienia.
2: Co na to powiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej? Że żaden rząd jeszcze z lekarzami nie wygrał.
3: I pan za aferę polityczną zaangażowany?
4: No niestety.
3: Jak się pan czuje z tą aferą?
4: Mam to w dupie.
0: Mówi dr Dawid Kacprzyk, lekarz związany ze Szpitalem Południowym, od którego zaczęła się dyskusja na temat wypłat dla medyków. Klaudiusz Srezak będzie o tym opowiadał już za chwilę. A w drugiej godzinie, ile kosztują studia?
5: Mniej więcej 70% będzie studiowało poza miejscem zamieszkania, co oczywiście przeniesie się na to, że te koszty ich studiowania będą większe, niż by mieli zostać w swoim miejscu zamieszkania.
6: Po raz pierwszy w historii portfela studenta odnotowaliśmy taką sytuację, że planowane wydatki studentów przekroczą średnio miesięcznie 4000 zł.
0: Olga Bobienko w oparciu o raport Portfel Studenta 2026 sprawdzi, ile kosztuje studiowanie, czy bez finansowej pomocy z zewnątrz, mówiąc z zewnątrz, mam na myśli rodziców albo najbliższych, można zdobyć wyższe wykształcenie. Po 17.30 będzie z nami ekonomista Marek Zuber. Ksenia Maćczak zapyta naszego gościa m.in. o to, jak zmienia się model studiowania. Czy zamiast uczę się, a czasem dorabiam, mamy dziś pracuję, żeby móc studiować. I czy uczelnie publiczne rzeczywiście są bezpłatne. To w drugiej godzinie, a w trzeciej, jak system kaucyjny śmieci z nadrzeki powymiata.
7: Trudniej by nam było wyrzucić do śmieci monetę 50-groszową niż siatkę foliową, za którą zapłaciliśmy 50 groszy.
8: Ja wierzę bardzo w nasze społeczeństwo i to widać po tych poziomach zbiórki. Ekologia wymaga pewnego wysiłku i wydaje mi się, że po prawie już roku funkcjonowania systemu kaucyjnego polskie społeczeństwo zdało rewelacyjnie ten egzamin.
0: Podczas tegorocznej edycji akcji Czysta Odra i Czysta Wisła we Wrocławiu znaleziono o 90% mniej butelek PET i o ponad 80% mniej puszek. Było za to więcej porzuconych opakowań szklanych. Kacper Badura opowie nam tę historię. Moim gościem po 18.30 będzie Filip Piotrowski z fundacji Waste Free Oceans. Czy jedna akcja na jednym krótkim odcinku brzegu rzeki to wystarczający dowód na to, że system kaucyjny działa? Czy kilkadziesiąt groszy w kieszeni wystarczy, by zmienić nawyki Polaków? To wszystko i znacznie więcej dziś

0: 13 minut po 16. Może raz mnie słychać, a raz nie, ale w tych momentach, w których mnie słychać, będę mówił, mówił, mówił i powtarzał, i powtarzał, i powtarzał. To jest radio. No, zaraz zrobi się trochę jak CB radio. Mobilki, mobilki, czy mnie słychać? Rządowi eksperci chcą wprowadzenia tak zwanych sztywnych limitów w zarobkach lekarzy. Rada Ministrów przyjęła dziś pakiet zmian w ochronie zdrowia. Nowe przepisy zakładają pełną przejrzystość finansową i koniec ze wszystkimi wysokimi pensjami medyków. Regulacje miałyby objąć nie tylko szpitale publiczne, ale też placówki prywatne mające podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Limity miałyby dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i lekarzy na kontraktach, tak zwanych B2B. O szczegółach proponowanych stawek już teraz opowie Państwu Klaudiusz Slezak. Dzień dobry Klaudiuszu, czy chociaż Ty mnie słyszysz?
1: Dzień dobry, to widzisz, dzisiaj dużo zmian, dużo nowości, bo tak, słuchacze donoszą o jakichś problemach z odbieraniem nas, ale ja się cieszę, widzisz, muszę się

0: Jak napisał to pan Marek, ciągłość dźwięku powróciła. Jest okej.
1: Tyle wygrać, zobacz. Słuchać i mnie, i ciebie, i pana Marka można też przeczytać. Mm-hmm.
0: Jeśli ktoś zatelefonuje, to będzie go słychać. Klaudiuszu, krótko mówiąc, tu działa, ale pytanie co tam, to znaczy w placówkach medycznych, czy szykuje się rewolucja i która to już rewolucja w twojej karierze dziennikarza, komentatora, relacjonującego to, co na styku polityki i systemu medycznego.
1: Zaczynałem karierę dziennikarską, jak dochodzę do władzy, dochodziło SLD, jeszcze wtedy istniejące, które postanowiło zmienić wszystko, likwidować kasy chorych i wprowadzić jeden Narodowy Fundusz Zdrowia. Ileż potem było z tym Narodowym Funduszem Zdrowia też jeszcze kolejnych rewolucji, udoskonaleń i przy okazji różnych protestów, różnych grup medycznych. Oj, tak, tak, trochę tego przerobiłem. To prawda, trochę też zmarzłem na różnych protestach. No, przez te 20 parę lat, tak, już trochę tego było. Lekarze zresztą też już i pielęgniarki przez to przeszli. Zmieniły się i zarządy samorządów lekarskich i pielęgniarskich i różnych innych, a ilu było ministrów i pani minister po drodze. To też przy okazji trochę tego już było. No więc tak, kolejne ulepszanie systemu, kolejne nowości, tym razem wywołane przez aferę, jakby tego na to nie patrzeć, w szpitalu południowym w Warszawie, szpitalu, przypomnijmy, samorządowym, zarządzanym przez miasto stołeczne Warszawa. Prezydent Trzaskowski po tej zresztą aferze zwolnił dwie swoje wiceprezydentki, które trochę się w mediach, nawet nie trochę, które potem w mediach i w wywiadach mówiły, że były po prostu kozłami ofiarnymi swojego politycznego przyjaciela, nawet Rafała Trzaskowskiego. Ale w samym szpitalu też oczywiście zarząd i władze zostały zwolnione. Zaraz za chwilę powiemy też, co się stało z samym panem Kacprzykiem, bo to też w tym wszystkim ciekawe. No ale po wybuchu całej afery rząd i pan premier zapowiedzieli zmiany. To miały być zmiany, które wprowadzone bardzo szybko miały być natychmiast i faktycznie po tym, jak afera wybuchła na początku czerwca, to już w lipcu mieliśmy pierwsze projekty. No ale potem się okazało, że to nie tak wszystko prosto. Rząd łapał opóźnienia, bo musiały być konsultacje, a jeszcze trochę poprawek. No więc kolejne terminy były jednak przesuwane, ale są rząd dzisiaj, a mamy 22 września. Te projekty przyjął i dzisiaj jeszcze je do Sejmu wysyła, co będzie znaczyło, że Sejm może się nimi zająć na najbliższym posiedzeniu, które no dopiero na początku października. Więc to jeszcze chwilę, zanim te projekty też od razu, mówię, wejdą w życie. Premier dzisiaj przypominał, z czego to się właściwie wzięło, te wszystkie projekty. Tu będzie dłuższa taka lista, dostawiłem ją dłuższą w wykonaniu pana premiera, tego, jakie są kolejne przykłady wychwycone przez Narodowy Fundusz Zdrowia z zarobków lekarzy.
2: Ortopeda. Nie chcę tu mówić o nazwiskach. Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital z NFZ-u. 115% szło, a więc 100% plus 15% w dług tylko na zarobki. Szpital potrzebuje także lekarstw, prądu, jedzenia. No, nie muszę nikomu tłumaczyć, do czego doprowadzi.

0: O dwóch etatach już wspominałem, przy czym u jednego świadczeniodawcy co najmniej pół etatu będzie musiało być, taki będzie musiał być wymiar zatrudnienia i ten świadczeniodawca będzie musiał wyrażać zgodę, czyli ten zatrudniający będzie musiał wyrażać zgodę, żeby lekarz zatrudnił się też w innych placówkach medycznych. Podkreślmy, to dotyczy tych zatrudnionych na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkich kontraktach, bez względu na to, czy jest to umowa o pracę, czy to jest jakiś kontrakt, czy inna opcja opt-out, czy jakiekolwiek inne, które do tej pory były stosowane. No i jeszcze do tej pory były stosowane też takie, jakby to ładnie nazwać, sposoby, o, to, tak to określę, że były zatrudniani, lekarze zatrudniali się jako spółki. Pamiętamy niektóre spółki, które ogromne pieniądze też od szpitali dostawały za wykonywanie konkretnych procedur, spółki lekarskie, tudzież fundacje, to też w związku z przyjęciem tej ustawy, pod warunkiem, że zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta. Przypominam, że jesteśmy na razie na etapie rządowym, tak? Żeby to było jasne, to też ma być ograniczone, mówiła dzisiaj ministra zdrowia.
1: Zakazujemy praktyk, które były w szpitalach stosowane poprzez świadczenie usług

0: I został zapytany o te opóźnienia. Dlaczego to tyle trwa? No i pan minister, co prawda nie od zdrowia podkreślam, tylko teraz od klimatu. Nowy, więc może się jeszcze nie wdrożył. Ale co mówić? No i...
1: Nie potrafię na to powiedzieć, a wczoraj odpowiedzieć. Czy... Pewna. Proszę, kim to chyba mówię? Minister zdrowia zapowiedziała właśnie kontrolę wyrodzeń lekarzy. Co na to powiedział prezes Naczelnej Izby Lekarzy? Że jeszcze z lekarzami.
2: Czyli by nic nie rzeć.
1: Myślę, że ci, którzy przygotowują oczywiście akty, obawiają się sytuacji, jacy byliby pozbawieni i zdrowotni.
2: Bo lekarze
1: odejdą od pracy? Bo na przykład lekarze mogliby zastrajkować.
0: Szczerze, prawdziwie. Takie są faktycznie te łyki odstrachami. Powiedzieć, ale głos osoby z rządu, wątpliwie, która tak to widzi. Ustawa zostałaby przyjęta. Mówię już o całym procesie legislacji, czyli podpisaniu także przez prezydenta. To wchodzi

19 minut do 17. Skąd wiem, czy słuchają nas Państwo na stronie z aplikacji oficjalnej Radia Nowy Świat, czy w jakimś innym miejscu? Ci, którzy słuchają nas na przykład na TuneIn albo Open FM, po prostu piszą o tym, o czym opowiadał Klaudiusz Slezak. Inni sygnalizują, że wciąż przerwy w nadawaniu. Bardzo się cieszę, że Państwo słuchają tak uważnie. Przepraszam za tę awarię, ale to jak często w takich sytuacjach problem z łączami, jak to się ładnie kiedyś w telewizji pisało, na planszach poza granicami naszego kraju. Tak, internet niestety, choć tak nas zbliża do siebie, to czasem oddala, mam wrażenie, na zupełnie inne planety, to zupełnie inna galaktyka. Proszę poszukać innego sygnału albo z innego miejsca dosyłanego i przypominam, że w podcastach już bez przerw grać będzie. Zresztą mają Państwo też kilka chwil, żeby nadrobić nie tylko to, co w podcastowni się znajduje Radia Nowy Świat. Pan Maciej podpowiedział, a właściwie pochwalił się chyba, że on się nie przejmuje, trudno, są przerwy, damy radę. Obejrzałem w tym czasie wystąpienie prezydenta Trumpa w ONZ. Tak to nigdy bym tego nie zrobił. Panie Macieju, szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy ja bym panu to zrobił. Okay, camera's ready. Let's get this thing started, people. Come on. Pop loose, you got your lines. You know the direction. Roll cameras, everybody. Roll cameras. Let's make this a good one. And action. LI's finest back at it. Premium solo.

0: pogodzie, która sprawia, że nie wiedzą Państwo, w co się ubrać, wbrew problemom technicznym, właściwie wszystkiemu wbrew. Radio Nowy Świat w popołudniowym programie za niecałe 5 minut, godzina 17, czyli serwis informacyjny, ale ja już teraz chciałbym Państwa odesłać, wyteleportować, przesłać Państwa uwagę, skupić na tym, o czym mówić będziemy w drugiej godzinie popołudniówki. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak studiować, żeby nie zbankrutować.
1: Mniej więcej 70% będzie studiowało poza miejscem zamieszkania, co oczywiście przeniesie się na to, że te koszty ich studiowania będą większe, niż by mieli zostać w swoim miejscu zamieszkania.
2: Po raz pierwszy w historii portfela studenta odnotowaliśmy taką sytuację, że planowane wydatki studentów przekroczą średnio miesięcznie 4000 zł.
0: Do portfela studenckiego zaglądać będziemy w oparciu o raport Portfel Studenta 2026, ale będziemy także w pobliżu portfeli rodziców, różnych sponsorów, pracodawców, studentów także, aby sprawdzić, czy bez finansowej pomocy z zewnątrz, bez pracy można studiować, nie wiem, może za oszczędzone pieniądze. Ciekawe, czy ktoś przystępując do nauki takie oszczędzone pieniądze ma. Raport Olgi Bobienko już po 17, a potem ekonomista Marek Zuber w rozmowie z Ksenią Maćczak.

0: Radio Nowy Świat. Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Buńczuczne przemówienie amerykańskiego prezydenta na zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Jak mówił Donald Trump, nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Cały świat jest unoszony dzięki bogactwu, sile, duchowi oraz dynamice potężnych Stanów Zjednoczonych.
1: Nasza gospodarka wzbudza zazdrości świata. Nasze wojsko jest najmocniejsze. Nasza technologia jest najlepsza na świecie. Przewodzimy rzeczywiście we wszystkim. Nasza energia napędza planetę. Ameryka wzrasta, nasz naród rośnie, nasza siła się rozszerza. Nasz kraj ma lepsze osiągnięcia niż kiedykolwiek w przeszłości. A nasza przyszłość jest bardzo jasna.
0: Tłumaczenie TVN24. Trump przekonywał również delegatów ONZ do słuszności ataku na Iran. Myśliwiec wojskowy F-16 rozbił się w okolicy amerykańskiej bazy lotniczej w Spangdalem w Niemczech. Bild informuje, że jedna osoba została lekko ranna. Pilot najwidoczniej bezpiecznie się katapultował i zdołał opuścić. Nie ma potwierdzenia tego faktu ze strony sił zbrojnych USA ani władz niemieckich. Na miejscu trwa akcja służb. Burmistrz pobliskiego miasteczka mówiła w telewizji, że zaobserwowała samolot szybko tracący wysokość. Wkrótce potem zaczął się unosić dym. Wezwała wówczas służby ratunkowe. Przed państwem czas pełen niezwykłych emocji, inspirujących spotkań i niezapomnianych wrażeń. Czerpcie z tego czasu jak najwięcej, bawcie się doskonale i zabierzcie z Gdyni na nadchodzące jesienne dni piękne wspomnienia. Mówiła podczas gali otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Agata Kozierańska-Burda, dyrektorka festiwalu. Dziś drugi dzień święta polskiego kina.
2: Czego można się spodziewać? Ja myślę, że emocji, zagorzałych dyskusji, czego już sami doświadczyliśmy oglądając te filmy częściowo w kinach. I to jest ten ferment, którego oczekujemy, tak? Nie wszystko zawsze się będzie podobało, nie wszyscy zobaczą w tych wszystkich filmach to samo, ale to jest też piękne. To jest piękne, różnimy się i ta różnica zdań też jest bardzo szanowana w Gdyni.
0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni potrwa do soboty. Wtedy też dowiemy się, do kogo trafią Złote Lwy, a o Grand Prix festiwalu walczy w tym roku 16 filmów. Więcej o festiwalowych zmaganiach w relacjach Katarzyny Oklińskiej codziennie po 11 w paśmie w środku dnia. Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej w Warszawie zapewnił, że wciąż pozostaje kapitanem naszej piłkarskiej reprezentacji. Podkreślił, że mimo upływu lat i zmiany klubu na Chicago Fire, wciąż czuje się zmotywowany do gry dla Polski. Już w najbliższy piątek może rozegrać swój 168 mecz w narodowych barwach z Bośnią i Hercegowiną. Trzy dni później biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe za Szwecją. 2 października podejmą w Warszawie Rumunię, a 5 października ponownie zagrają z Bośnią, tym razem na terenie rywala. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Dzień dobry.

działa, tego nie wyłączamy. Jeśli chodzi o muzykę, to włączmy nagranie, gdyż Kuba Ferlini się napracował i do godziny 19 jeszcze nie jedno zaskakujące nagranie przygotuje.

0: wciąż niewiadomych, nieodkrytych, zostawiają wśród traw i łąk. Wolontariusze postanowili sprawdzić, czy dzięki systemowi kaucyjnemu tereny zielone stały się mniej zaśmiecone. I uwaga, być może Państwo nie uwierzą, stało się. Zebrano o 90% mniej butelek PET i o 80% mniej puszek. Niestety wzrosła liczba, czy też waga odnalezionych szklanych butelek z 90 do 110 kg szkła i to niestety najczęściej szkła tak zwanego poalkoholowego. Organizatorzy podkreślają, że mniej odpadów w przyrodzie to nie tylko zasługa systemu kaucyjnego, ale jest bardzo widoczny wpływ tego systemu organizowanego w bólu rodzącego się wciąż na naszych oczach. A więcej na ten temat Kacper Badura.
1: Śmieci w przyrodzie mniej, o czym empirycznie Hanna Marlier, Green Management Group.
2: Ja na pewno widzę, bo mieszkam na wsi. Podobnie jak organizatorzy

system kaucyjny ruszył na dobre. Filip Piotrowski z Fundacji Waste Free Oceans za kilka minut razem z nami porozmawiamy o tym, jak rozwiązać problem szklanych opakowań, które w przyrodzie jednak wciąż występują. Tam, gdzie występować nie powinny, nie będziemy szukać osób odpowiedzialnych za ich zaniesienie. Wiemy, że to zadanie niezwykle trudne, ale co zrobić, żeby owe opakowania zanoszone były do butelkomatów? Nad tym tematem pochylimy się. 224 280 280

To jest Blauka, to Everest, a tu w popołudniowym programie Państwa komentarze. System kaucyjny działa, nie działa. Dowód na to, że działa tak, jak działać powinien. Pani Karolina, nasza słuchaczka i patronka, informuje, że jeździ po Europie. Napisała, od lat jeżdżę po Europie. Obserwuję, na przykład w Niemczech, w parkach czy na parkingach. Tam nie znajdziesz butelki kaucyjnej. Często spotykam ludzi, którzy zbierają zwrotne opakowania. Działa to od lat i nikt nie widzi w tym nic złego. Same korzyści, tylko jeden minus. Biorąc napoje z naszego kraju, trzeba zawieźć opakowanie z powrotem. A kupując napój poza granicą, trzeba zwrócić w danym kraju, więc w ciężarówce, którą pani Karolina podróżuje, w ciężarówce czasem zbiera się spora kolekcja. A wracając do osób, które zbierają, odzyskując kaucję za tych, którym się nie chciało, może nie mieli czasu. W Portugalii pojawił się problem, bo tam słychać głosy o tym, aby zrezygnować z działającego w kraju kaucyjnego systemu. Otóż właśnie obecność osób, które ze śmietników, z różnego rodzaju miejsc owe butelki, opakowania kaucyjne pozyskują w obliczu tej pracy osób

ten sposób pracy obserwowanej, nie wiem jak to ładnie nazwać, niektórym się to po prostu nie podoba. Między innymi burmistrz Lizbony wzywa do tego, żeby z systemu kaucyjnego zrezygnować. W tym temacie, czy też tą kwestią, też będziemy zajmować się za kilka minut.

0: do pana chciałbym pobiec. Czy Polska stanie się za chwilę jakimś liderem w nowej dziedzinie? Znowu będzie...
1: W Polsce zbierało się selektywnie w systemach komunalnych, w tych żółtych workach, 40-45% butelek PET. I jakoś to wyżej wskoczyć nie chciało. W systemie kaucyjnym w tym roku zbierzemy około 70%, a w domyśle w ciągu następnych 2 lat ten poziom wzrośnie do 90%, więc to będzie ogromny przeskok.
0: Tak, a jak już jesteśmy za granicą, to Portugalia, o której pan już wspomniał, nowy system kaucyjny i głosy, aby z niego zrezygnować już na starcie. Burmistrz Lizbony i były unijny komisarz Carlos Medas uważa, że wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Zdaniem burmistrza system kaucyjny wyzwala patologiczne zachowania. Po pierwsze, okradanie butelkomatów, a po drugie, coraz większą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek. Czy ktoś wcześniej przewidział tą ciemną stronę systemu kaucyjnego?
1: System kaucyjny we wszystkich krajach tworzy coś, co nazywamy ekonomią nieformalną. Pojawiają się grupy ludzi, które zaczynają z tego żyć, albo przynajmniej dorabiać sobie zbierające pakowania. W Polsce widzimy dokładnie to samo. Te głosy z Lizbony nie są niczym nadzwyczajnym, ale też warto się wczytać w odpowiedź portugalskiego Ministerstwa Środowiska, które zaproponowało władzom miasta, że trzeba dostosować nieco strukturę na przykład miejskich koszy, pozwalając przy nich tworzyć takie specjalne pojemniki do zostawiania butelek, tak żeby nie trzeba było sięgać do środka kosza i rozrywać worka, tylko żeby ktoś, kto chce taką butelkę zabrać, mógł ją zabrać z pojemnika, który stoi obok. To są rozwiązania, które działają z powodzeniem w innych europejskich krajach, gdzie system kaucyjny działa, a z drugiej strony to, że ogólnie ludzie zbierają butelki wyrzucone przez kogoś innego i oddają do punktów zbiórki, to jest bardzo dobra informacja, bo to uzupełnia ten system i tak naprawdę dzięki temu mamy jeszcze większe poziomy zwrotów. Więc ta ekonomia nieformalna jest dobrym z zasady zjawiskiem, które rzeczywiście nie dość, że pozwala zebrać więcej, to z drugiej też pozwala często osobom, które są nieco bardziej ubogie, to zebrać sobie odrobinę więcej zasobów i ułatwia to wprost ich życie.
0: A jak już jesteśmy przy Portugalii, naukowcy z Azorskiego Uniwersytetu analizowali odpady plastikowe, które dopływają do 2 wysp archipelagu, Faial i Pico, i okazało się, że większość plastiku pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ponad 60%. Oczywiście to odpowiada modelowi ruchu oceanu.

dbamy o to, żeby grało jak najlepiej. My, czyli Rafał Lewandowski, który zostanie z panem Fiszem tu przy ulicy Ostrej, a poza tym cały zespół redakcyjno-techniczny, który zadba o to, żeby było słychać jak najlepiej. No, żeby w ogóle było słychać. Bardzo dziękujemy za cierpliwość podczas dzisiejszej popołudniowej mikroawarii, różnych przerw i perforacji dźwiękowych. Bardzo kłaniamy się i nisko dziękujemy, czy też odwrotnie. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. A co jeszcze dziś w programie? Punkt widzenia po 21:00. Beata Grabarczyk już teraz zaprasza. Będzie Bezkres i Między Światami oczywiście. Jutro, jeśli włączą Państwo radio punktualnie o 16:00, popołudniowy program znowu wszystkich powita. I jest oczywiście, jak zawsze, duża szansa, że powita moim głosem. Wszystkiego dobrego, spokojnego popołudnia. Proszę przygotować raporty meteo. Jutro się przydadzą, bo jak synoptycy wcześniej pisali, dużo dynamicznych zmian pogodowych w tym tygodniu. Ciepło dopiero od soboty. No, ale jak już wspomniałem, nikt się nie podpisze pod deklaracją stuprocentowej ciepłej pogody, więc chyba już czas na szalik. Uciekam. Mam nadzieję, że w szprychy szalik się nie wkręci. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Nie.

Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polscy siatkarze walczą z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Po godzinie gry prowadzimy 2-0. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali do 23, a drugiego do 17. Rozpoczyna się trzeci set. Trzymamy kciuki. Unia Europejska przedłużyła sankcje wobec Rosji o 3 lata, do września 2029 roku. Obejmują one blisko 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Są jednak wyjątki. Z unijnej czarnej listy wykreślono dwóch rosyjskich oligarchów. Domagały się tego Francja, Słowacja i Luksemburg.

0: Kolejne wpisy na tę listę są już przygotowywane, oświadczyła Irlandia, która sprawuje w tym półroczu przewodnictwo w unijnej Radzie. Do tej pory sankcje były przedłużane co 6 miesięcy, co za każdym razem oznaczało trudne negocjacje i ryzyko blokady. 17-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty związane z terroryzmem. Miał przygotowywać zamachy na tle rasowym, wyznaniowym i narodowościowym. Jego celem były m.in. szkoła i meczet, mówi prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Postawiono zarzuty 3 przestępstw, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, propagowanie treści nazistowskich, faszystowskich oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. Oraz jeden z zarzutów, bardzo poważny, czynienia przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym, polegającym na wejściu w porozumienie z inną osobą, planowaniu zakupu broni, wyposażenia wojskowego oraz pozyskaniu informacji dotyczących działalności ugrupowań o charakterze terrorystycznym.
0: Nastolatka z Siemianowic Śląskich zatrzymali funkcjonariusze ABW. Paweł G. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu 15 lat więzienia. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała w związku z tą sprawą 2 szesnastolatków, którzy jednak nie odpowiadają karnie. Współdziałali oni z aresztowanym Pawłem G., ale ich sprawa została przekazana do właściwych sądów rodzinnych i nieletnich. Trwa festiwal opętani literaturą poświęcony twórczości i myśli Witolda Gombrowicza. W programie są m.in. dyskusje o literaturze i kulturze, a także spotkanie z 5 autorów nominowanych do Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, mówi Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Gombrowicza i sekretarz kapituły nagrody.
2: Nominowanie. Opowiedzą nam, po co piszą, na co liczą. Oprócz tego, że liczą oczywiście na nagrodę albo rezydencję w WOMS, która jest naszą drugą nagrodą, o swoich planach. To zawsze są pasjonujące opowieści, jak na przykład o poszukiwaniu wydawców, o rozmowach z wydawcami, o tej niepewności, która towarzyszy debiutowi, a często i drugiej książce też.
0: Festiwal potrwa do niedzieli, wtedy poznamy także laureata nagrody. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miucu, tunikat jak numer PESEL, pan F do I do S do Z. Zapraszam na 2 godziny, no właśnie, bardzo przeróżnej muzyki, bo przywiozłem dla Państwa całą walizę właściwie płyt winylowych i tak się zastanawiałem właśnie, jak to było kiedyś, kiedy jeździło się na takie sety DJ-skie właśnie z płytami winylowymi, bo one naprawdę zgromadzone w jednym miejscu w liczbie, no nie wiem ile tu jest płyt, może ze 100. Są ciężkie, naprawdę ogromnie ciężkie. No ale udało się dotrzeć. Mam ze sobą też magiczny gramofonik, więc będę tu ze studia, już odciążę troszkę Rafała, który pozostał z nami waglem, znaczy ze mną waglem jednym. Prezentując muzykę przeróżną. Na sam początek przeniosłem akurat płytę winylową, która musiała odpalić, żebyśmy tutaj sobie podłączyli wszystko. To jest Chivo Boraro, Horacio Chivo Boraro, bardzo ważna postać dla argentyńskiego jazzu. No powiem tak, że saksofonista tenorowy, klarnecista, kompozytor i aranżer związany z płytą Buenos Aires. Natomiast wydaje mi się, że też grywał z muzykami z Europy. No, płyta, którą mam, El Nuevo Sonido del Chivo Boraro, to płyta nagrana w całym argentyńskim składzie. Fernando Gelbart, Horacio Malvicino, Eduardo Casaya, Alfredo Remus. Piękna rzecz. Są tu utwory i samego Chivo Boraro. My wysłuchaliśmy akurat Polka Dots and Moon Beans, ale są też i utwory Gershwina, Charlie Davisa. Bardzo, bardzo ładna płyta, która się tak w moje łapy zaplątała. No i tak, ale nie tylko będzie Argentyna, będzie instrumentalnie, jazzowo, ale też i hip-hopowo, i nawet folkowo. No nie wiem, co przez te 2 godziny się uda tutaj wcisnąć. Nie będę miksował, będę natomiast prezentował pewnie po 3-4 utwory, które z tego gramofoniku mi wystartują. Więc zapraszam serdecznie na przegląd płyt, które no, tak starałem się wybrać z każdej półeczki troszkę coś, czyli od jazzu, muzyki afrykańskiej przez Brazylię, po hip-hop, czy muzykę folkową, też coś tutaj powinno się uzbierać. Zapraszam na sam dobry początek, wyskoczy znany Państwu doskonale Mulatu of Ethiopia, płyta, która prezentuje jazz z Etiopii, Mulatu, a statkę. Proszę bardzo.

odkopuje, cóż tutaj się wydarzyło. Mulatu Astatke jako pierwszy, później wytwórnia Eta Records, The Library Archive, w utworze The Needle Nose, czyli tak naprawdę wykonawcy, którzy krążą wokół wytwórni Eta Records. Później był taki pan, nie wiem czy ktoś słyszał, pan Emadę. Akurat z płyty perkusyjnej, którą wydaje wytwórnia You Know Me i utwór Up in the Sky, to są portrety numer 3. No i teraz przepiękna Alice Coltrane razem z Pharoah Sandersem, Joe Henderson, czyli Ptade El Dude, Daud. To jest utwór Blue Nile. Ja szykuję kolejne płyty, bo cały czas tutaj wygrzebuję, które by dzisiaj akurat właśnie zaprezentować.

No to od razu powiem co i jak, co tutaj gra, ale to niech sobie to gra. Tak, co tu było? Jerzy Milian był na pewno ze świetnej zresztą reedycji prosto z polskich nagrań. Była na pewno Kraksa Krzysztofa Komedy. Później, a tak, niezniszczona dla mnie płyta. The Sahib Shihab Quintet z płyty Seeds. No i przez moment też zabrzmiało Beastie Boys, więc myślę, że to jest taki całkiem ładny, spójny się zrobił muzyczny set. A na samym końcu stary, bardzo stary singiel i też stara, trzeszcząca płyta pod tytułem Nostalgia 77, The Garden. Więc za przeszczenie przepraszam, bo to wygrzebałem zupełnie wychodząc tak nagle. No i chciałbym jeszcze dalej kontynuować muzykę instrumentalną, żeby później się troszkę pozmieniało. Martin Denik.

Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Polska w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozbili Niemców 3-0 w setach do 23 i 2-17. Tak mówił w Polsacie po meczu Wilfredo Leon. Przede wszystkim bardzo dziękuję kibicom, którzy przybyliby wspierać naszą drużynę. Cóż mogę powiedzieć? Spotkanie potoczyło się po naszej myśli. Na początku rywale zaczęli nam odskakiwać. Staraliśmy się nie pozwolić im na zbyt dużą przewagę, bo widzieliśmy, co się dzieje. Więc konsekwentnie realizowaliśmy nasze podstawowe założenia i w końcu złapaliśmy właściwy rytm. Mecze półfinałowe i finałowe siatkarskich Mistrzostw Europy w weekend biało-czerwoni bronią tytułu mistrzów. Premierzy Danii i Grenlandii podpisali z prezydentem USA Donaldem Trumpem porozumienie w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii. Premierka Danii nazwała nową umowę lepszą i rozbudowaną w porównaniu z umową podpisaną w 1951 roku między Danią a USA, która reguluje obecność wojsk amerykańskich na Grenlandii. Wcześniej

0: Trump ujawnił, że Stany Zjednoczone zbudują na Grenlandii dwie duże bazy wojskowe. USA mają również decydować o inwestycjach zagranicznych, aby nie dopuścić do obecności wrogich państw. W jednej z podlaskich szkół podstawowych 11-letni chłopiec zaatakował 10-letnią uczennicę toporkiem. Tak mówiła o incydencie w TVN24 rzeczniczka podlaskiej policji nadkomisarz Marta Rodzik.
1: Ze wstępnych informacji wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu szkolnym zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 11-latka obezwładnił rodzic jednego z uczniów.
0: Ranna dziewczynka jest w szpitalu. O jej stanie zdrowia mówiła w TVP Info Aneta Łukowska, rzeczniczka białostockiego szpitala.
2: Dziecko jest po tomografii głowy. Cały czas trwają szczegółowe badania, czyli dalsza diagnostyka. Dziewczynka jest w stanie ogólnie dobrym. No na pewno pozostanie u nas przez jakiś czas w szpitalu. Głównie obrażenia głowy dziecko ma.
0: Z nieoficjalnych informacji wynika, że 11-letni napastnik trafił do szpitala na oddział psychiatryczny. Topr wprowadził na jutro pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach na wysokości powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. To pierwsze takie ostrzeżenie w obecnym sezonie. Decyzję podjęto po ostatnich opadach śniegu. Na Kasprowym Wierchu jego warstwa osiągnęła już 16 cm. Synoptycy prognozują kolejne opady dzisiejszej nocy. Miejscami może go przybyć od 4 do 7 cm. Na szczytach temperatura może spaść do około minus 2 stopni. Pierwszy stopień zagrożenia oznacza, że śnieżna pokrywa przeważnie jest stabilna i dobrze związana. Lawina może jednak zejść po dużym dodatkowym obciążeniu, przede wszystkim w pojedynczych, bardzo stromych lub ekstremalnych miejscach. Nie można też wykluczyć samoczynnego zejścia niewielkich albo średnich lawin. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: wagle.
1: No i tak powolutku będę kierował się w kierunku muzyki brazylijskiej, ale nie tylko. A to za sprawą płyty, która wybrzmiała Afrodesia, The Exotic Sound of Martin Denny. Ja już opowiadałem, że to jest jeden z takich kluczowych postaci gatunku egzotyka, pianista, kompozytor, aranżer, który działał głównie na Hawajach. No i zasłynął z tego, że tworzył muzykę, czasami do takich wymyślonych filmów. Muzykę, która gdzieś inspirowała się muzyką pochodzącą z wysp, ale także z jazzem, charakterystyczny, tropikalny styl. I właśnie ta płyta z 1959 roku stała się wielkim takim amerykańskim przebojem. Na dzisiaj fajnie się to odkrywa, bo kapitalnie jest nagrana. Mi poprawia humor na pewno. Wszystkie części tego, co pojawia się od Martina Denny są ciekawe. Jest też muzyka latynowska. Jest egzotyka numer 1, numer 2, numer 3. Naprawdę sporo tych płyt się pojawiło. Chyba liczyłem jakoś około, 12-15. A kolejną płytą, no to świetna płyta, to chodzi, tutaj to był tytuł Paul Murphy Present Copa Salvo. To wydana płyta przez Jazz Room Records. To jest taka kompilacja japońskiej grupy Copa Salvo. To są utwory wybrane przez Paula Murphy'ego, czyli brytyjskiego DJ-a, kolekcjonera. I chociaż zespół pochodzi z Tokio, no to głównie zajmował się muzyką latynowską, więc jest tutaj latynowski jazz, bugalu, no i afrokubańska taka rytmika, która przejawia, która płynie przez całą płytę. Bardzo, bardzo zresztą polecam, bo bardzo ciekawa rzecz, chociaż jest to rzeczywiście muzyka z Japonii, stylizowana na muzykę afrokubańską. No i jak już powiedziałem, że Brazylia, to nastawiam tutaj igłę. Chyba powinno być słychać. Startujemy. Elisa, Elia i Elizabeth. Płyta z lat 70.

No i teraz się zrobiło po brazylijsku, tak jak należy. Edu Lobo to był ten piękny zoom, zoom, zoom, bo to ostatnio wycięty sample, więc może część z Państwa gdzieś się spotkało z utworem właściwie hip-hopowym, z tego co pamiętam, chyba bass, taki bass, taki raper wykorzystał Edu Lobo. Dobrze, co tam wcześniej było? No na pewno Gal Costa i Caetano Veloso, Bemibem ze wspaniałym Dlaczego nas tam nie ma. Tekst napisał tutaj Wojciech Młynarski. No i później taka ciekawa moim zdaniem wersja Girl from Ipanema. Teraz tylko patrzę, co... Tak, to jest... Który to może być rok? Oczywiście tutaj jest... 64 i Vince Guaraldi i Bolasete. No, a z nowszych wspaniała jest nowa płyta Soul Georgia.

0: flaku.
1: Siata.
2: No i tak ładnie Mos Def. Bardzo czekałem też na tą reedycję. Pamiętam, jak miałem gdzieś to na płycie. Na płycie kompaktowej. Już jest w pięknym, zresztą podwójnym wydaniu The Ecstatic. Bardzo, bardzo się ucieszyłem, bo bardzo lubię tę płytę, chociaż ona nie odbiła się jakimś takim szerokim echem jak debiut. Tam były jeszcze walki z wytwórnią. Dzisiaj Mos Def występuje jako Yasin Bey przede wszystkim. Cóż jeszcze tam wcześniej było, bo dużo płyt brazylijskich, Soul George, The Other Side, bardzo piękna jest ta cała płyta i powrót. Pupilo to jest Romário Menezes de Oliveira Jr., brazylijski producent, kompozytor. Na tej płycie dużo wyśmienitych gości, bo jest Amero Freitas, czyli jazzman, pianista i brazylijski, jest Cat Chemist, jest Gas Lamp Killer, Adrian Kiong, Carminho i Seu, więc naprawdę też ciekawa płyta. To było Pupilo. Co tam jeszcze po drodze się zdarzyło? No na pewno był Edu Lobo, ale o tym już mówiłem. Aha, jeszcze płyta, którą przynosiłem kiedyś na nasze wydanie Higiena Ucha. Indio Arabic Variation, czyli Variation. To jest Balik Hamdi i Magid Khan. Piękna jest ta płyta i rzeczywiście połączenie bardzo nietypowe. Muszę tu spojrzeć. Też taki singiel, który nie wiem nawet, czy w waglach się pojawiał, ale Nicola Cruz. Wyciągnięty. Mam nadzieję, że tylko to tempo, bo tutaj nie jest oznaczone. No to dalej zapraszam.

Dziękuję pięknie, Roy Ayers na sam koniec, za tydzień w pełnym składzie, ale myślę, że częściej będę przynosił gramofonik, więc będę zasilał to, co razem w duecie będziemy przynosić za tydzień. Chyba muzyka czarna, z tego co pamiętam. Do usłyszenia za tydzień. Rafał Lewandowski pomagał.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rosyjski Ił-20 został przechwycony przez polskie myśliwce około 40 km od polskiego wybrzeża. Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO, przekazał w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał, że to nie są pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. To kolejny tego typu incydent w ostatnim czasie. Do podobnych zdarzeń dochodziło także w okolicach Ustki, Łeby oraz Koszalina. Dowództwo operacyjne przekazało wówczas, że liczba przechwyceń rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki NATO wzrosła o ponad 250%. Chcielibyśmy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, najlepiej przed zimą, mówił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na spotkaniu w cztery oczy z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo za osobiste wsparcie. Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do zakończenia tej wojny, że prezydent Trump pomoże nam tę wojnę zakończyć.
0: Trump uważa, że Putin również chciałby skończyć tę wojnę. Jak stwierdził, nie jest pewny, czy Putin przyjmie zaproszenie na szczyt G20 w Miami na Florydzie.
1: To spotkanie w Miami będzie niedługo, ale on chce się spotkać zarówno z panem i z prezydentem Zełenskim. No, myślę, że nadszedł czas. Wielu ludzi ginie. Myślę, że obydwaj chcą usiąść przy jednym stole.
0: Oba tłumaczenia TVN24. Trump zapowiedział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ rychłe zakończenie wojny w Ukrainie

0: i możliwe sankcje na Rosję. Spektakl Trashedy niemieckiej Performing Group zagości na deskach Teatru Pinokio w Łodzi podczas drugiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT. To performance, który zakłada interakcję z publicznością, mówi Bartosz Kurowski, główny organizator wydarzenia. Tematem spektaklu jest człowiek żyjący w środowisku dotkniętym kryzysem klimatycznym.
1: On daje do myślenia bardzo mocno, w jaki sposób takie małe, najdrobniejsze działania, najdrobniejsze decyzje podejmowane codziennie warunkują podpięcie się pod tę stronę, która potem powoduje dalsze pogłębianie się kryzysu albo właśnie świadomą rezygnację z różnego rodzaju aktywności, które wzmacniają ten problem.
0: Spektakl Trashedy niemieckiej Performing Group odbędzie się w poniedziałek 5 października wieczorem i we wtorek 6 października rano. Po przedstawieniach odbędą się rozmowy na temat poruszanego w spektaklu problemu. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT startuje za 2 tygodnie w Teatrze Pinokio w Łodzi, a Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. Więcej na jego temat w jutrzejszym poranku o 6.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 22 dzień września, 21.08. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Dziś dwa kontynenty. Najpierw Europa, potem Ameryka Południowa. W Ameryce Południowej, jak Państwo wiedzą, zawsze dzieje się coś ciekawego. Tym razem popatrzymy sobie na protesty wywołane polityką gospodarczą Javiera Milei. No a jeżeli idzie o Europę, to oczywiście wybory landowe w Niemczech. No znowu mamy z jednej strony zwycięstwo AfD, z drugiej strony zwycięstwo skrajnej lewicy, to w Berlinie, to AfD w Mecklenburgii, no tyle, że rządzić pewnie tam też będzie lewica. Razem z nami jest pan profesor Klaus Bachmann z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór.
0: Panie profesorze, to, że AfD wygrała, to właściwie mogliśmy się spodziewać, ale to, że CDU nie wejdzie do parlamentu landowego, no to jest tak zwany szok i niedowierzanie. Kanclerz Merz mówił o tym, że to katastrofalne, mówił o tym jeszcze zanim były te wyniki, że w ogóle jego partia do parlamentu landowego w Mecklenburgii nie weszła. I no, odbyło się spotkanie CDU, podobno kanclerz dostał poparcie, dalej chce rządzić, twierdzi, że będzie rządził, ale czy to naprawdę jest tak, że to nie ma żadnego wpływu na ogólnoniemiecki stan posiadania CDU?
1: No, to na pewno ma jakiś wpływ, bo to oczywiście znaczy po pierwsze, że CDU już nie ma, no, znaczy to wcześniej też tak było, ale nie ma w rządzie Mecklenburgii przed Pomorzu, nie ma w ogóle w parlamencie, ale to jest mało istotne tutaj, bo Mecklenburgia przed Pomorze też jest w Bundesracie, tu jest przełożenie, bym powiedział, ale tutaj pod tym względem się niewiele zmieniło w stosunku do sytuacji przed wyborami. Myślę, że największy wpływ jest taki psychologiczny, czy nie wiem, atmosferyczny może, mianowicie, że Hadecja jest, no, chyli się ku upadkowi, bym powiedział, tak. Inaczej mówiąc, że to może się zdarzyć też gdzie indziej, że to jest jakiś ogólnoniemiecki trend, że AfD rośnie i to absolutnie kosztem CDU, co nie jest tak do końca prawdą, ale myślę, że takie jest dość powszechne postrzeganie w tej chwili.
0: A czy to jest tak, że kanclerz Merz utrzyma się do końca kadencji, czy jednak w jego partii może dojść do jakiejś takiej bratobójczej walki o to stanowisko premiera? No w Wielkiej Brytanii tylko premier się troszkę zachwieje i od razu partia go wymienia na innego, więc pytanie jak tutaj, jak w Niemczech?
1: No, w Niemczech jest trochę inaczej, bo w Wielkiej Brytanii to jest tak, że to po prostu jedna partia rządząca, która ma absolutną większość, może o tym decydować. Nie potrzebuje do tego zgody innych partii czy innych czynników. Natomiast w Niemczech jest ten problem, że należałoby to przeprowadzić w ramach koalicji, więc wtedy na przykład socjaldemokraci też mieliby coś do gadania, prawda, bo musieliby, to jest w ogóle ciekawe, pomyśleć o tym, jak mogłoby to przebiegać, bo to oni musieli też właściwie się zgodzić na wotum nieufności dla Merza, a potem wybrać innego kanclerza razem z Hadecją i oczywiście ze względu na różnicę między socjaldemokratami a Hadecją. Hadecja jest w parlamencie o wiele większą frakcją niż socjaldemokraci, to musiał być inny Hadek, tak? Inny członek CDU. Więc to jest dość, jakby to powiedzieć, ciekawa konstrukcja, bo to w Niemczech musi być konstruktywny wotum nieufności, podobnie jak w Polsce, więc w momencie obalania szefa rządu trzeba już mieć kandydata na nowego szefa rządu. To jest dość trudna operacja, znacznie trudniejsza, chociaż ona też nie była łatwa przez to, że musiały być te wybory uzupełniające tam w Wielkiej Brytanii, prawda? Ale to jest jednak bardziej skomplikowane i obarczone o wiele większym ryzykiem.
0: No dobrze, to kanclerz mówi, że chce dalej realizować reformy. No i pytanie, bo przecież on jest kanclerzem tak naprawdę od roku, więc to nawet nie jest połowa kadencji, a jednak Niemcy no, strasznie są zirytowani rządem Merca. Czego takiego nie zrobił Merc, że ludzie nagle w Mecklenburgii, ale także i w całym kraju te notowania CDU nie są wysokie. Czego takiego nie zrobił Merc, że ludzie są tak poirytowani na ten rząd?
1: Znaczy, to jest dość dwuznaczna sprawa, ponieważ no, Merz szczególnie, bo jako przedstawiciel, jakby to powiedzieć, świata gospodarczego z przeszłością w funduszu inwestycyjnym, amerykańskim funduszu inwestycyjnym i tak dalej, no, wszedł do polityki z obietnicą, ja będę oszczędzać, ja będę rozsądnie gospodarować. Ze mną będziecie mieć mniejszy dług, a potem wykorzystał sytuację między starym parlamentem, czy też starym Bundestagiem, a nowym Bundestagiem. W nowym Bundestagu na to nie ma już większości, więc wykorzystano sytuację, że stary Bundestag jeszcze miał taką większość, 2/3. Zmienili konstytucję i zadłużyli kraj na maksa. Tak? I to bardzo, bardzo dużo zwolenników CDU uważa, że to jest po prostu łamanie słowa, że to jest, jakby to powiedzieć, oszustwo, że to jest niedotrzymanie obietnic. I to bardzo często się słyszy, nawet zupełnie niezależnie od tego, czy ludziom się wiedzie dobrze, czy źle, czy nie wiem, czy są jakby to powiedzieć, członkami partii chadeckiej, czy tylko sympatykami i tak dalej, to wszyscy mówią, że no Merz po prostu nas wystawił do wiatru, kazał nam robić kampanię wyborczą pod hasłami oszczędności, a potem jak tylko doszedł do władzy, to zrobił dokładnie odwrotnie. I to jest ten, po niemiecku to się nazywa Wortbruch, to znaczy to jest znacznie bardziej ostre niż niedotrzymanie słowa, czy czegoś tego. To jest sam bruch, prawda? To jest taki, jakby to powiedzieć, moralnie załamanie przez to przemawia. I to się pojawia bardzo, bardzo często, ale to nie jest oczywiście jedyne, bo są inne rzeczy, jak na przykład to, że źle się komunikuje, że jest mało empatyczny, że mało konsultuje, a dużo decyduje z góry, a potem się okazuje, że niektóre decyzje były błędne i tak dalej. No to wszystko się jakoś tam sumuje w tej chwili i oczywiście w tej chwili też jest taka atmosfera, że się patrzy tylko na to, co jest źle i kompletnie abstrahuje od tego, co właściwie pożytecznego zrobił, na przykład sam fakt, że to wielkie zadłużenie pójdzie nie tylko na obronę, ale tak mniej więcej w połowie też na infrastrukturę, która była strasznie zaniedbana i to wszyscy wcześniej też krytykowali, więc ale to w tej obecnej atmosferze jest po prostu moda na narzekanie i w tej chwili właściwie można powiedzieć wszyscy narzekają, tak?
0: No oprócz, jak rozumiem, wyborców AfD, którzy, znaczy oni też narzekają na ten rząd, natomiast no, masowo idą głosować na...
1: To jest powszechne zjawisko w Niemczech, w tej chwili, że kompletnie się abstrahuje od własnej sytuacji i narzeka się na ogólną sytuację. Jasne. To można nawet, mamy takie sondaże na przykład, gdzie pyta się ludzi, czy uważa, że Niemcy są niebezpiecznym krajem i 70%, czy ja to teraz sufitu biorę, bo nie znam tych liczb naprawdę, ale dokładnie, ale tak mniej więcej, jeśli chodzi o trend, to 70% mówi tak, jest strasznie niebezpieczne. I potem drugie pytanie, gdzieś tam ukryte w gąszczu tych pytań sondażowych jest, a czujesz się bezpieczny w swoim otoczeniu? No i wtedy 70% mówi tak.
0: Powiedziałabym, że jakby z Polski przejęli Niemcy nastroje.
1: Nie, no to jest... Znaczy to jest... różnica z Polską może jest w tej chwili taka, że o tym w Niemczech się publicznie i nieustannie mówi, tak? I to zwłaszcza tylko o tej pierwszej części, że jest strasznie niebezpieczne, co wcale nie jest prawdą, tak? Ale jak wszyscy to mówią, no to wszyscy przekonują się nawzajem, że jest strasznie niebezpieczne. Na przykład absolutna większość ludzi, z którymi rozmawiam, i to też pojawia się w sondażach, mówi, że przestępczość rośnie. Tak? Jest to coraz bardziej niebezpieczne. Tak? Jak patrzymy na statystyki policyjne na przykład, no to widzimy, okej, jest parę rodzajów przestępstw, gdzie faktycznie ich liczba no, lekko rośnie, powiedzmy sobie, od roku czy od dwóch lat, czasami też od trzech lat. To jest na przykład napaści z udziałem noża. Wcześniej w ogóle nie można tego powiedzieć, bo to w ogóle nie było mierzone wcześniej. Więc, ale przez odkąd to jest mierzone, więc na obrębie, powiedzmy sobie, na przestrzeni trzech lat, no to lekko rośnie faktycznie. Natomiast ogólnie przestępczość w Niemczech cały czas spada i to już od 15 lat, tak? Ale na to nikt nie patrzy, no. Wszyscy patrzą na to, jak ktoś kogoś atakuje nożem, zwłaszcza jeżeli jest muzułmaninem, natomiast nikt na to nie patrzy, że praktycznie w Niemczech już w ogóle nie ma napadów na bank, co kiedyś było zmorą w Niemczech, tak? No ale dzisiaj w bankach nie ma pieniędzy, nie ma napadów, ale o tym nikt nie dyskutuje, nikt Jasne. Tego nie zauważa. Wszyscy to przyjmują jako pewnik, prawda? To nie jest warte dyskusji w ogóle. No i w ten sposób mamy na przykład, mamy taką sytuację, że większość ludzi uważa, że Niemcy robią się coraz bardziej niebezpieczne, a de facto w statystykach widzimy, że jest to po pierwsze w międzynarodowym porównaniu jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie, a po drugie w obrębie 15 lat, bo tak mniej więcej można to mierzyć, wcześniej była inna metodologia, no to widać wyraźnie, że cały czas przestępczość spada, co nie jest specjalnie dziwne, ponieważ to jest starzejące i to bardzo szybko i silnie starzejące się społeczeństwo, a starsi ludzie nie popełniają przestępstw. Tak?
0: Oczywiście.
1: Największej przestępstw się popełnia i najwięcej ludzi pada ofiarą przestępstw, tak mniej więcej między 16 a 30 rokiem życia. Tak? A to jest akurat ta grupa, która jest bardzo mała w tej chwili w Niemczech, więc no, automatycznie z tego wynika, że przestępczość spada. Nawet gdyby wszyscy imigranci byli, że tak powiem, przestępcami, to i tak nie rzutowałoby na to, tak? Bo jest ich po prostu za mało w stosunku do starszych ludzi. No.
0: A czy to jest tak, że ten nastrój to on się bierze z tego, że na przykład opozycja narzuca taką narrację, czy to się bierze na przykład z mediów społecznościowych?
1: Ja bym powiedział, że opozycja nic nie może narzucić. Jeżeli ktoś może coś narzucić w debacie publicznej, to zazwyczaj jest to rząd. Są to rządzące, bo na ich wszystkich wszyscy słuchają, bo oni wiedzą, że to, co oni mówią, ma jakieś przełożenie potem na politykę i być może nawet na nasze życie codzienne. Natomiast to, co mówi opozycja, no to opozycja po prostu sobie mówi, tak? To nie jest narzucone. To jest między innym też jeden z, jak powiem, elementów starzejącego społeczeństwa, bo starsi ludzie, krótko mówiąc, lubią ludzie narzekać. W moim wieku, albo starsi, prawda? Nie tylko lubią narzekać, bardziej się boją niż młodzi, tak? Więc, a wiemy z badań też z innych krajów, że ludzie, którzy się boją na przykład, nie wiem, przestępczości albo z czego jeszcze mogą się bać, wypadków samochodowych albo czegoś takiego, to czytają więcej na ten temat. No więc tak. Utwierdzają się cały czas w tym przekonaniu, że świat nie jest niebezpieczny, nie przyjmują do wiadomości dane czy fakty, które mówią coś przeciwnego. Tak? Zresztą to jest akurat ogólnoludzkie, że bardziej jesteśmy skłonni wierzyć w to, co potwierdza nasze wrażenie, nasze opinie, niż to, co temu zaprzecza.
0: To prawda.
1: No i wtedy w takiej sytuacji mamy tak, że po prostu no, starzejące społeczeństwo cały czas siebie nawzajem przekonuje, jak strasznie niebezpiecznie jest w Niemczech, podczas gdy tak naprawdę wcale tak nie jest.
0: Mówiło się, że ten podział na Ossis i Wessis to była taka siła napędowa w pewnym momencie AfD, ale teraz się okazuje, że AfD to jest partia, na którą głosują ludzie młodzi. No i co fascynuje młodych ludzi w AfD?
1: Znaczy, to nie jest tak, że młodzi ludzie, to jest trochę bardziej skomplikowane, to też w średnim wieku, natomiast najmniej poparcia w tej chwili ma wśród najstarszych, to jest 70 plus. Oni najmniej głosują i to oczywiście przeczy tej bardzo popularnej również w Niemczech tezie, że to wszystko winnym jest NAD, bo to NAD kształtowała ludzi i socjalizowała ich i to są teraz skutki tego, że oni byli pod dyktaturą komunistyczną, bo nadal, nie wiem, mają ten komunizm w głowie albo coś takiego, ten autorytaryzm, prawda? A tu się okazuje, że akurat ta grupa wiekowa, która była najbardziej i najdłużej eksponowana do świata wartości enedowskich, jeżeli to tak można powiedzieć, to oni akurat najmniej głosują na AfD, natomiast głosują przede wszystkim ludzie, którzy NAD czy komunizm w ogóle nie pamiętają z własnego doświadczenia. Więc to nie tędy droga, to nie jest absolutnie ten klucz, który wyjaśnia, dlaczego AfD w tej chwili ma takie poparcie.
0: A jak wytłumaczyć, właściwie jak rozumieć takie zapowiedzi AfD, że my tutaj będziemy rozmawiali teraz z Rosją, żeby kupować od nich tanio gaz, a z kolei lewica Die Linke mówi, że trzeba będzie znacjonalizować mieszkania, puste mieszkania w Berlinie po to, żeby młodzi ludzie mieli dostęp do mieszkań, w ogóle ludzie mieli do mieszkań dostęp. Czy to należy traktować w jakikolwiek sposób poważnie?
1: To należy traktować poważnie, tak. I to dotyczy przynajmniej ten pierwszy wątek, mm-hmm. Rosja, to dotyczy obie partie.
0: No tak,
1: obie
0: lewica
1: partie.
0: Też, tak.
1: Tak, bo to jest, można powiedzieć, tu mamy trzy partie nawet, które w tej chwili są prorosyjskie pod tym względem, to znaczy, że uważają, że to nie jest w ogóle nasza wojna, że my nie powinniśmy popierać Ukrainy, bo to jest faszystowskie państwo korupcyjne, które próbuje nas wciągać do wojny z Rosją i którzy opowiadają się za tym, żeby nawiązać bliższe kontakty z Rosją nad głowami na przykład Polski, krajów bałtyckich i Ukrainy. To w tej chwili mamy Die Linke, to znaczy mamy tak zwaną skrajną lewicę, jak to się nazywa po polsku. Mamy AfD i mamy też BSW, który czasami jest takim języczkiem uwagi, na przykład w Saksonii-Anhalt, bo oni tam negocjują z AfD o utworzeniu rządu,
0: czyli
1: ponieważ
0: to jest
1: mają większość w parlamencie.
0: Tak?
1: To jest partia Sary Wagenknecht, tak. To znaczy to, co z niej pozostało, no bo w niektórych landach oni kompletnie wylecieli, rozpadli się i tak dalej, ale są miejsca, gdzie jeszcze odgrywają tą rolę tego języczka uwagi. Więc mamy trzy partie i jeśli dobrze liczyć, według obecnych sondaży, to oni mogą dojść w jakichś przyszłych, które na szczęście jeszcze dopiero za 3 lata są, ale w jakichś przyszłych wyborach do Bundestagu mają potencjał wyborczy do 40%. Więc to jest
0: dużo.
1: Dość poważna sprawa, więc pod tym względem absolutnie należy to brać poważnie. Natomiast jeśli chodzi o ten raczej regionalny temat, bym powiedział, w Berlinie, który podchwyciła lewica, mianowicie nacjonalizowanie czy wywłaszczenie wielkich koncernów wynajmujących mieszkania, to też bym brał poważnie, ponieważ parę lat temu w Berlinie było referendum na ten temat i większość głosujących opowiadała się za tym. Mm-hmm. A więc tutaj można powiedzieć, jest dotychczasowy rząd właściwie był na trochę na bakier z opinią publiczną, ponieważ tego nie zrealizował. Natomiast Die Linke jak najbardziej będzie mogła argumentować, że to nie jest tylko dlatego, że my tego chcemy i to jest w naszym programie i myśmy to obiecali, ale jest wynik referendum na ten temat. Jak to będzie wyglądać w praktyce? No to będzie bardzo zabawne, ponieważ w Niemczech nie można wywłaszczyć nikogo bez odszkodowania. Odszkodowanie musi być mniej więcej według cen rynkowych, które w tej chwili oczywiście są odpowiednio wysokie. Więc bardzo zabawna sytuacja będzie, ponieważ Senat wtedy będzie musiał, Senat to jest... można powiedzieć, landowy rząd w Berlinie. Senat będzie musiał odkupić mieszkania, które dopiero parę czy paręnaście lat temu sprywatyzował i które wtedy były tanie, a teraz są bardzo, bardzo drogie. Więc ja bym powiedział, gdybym był akcjonariuszem jednego z tych koncernów, to bym się w ogóle niczego nie bał, bo albo w ogóle do tego nie dojdzie, albo jeszcze te koncerny na tym mocno zyskają. I to w sytuacji, kiedy Berlin jest głęboko zadłużony, ma gigantyczną dziurę w budżecie, i całkowicie wisi na finansach federacji, czy tam rządu federalnego i innych landów, ponieważ inne landy dopłacają do Berlina, więc jest taki mechanizm wyrównania dochodów w Niemczech, który tak mniej więcej funkcjonuje, że te najbogatsze landy po prostu wpłacają takie wyrównanie dla tych najbiedniejszych landów, a Berlin jest jednym z największych beneficjentów, jeśli chyba nie w ogóle największym beneficjentem tego mechanizmu. Więc to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy właściwie ten Berlin jest bankrutem i to już od dawien dawna. Nie zupełnie i tylko i wyłącznie z własnej winy, ale tak jest, tak, a nagle chce wydawać gigantyczne pieniądze, których nie ma, żeby wykupić mieszkania od koncernów kapitalistycznych, które potem, żeby spełnić tę obietnicę, będzie musiał wynajmować po niższych cenach niż dotychczas. Więc to będzie oczywiście fajne dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, ale to będzie oczywiście ze stratą dla budżetu miasta, więc to nie jest tylko jednorazowa strata wtedy, kiedy oni wykupują te mieszkanie, ale też cały czas będą musieli dopłacać do tego, żeby ci ludzie tam mogli mieszkać. Więcej mieszkań przez to nie przybędzie, więc to jest raczej, można powiedzieć, taka usługa, że podatnicy płacą za to, żeby ludzie, którzy mieszkają w tych mieszkaniach, płacili mniej. Ale tylko ci, którzy tam mieszkają, tak? Mm-hmm. Dlatego mówię, no oni prawdopodobnie będą chcieli to realizować. Natomiast jak to wyjdzie w praktyce, to może być kompletna karykatura.
0: No tak, tak. Panie profesorze, to trochę pana podpytam o pana przewidywania. Ja wiem, że wybory za 3 lata to jest tak dużo czasu, że może się zdarzyć absolutnie wszystko. Ale czy pan przewiduje, że AfD dalej będzie miała taką tendencję wzrostową w sondażach i no, może dojść do takiego momentu, kiedy będzie tworzyła rząd federalny?
1: Może współtworzyła co najwyżej. Ja myślę, że oni też mają jakiś szklany sufit, przez który nie wyskoczą. Tego sufitu nie ma na wschodzie, to jest ta różnica w stosunku do zachodu. Na pewno są kraje, ja myślę, że gdyby w Saksonii-Anhalt teraz odbyłyby się ponowne wybory, na przykład za pół roku, ponieważ nie dojdzie do tworzenia rządu, to mogłoby się zdarzyć, że AfD będzie rządziła sama, ale na pewno nie na szczeblu centralnym. Z bardzo prostego powodu. Te landy, w których AfD jest najmocniejsza na wschodzie, to są jednocześnie landy, które są ekonomicznie bardzo słabe i demograficznie też bardzo słabe. Tam bardzo dużo ludzi ucieka. Tam w ogóle mieszka, nawet przed ucieczką można by powiedzieć, bardzo mało ludzi. Oni mają bardzo mało głosów w Bundesracie, bo w Niemczech tak jest, że prawda, że landy są reprezentowane w drugiej izbie parlamentu, jeśli tak można powiedzieć. Więc ich przełożenie na to, co się dzieje na szczeblu centralnym, jest stosunkowo małe. I nigdzie na zachodzie, gdzie są bogate i bardziej ludne kraje, nie ma takiej sytuacji, że tam jak Saksonii-Anhalt albo nie wiem teraz w Mecklenburgii, prawda, że oni są o krok od przejęcia władzy albo czegoś takiego. Oni mają jakiś potencjał, ja myślę, że do 30% na szczeblu centralnym. I to, co jest groźne, to nie jest to, że oni, nie wiem, przejmą rząd albo wejdą w jakąś koalicję. Najwięcej, co mogę sobie wyobrazić, to jest to, że w pewnym momencie powstanie rząd mniejszościowy. Na ten temat już toczą się dyskusje w Hadecji, żeby wyrzucić socjaldemokratów i robić taki rząd czysto chadecki, bez kompromisów i tak dalej, tylko że wtedy niezdolny do podejmowania decyzji, więc też nie, no bo nie ma większości wtedy. Tolerowany na pomocy jakiejś cichej umowy z AfD. Że AfD nie wchodzi do rządu, tylko po prostu popiera CDU w zamian za coś. No i to oczywiście byłoby bardzo ciekawe zobaczyć wtedy, co to znaczy, bo to byłby wtedy rząd hadecki, który jest sterowany, że tak powiem, z tylnego siedzenia prawda? Znamy to w Polsce z lat 90. Z tylnej kości jedzenia przez AFT. Takie konstrukcje w tej chwili są dyskutowane i to nie jest całkiem wykluczone, ale to też oznacza, że nie ma bezpośredniego przełożenia do rządu. Tak? On kieruje tym rządem z tylnego siedzenia, natomiast nie ma członków rządu, nie ma ministra spraw zagranicznych z AFD albo czegoś takiego. Tak. I nadal istniałoby prawo, jak to się nazywa, przewodniej
0: roli
1: kanclerza. Kanclerz decyduje o kierunkach polityki i w razie sporu między ministrami po prostu może rozstrzygnąć, dokąd idziemy. Tak? Więc to jest bardziej realny, bym powiedział, scenariusz, a najbardziej realny scenariusz to jest inny niestety i on wcale nie jest dobry, zwłaszcza jak patrzymy na to z punktu widzenia Polski. Mianowicie już w tej chwili w parlamencie, w Bundestagu nie ma... Znaczy partie środka, jak to się mówi, czy partie demokratyczne. Staram się to unikać, bo nie wiem, jak tutaj umiejscowić lewicę, czy ona jest demokratyczna, czy nie. Ale już w tej chwili te partie nie mają większości 2/3, która na przykład byłaby potrzebna
0: w do wypadku, zmiany konstytucji.
1: Nie chodzi tylko o zmianę konstytucji, bo te mamy już za sobą i nikt nie planuje więcej. Ale to jest próg, który jest konieczny do uchwalenia na przykład stanu wojny.
0: No tak.
1: W przypadku jakiejś napaści. Tak? Albo też stanu napięcia, to znaczy po to, żeby na przykład przy jakimś większym ataku hybrydowym uruchomić na przykład Bundeswehry wewnątrz, żeby ona spełniła funkcję policji i tak dalej. Może to robić na razie w ramach pomocy, czy tak powiem, służbom cywilnym, ale wtedy mamy taką sytuację, że tam, nie wiem, policjant z 2 żołnierzami po prostu pilnuje ulicę albo coś takiego, ale żeby wjechać z ciężkim sprzętem, strzelać i tak dalej, to potrzebne jest 2/3 w Bundestagu, a tego w tej chwili bez AfD już nie ma.
0: No tak.
1: I przy jakichkolwiek wyborach za 3 lata na przykład, kiedy AfD jeszcze będzie większa i kiedy dojdzie do tego, że na przykład Die Linke będzie też silniejsza, no to może powstać taka sytuacja, jaką znamy z Republiki Weimarskiej, że to są dwie partie, które ze sobą nie mogą tworzyć rządu, bo się kompletnie nie dogadują, ale razem mogą powstrzymać powstanie każdego innego rządu. Tak? Albo powstanie, albo po prostu to, że inny rząd w ogóle może rządzić. I wtedy mamy Niemcy, które są kompletnie sparaliżowane i na przykład w ramach NATO nie są w stanie podejmować żadnej decyzji. A to jest kraj, który jest absolutnie geograficznie kluczowy. I infrastrukturalnie i tak dalej kluczowe, prawda? I w Unii Europejskiej, i w NATO. I w takiej sytuacji, jak na przykład rząd jest zablokowany, no to zazwyczaj Niemcy się wstrzymują od głosu, tak, w Unii Europejskiej na przykład. No i tak byśmy też mieli w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, jeśli chodzi na przykład o pomoc dla wschodniej flanki, prawda, w przypadku jakiegoś ataku. I to jest ten scenariusz, który jest jest dość realistyczny i jednocześnie bardzo groźny i znacznie bardziej realistyczny niż to, że AfD dojdzie do władzy na szczeblu centralnym.
0: No cóż, no pozostaje nam tylko przez te 3 lata modlić się, żeby jednak ludziom się troszkę zmieniły opinie na temat różnych partii. Albo żeby rząd Merca zaczął szybciej realizować różne zapowiedzi i obietnice.
1: Obawiam się, że to mu nie pomoże.
0: Rozumiem.
1: No dobrze. Nie, bo to jest kwestia, że tak powiem, emocji, to nie jest kwestia faktów. Fakty przemawiają za nim. Ja bardzo często się spotykam, dzisiaj właśnie przed chwilą takie maile dostałem, że w Niemczech wszystko idzie na dno, kraj jest głęboko zadłużony, rujnują nasz kraj od 30 lat, jest coraz więcej przestępstw i imigrantów i tak dalej. Każde z tych stwierdzeń jest fałszywe, można to bardzo łatwo obalić za pomocą statystyk, prawda? Ale to absolutnie nie ma żadnego wpływu, ponieważ ludzie tak głęboko w to wierzą, że politycznie ma to takie same skutki, jakby tak było.
0: To zadam ostatnie pytanie, bo musimy już kończyć, ale czy to może być wpływ rosyjski?
1: Znaczy, ja bym tak powiedział, po pierwsze to jest kompletnie niemierzalne. Po drugie, na pewno bym powiedział, Rosja stara się to wzmocnić, jak się da, ale wzmocnić można tylko coś, co i tak już istnieje. Jasne. A ten podział, ten podział w Niemczech na część, czy tam prawie 50% opinii publicznej i elit politycznych za Rosją i druga część przeciwko Rosji, no to mamy od dawien dawna, jeszcze w ogóle, jakbym powiedział, zanim Rosja zaczęła się w to wmieszać.
0: Bardzo dziękuję. Pan profesor Klaus Bachmann, Uniwersytet SWPS, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Życzę dobrego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Państwa, zanim zaproszę na drugą część programu, to jeszcze szybciutko przeczytam fraszkę naszego patronka Jamiołka. Gdy zostawiasz popłuczyny, nie odetniesz pępowiny, nie zaszczepisz nowych racji, nie oczekuj demokracji w landach ruskiej ekskrainy. Patronek Jamiołek pozdrawia znad mapy. No to teraz przerwa, a potem Argentyna.

0: Punkt widzenia.
1: No to szybciutko przechodzimy do Argentyny, bo się trochę zagadałam z profesorem Bachmanem. A teraz razem z nami pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
2: Dobry wieczór, buenas tardes.
1: To co się wydarzyło w tej w Argentynie? No wiem, że przez Buenos Aires i przez jeszcze parę miejsc w kraju przeszło ileś tam marszów przeciwko polityce gospodarczej Javiera Milei. To co konkretnie nie podobało się protestującym i jak duże były te protesty?
2: To były protesty, które pojawiły się nie tylko w samej stolicy, jak najpierw tego oczekiwano, ale w wielu miastach. Właściwie to w całej Argentynie, na mniejszych, większych ośrodkach ludzie wyszli na ulice, protestowali. Te protesty nosiły taką wspólną nazwę Marcha de la Bronca, czyli marsze złości, marsze niezgody na właśnie sytuację. To trochę nawiązuje do takiej bardzo znanej ballady rockowej z roku 1970, może nasi słuchacze sobie później odsłuchają, bo polecam bardzo, gdzie jeżeli wsłuchamy się w tekst napisany przez argentyńskiego muzyka Miguela Cantilo, to właśnie usłyszymy ten taki manifest niezgody na to, że ktoś nam narzuca coś, z czym się nie zgadzamy. I to jest chyba taka linia interpretacji tego, co się w tej chwili w Argentynie dzieje. To nie są oczywiście pierwsze protesty, pewnie nie ostatnie podczas kadencji Javiera Milleya. Co znamienne, to właśnie minęło 1000 dni. Jego prezydentury, a więc na tyle długi okres, że już Argentyńczycy oczekiwaliby, że coś się poprawi w ich sytuacji, w ich budżetowej, takiej rodzinnej sytuacji. Tymczasem odczuwają w większości, że jest coraz trudniej, że jest coraz gorzej. I z jednej strony słyszą, że rząd chwali się tymi sukcesami, że tu udało się znowu wypracować tę nadwyżkę budżetową, że rolnictwo rośnie, że rośnie eksport. I rzeczywiście to są twarde dane, które pokazują jakby w skali makroekonomicznej poprawę czy stabilizację tej gospodarki. Mamy poprawę wzrostu gospodarczego, bo gdy Javier Milei przejmował Argentynę, no to była tragedia po prostu, bo była ogromna inflacja powyżej 200% rocznie i był spadek produktu krajowego brutto o 1,7%, a teraz mamy wzrost, no też może mniejszy niż oczekiwany, bo w pierwszej połowie tego roku to było 2,3%, ale jednak, no prawda, to jest różnica i inflację udało się zbić do takiego poziomu akceptowalnego, ale ludzie nie są zadowoleni. No i właśnie, wyszli na ulicę, oczywiście, że to były marsze czy protesty inspirowane, czy zachęcano do tego przez opozycję, przez
1: związki zawodowe, zdaje się.
2: Związki zawodowe bardzo silne w Argentynie, ale możemy też dostrzec dużą niezgodę, wydaje mi się, młodych Argentyńczyków i też tych, którzy wcześniej głosowali na Milleya, jakby w oczekiwaniu, że będzie wreszcie inaczej, że będzie lepiej. I teraz się okazuje, że tak, z jednej strony rzeczywiście rolnictwo, górnictwo, przede wszystkim no, ta ropa naftowa też, złoża łupkowe, to wszystko rośnie. Spektakularny wzrost produkcji litu, to jest prawda, ta przyszłość Argentyny, o ponad 40% w ciągu roku. To jest rzeczywiście coś niesamowitego. Ale konsumpcja spada. To oznacza, że ludzie wydają mniej, że mają po prostu mniejsze budżety do dyspozycji, że tyle nie mogą przeznaczyć na te wydatki i sytuacja bardzo wielu gospodarstw domowych pogorszyła się. I nawet ostatnie badania w Argentynie przeprowadzone w połowie września wskazują, że 57% Argentyńczyków twierdzi, że ich sytuacja materialna pogorszyła się od początku prezydentury Javiera Milleya. Jego poparcie jest najniższe od momentu, no, kiedy przyszedł do Casa Rosada i mniej więcej, oczywiście różne są te szacunki, ale około 35-40% Argentyńczyków zaledwie go popiera, a negatywnie się na niej wypowiada na jego temat nawet 55-60% Argentyńczyków. No i część tych ludzi wyszła na ulicę rzeczywiście domagając się, żeby coś z tych zdobyczy makroekonomicznych no też spłynęło przecież do nich.
1: Rozumiem, że to jest też tak, że Milei wprowadza na tyle liberalne zmiany w gospodarce, że na przykład wzrasta bezrobocie. No i może też właśnie stąd jest to, że ludzie biednieją. Pewnie też płace się jakoś ogranicza.
2: No, jak to rozumiem. Jest oczywiście cały zestaw różnych wskaźników, chociaż bezrobocie nie rośnie tak spektakularnie, bo nawet nieznacznie spadło z 8% do 7,8%, tylko że trochę się zmienia struktura tego bezrobocia, to znaczy też mamy zmianę zatrudnienia. Pamiętajmy, że w Ameryce Łacińskiej taką specyfiką to jest zatrudnienie nieformalne. I część osób przeszła po prostu z zatrudnienia formalnego, no, które dawało im pewne przywileje i taki komfort, prawda, stabilizacji, do właśnie zatrudnienia nieformalnego. I teraz, prawda, jest takie pytanie, na ile możemy to traktować jako coś rzeczywiście pożądanego. Do tego mamy też jakby zmianę drastyczną sytuacji zwykłych Argentyńczyków, to znaczy odmrożenie cen usług komunalnych i cen biletów komunikacji miejskiej.
1: Tak.
2: One były zamrożone przez wiele lat wcześniej. Ludzie się do tego przyzwyczaili, a teraz w budżetach domowych okazuje się, że takie stałe opłaty to jest bardzo duża część tych codziennych jakby wydatków i w związku z tym no, mniej można przeznaczyć na konsumpcję no, innych dóbr i usług i to oznacza, że duża część Argentyńczyków po prostu twierdzi, że nie stać ich na podstawowe jakieś zakupy. Oni wychodzą na ulicę, mówią też i to bardzo silnie wybrzmiewa właśnie podczas tych protestów, bo poprzednie, miesiąc temu, dwa miesiące temu również dość intensywnie przebiegały, ale teraz wydaje mi się, że taka zmiana, którą ja przynajmniej dostrzegam, przysłuchując się tym hasłom, które tam wybrzmiewają, to jest taka, że bardzo dużo osób na przykład z sektora edukacji, z sektora kultury, z uniwersytetów protestuje właśnie twierdząc, że ich nie stać po prostu na takie zwyczajne, codzienne wydatki.
1: Ale czy to jest tak, że te protesty są na tyle duże, że mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, no nie wiem, podejrzewam, że odwołać Milei się nie da, bo w końcu jest wybranym prezydentem, ale na zmianę jego postępowania, czy on jest w ogóle nieprzemakalny?
2: Miesiąc temu na przykład mieliśmy taką siłę tych protestów, że rzeczywiście udało się zmienić plan Javiera Milleya, gdzie on proponował no, liberalizację takiego prawa własności ogólnie rzecz biorąc i między innymi na przykład chciał udostępnić na większym stopniu możliwość zakupu ziemi argentyńskiej przez inwestorów zagranicznych. To w tej chwili jest taka granica wyznaczona, że 15% może być maksymalnie, no ale w niektórych departamentach jest już więcej niż 15%. A więc chciano, prawda, dopuścić tych inwestorów, żeby no, po prostu tych inwestycji brakuje drastycznie w Argentynie wciąż. Ludzie bardzo protestowali przeciwko temu, a Javier Milei się wycofał. Więc z pewnych pomysłów on się musi wycofać, gdy nie ma tego poparcia. I teraz też gdzieś tam na obrzeżach tych protestów, wydaje się, że to tak słabo wybrzmiało i nie chwali się tym Argentyna absolutnie, ale musiał jednak zapukać do drzwi Białego Domu i powiedzieć, że niestety nie uda się podpisać, czyli ratyfikować, bo potrzebna byłaby ratyfikacja w kongresie, umowy, którą wcześniej obiecano, że pomiędzy Argentyną a USA się podpisze umowy handlowej, no, którą narzucił wcześniej Donald Trump, prawda, chcąc jakby wspomóc przy okazji Javiera Milleya, gdzie on miał problemy przed wyborami połówkowymi do kongresu. Wtedy to zadziałało, ale była pewna cena i tego nie uda się Millejowi spełnić. I to prawdopodobnie wywoła no, pewne niezadowolenie ze strony Donalda Trumpa, który co prawda poklepuje po plecach i twierdzi, że to jest taki najwierniejszy przyjaciel w Ameryce Łacińskiej, ale prawda, deal jest deal, a tu tego dealu no, jakoś tak zabrakło.
1: Dzisiaj Donald Trump występował przed ONZ-em i co prawda, ponieważ ja się szykowałam do pracy, to nie byłam w stanie wysłuchać całego tego wystąpienia i zastanawiam się, czy on wspomniał jakoś o Argentynie, bo oprócz tego, że mówił o sobie tylko i wyłącznie, no to wspomniał tam dwa zdania o Wenezueli, a nie wiem, czy pani profesor słuchała i czy Argentyna...
2: Nie słuchałam aż tak no uważnie, bo rzeczywiście mnie
1: no
2: też...
1: No tak, tego się nie dało słuchać.
2: Wenezuela zatrzymała. Ja myślę, że to też jest dobry temat na kolejną jakąś rozmowę.
1: Pewnie tak, będziemy musieli.
2: Ale myślę, że jeśli chodzi o Argentynę, to tutaj rzeczywiście Milei jest trochę w pułapce. A pamiętajmy, że za rok są wybory.
1: A, no właśnie.
2: Tutaj ta opozycja, co prawda, ta lewicowa opozycja skompromitowana, powiązana z korupcją ogromną, z tymi skandalami, ale ma już sporo jednak, wydaje mi się, punktów, dlatego że no, Javier Milei tych obietnic, przynajmniej nie wszystkich,
1: nie spełnił.
2: Spełnił po prostu, czy ludzie czują, że nie spełnił, no bo prawda, jakbyśmy sobie tak makroekonomicznie spojrzeli z zewnątrz, trochę z pewnej odległości, no to dzieje się dobrze, no bo tą nadwyżkę budżetową obiecaną Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, on osiąga, tylko jakim kosztem. I z jednej strony on musi, prawda, wypełniać te obietnice wobec MFW, bo otrzymał tą ogromną pożyczkę. Argentyna, przypomnijmy, to jest najbardziej zadłużony kraj wobec MFW w ogóle w historii. W tej chwili to są 42 miliardy, 42,5 miliarda dolarów, które musi oddać. No, ale prawda, są pewne, jest tego pewna cena i Javier Milei musi się pewnych ram trzymać, a to kosztuje. I kosztuje przede wszystkim no, te klasy niższe, biedniejsze i ci Argentyńczycy przede wszystkim wyszli znowu protestować na ulicę Buenos Aires i innych miast.
1: No, czyli te wybory za rok będą znowu bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek, Uniwersytet Warszawski, była naszym ostatnim gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas. Dziękuję także państwu za uwagę. Za chwilę Mikołaj Tyczyński, który już co prawda tak wygląda bardziej niż jesiennie. O dobra, zdjął kapturek, został już tylko w czapce. Także tu jest ciepło, Mikołaj. Zostawiam państwa w rękach Rafała Lewandowskiego i Mikołaja Tyczyńskiego. Życzę dobrej nocy i ja się słyszę z państwem jutro. Dziękuję.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Zbliża się 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jestem gotowy do zakończenia wojny, zadeklarował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku, gdzie przywódcy uczestniczą w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jesteśmy gotowi na każdą formę rozejmu energetycznego. Oznacza to, że nie będziemy przeprowadzać ataków na obiekty energetyczne, na cały sektor energetyczny, na wszystko. Taka jest nasza propozycja. Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej, mówił Zełenski.
3: Można powiedzieć, zakończenie wojny przez dialog oznacza, że trzeba się spotkać i rozmawiać. Można się kochać albo nie kochać, można się nienawidzieć. Oczywiście to wszystko można zrozumieć, ale jeżeli chce się zakończyć wojnę, trzeba usiąść, trzeba rozmawiać.
2: Tłumaczenie TVN24. Zełenski dodał, że prosił też Trumpa o dwie rzeczy. O pakiet patriotów i o licencję na nie, żeby mieć własne pociski oraz o gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. Liczy, że Amerykanie doprowadzą do jakichkolwiek negocjacji z Rosją jeszcze przed zimą. A na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku doszło też do spotkania amerykańskich negocjatorów z irańską delegacją. Rozmowy miały trwać 3 godziny. Donald Trump uważa je za produktywne, natomiast rzecznik irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej powiedział w wywiadzie dla AFP, że Teheran zaostrzył warunki dotyczące zakończenia wojny z USA, a Waszyngton nie ma innego wyboru, jak je zaakceptować. Iran jest gotów otworzyć cieśninę Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję wojskową i zniosą blokadę irańskich portów. Teheran domaga się też zakończenia blokady Jemenu. Nie wykluczył, że w przypadku wznowienia działań wojennych reakcja Iranu może sięgnąć poza Bliski Wschód. Polska w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozbili Niemców 3-0 w setach do 23 i 2-17. Kolejnymi rywalami Polaków będą siatkarze Belgii albo Słowenii. Ich mecz jutro. Spotkania półfinałowe i finałowe siatkarskich Mistrzostw Europy w weekend. Biało-czerwoni bronią tytułu mistrzów. Co może nam pomóc, kiedy świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny? Tego szukają twórcy wystawy Na krawędzi chaosu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wśród 18 prac są dzieła artystów z Polski i innych części świata, m.in. Palestyny, Iranu, Libanu, Ukrainy i Białorusi, mówiła na naszej antenie Małgorzata Ludwisiak, kuratorka wystawy.
4: Na poziomie ludzkim to może być między innymi budowanie relacji małych wspólnot zdehierarchizowanych. Także nie tylko

0: o naszym stanie blisko chaosu, stanie świata, można powiedzieć, jest ta wystawa, ale również o możliwych odpowiedziach. Gdzie szukać odpowiedzi, jak zmieniać naszą wyobraźnię, jak patrzeć w przyszłość.
1: Ekspozycja pokazuje między innymi, jak radzić sobie z kryzysami klimatycznymi i społecznymi. Wystawę Na krawędzi chaosu można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Są prawie 3,5 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek 22 dnia września 2026 roku. Mimo tego, że pogoda zarówno pod względem temperatury, jak i deszczu daje wszystkim w kość, to jesteśmy. My, czyli realizujący ten program Rafał Lewandowski oraz ja, mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński, a ta audycja nosi tytuł Bezkres. A to mój pierwszy program po urlopie. Dużo odpoczywałem i nie myślałem o pracy, choć mówiąc szczerze, trochę się stęskniłem za naszymi antenowymi spotkaniami, więc jestem wypoczęty i gotowy do działania. A zapraszam dzisiaj na bezkresny portret, którego bohaterem będzie legendarny saksofonista grający spiritual jazz, ale też fusion i nie tylko, a który nazywa się Gary Bartz, a który w sobotę świętować będzie swoje 86. urodziny. To wielki artysta, o którym nie jest aż tak głośno, jak powinno. Będzie o nim, jego muzyce, ale to doskonale Państwo wiedzą. Zanim zaczniemy, to rzucę tylko zaległą informacją, o której zapomniałem Państwu powiedzieć w poprzednich nagranych spotkaniach, bo to mi gdzieś umknęło w trakcie przygotowań do urlopu. 12 września minęły 3 lata, od kiedy Bezkres zadebiutował na antenie Radia Nowy Świat. Niezwykle się cieszę, że mogę go przygotowywać, a także czuję dumę, widząc i słysząc, że nasze grono miłośników jazzu i nie tylko się rozrasta, że przychodzą do nas to coraz większe i fajniejsze nazwiska. Mam nadzieję, że nas słychać, bo wiem, że były pewnego rodzaju problemy. Dlatego dzisiaj bardzo szczególnie liczę na Państwa maile na adres mikołaj.tyczyński@panowiświat.online, Państwa komentarze w grupie patronów. Jest też mój Instagram miktyczkers pisany przez CK. Tam też Państwa zapraszam. Proszę dawać znać, bo no nie wiem, czy mnie słychać, czy ktoś z nami jest. A my zaczynamy przygodę z muzyką Gary'ego Bartza.

Piszą Państwo w komentarzach, że problemy techniczne zażegnane i słychać mnie doskonale. Bardzo się cieszę, no to w takim razie możemy zacząć naszą opowieść. Gary Bartz urodził się w Baltimore w 1940 roku i już w młodym wieku zaczął zmagać się z rzeczywistością dorastania jako czarnoskóry w mieście, w którym no, panowały dosyć wyraźnie zaznaczone podziały rasowe. Od wczesnego dzieciństwa miał kontakty z muzyką, jego wujek znał wielu instrumentów, mentalistów i ludzi przejeżdżających przez Baltimore w ramach tras koncertowych. I w związku z tym Gary Bartz zobaczył wielu znakomitych jazzmenów, Charlie'ego Parkera, Duke Ellingtona, Dizzy'ego Gillespiego oraz kilku innych, ale też między innymi dlatego, że jego ojciec prowadził w Baltimore klub jazzowy North End Lounge i tam Gary zresztą grał jako nastolatek. Jedyną osobą, której Gary żałuje, że nie miał okazji zobaczyć, jest Billie Holiday, która zresztą również dorastała w Baltimore. Miał 11 lat, gdy otrzymał swój pierwszy instrument, to był saksofon altowy, a zaraz po ukończeniu liceum w wieku 17 lat wyjechał do Nowego Jorku i tam studiował w Juilliard School of Music, no i kształcił się, grał na jamach u boku takich artystów jak Freddie Hubbard, Lee Morgan czy Pharoah Sanders, absolutna śmietanka jazzowa, a jego pierwszym profesjonalnym występem był koncert z zespołem Maxa Roacha i Abby Lincoln, a następnie w 1965 roku na krótki czas dołączył do Arta Blakey'ego, żeby w latach 1968-69 wrócić do Maxa Roacha, a potem współpracował z McCoyem Tynerem, nagrywając z nim w 1970 roku płytę Expansions.

W 1970 roku Gary Barce dołączył do zespołu Milesa Davisa, grał z nim na festiwalu Isle of Wight oraz na jego studyjno-koncertowym albumie Life Evil. W 1971 czy też drugim roku tutaj nie ma jasności co do tego. Gary Barce założył własny zespół A Into Troop. Nazwę zapożyczył z języka Bantu. Into oznacza jedność we wszystkim. To nie jest taki into pisany jak po angielsku, tylko N-T-U i to oznacza jedność we wszystkim, w czasie i przestrzeni, w życiu i śmierci, w tym, co widzialne i niewidzialne. Jeżeli chodzi o muzykę, to jest to połączenie bapu, muzyki free, rocka, a także muzyki afrykańskiej. W 1971, na przełomie 71 i 2 roku ukazał się album Harlem Bashy Music Uhuru. Ciekawy, bo na pewnej płaszczyźnie inny od obecnych wówczas ruchów afroamerykańskich, które dążyły do walki czy też rozszerzenia praw afroamerykańskiej społeczności Stanów Zjednoczonych. Chociaż ten album ukazał się w czasach, gdy ruch Black Consciousness, a także Black Pride, no, wysuwały się na pierwszy plan, jeżeli chodzi o amerykańską kontrkulturę afroamerykańskiej społeczności, to obecna wówczas rzeczywistość sprawiała, że przesłanie tego albumu było o walce, miłości, nadziei, która wykracza poza podziały rasowe i jest ona wspaniałym świadectwem siły muzyki uświadamiającej, że w Stanach Zjednoczonych wszyscy są razem.

łzami Uhuru Sasa z albumu Harlem Bashy Music Uhuru, który ukazał się na przełomie 1971 i 72 roku. Wraz z Intu Gary wypuścił też w 1973 roku album I've Known Rivers and Other Bodies. Jeśli chodzi o jej inspiracje, to wywodzą się ze zbiegu czterech głównych nurtów afroamerykańskiej muzyki i kultury lat 70., końcówki lat 60. i początku 70., żeby nie było, duchowości, modalności, silnie kojarzonych z monumentalną, religijną suitą a la A Love Supreme Johna Coltrane'a, spektrum brzmień elektrycznych i gdzieś takich funk rockowych, trochę jak Bridges Brew Milesa Davisa, czy też nowych kierunków słowa i muzyki, czy też takiej dynamicznej, funkowo-soulowej twórczości artystów, tekściarzy jak Marvin Gaye, Sly Stone, czy James Brown, a także rozszerzającej się afrocentryczności w czasach wojny w Wietnamie. A z tego albumu mam dla Państwa otwierający ten krążek Nomo, The Magic Song.

I've known rivers and other bodies. Album Gary'ego Bartza, a także Anti Into z 1973 i Nomo The Magic Song otwierające to wydawnictwo wybrzmiało na naszej antenie. Co ciekawe, to te albumy, nazwijmy je jazzowo-polityczno-społeczne, też te awangardowe, jeśli chodzi o swoje brzmienie, nie były tymi najbardziej istotnymi, czy też definiującymi popularność muzycznej ścieżki Gary'ego Bartza. W 1975 roku do współpracy zaprosił go legendarny trębacz jazzowy Donald Byrd, który nagrał wtedy trzeci album wyprodukowany przez Larry'ego i Fonza Mizelów, czyli Stepping Into Tomorrow, które jest perłą, jeżeli chodzi o erę fusion jazzu. Gary zagrał tu na saksofonie altowym, a także sopranowym. No i Gary Bartz wniósł do zespołu Donalda Byrda swój charakterystyczny, taki bardzo żarliwy, spirytual, jazzowy styl gry na saksofonie altowym. No i ta współpraca całkowicie odmieniła dalszą drogę artystyczną Gary'ego Bartza. Bartz zachwycił się metodami pracy braci Mizelów i tym, jak potrafią z małego zalążka improwizacji zbudować potężny, chwytliwy utwór.

Za nami kultowy album Steppin' Into Tomorrow Donalda Byrda, na którym zagrał Gary Bartz. Słuchaliśmy We're Together. Garemu Bartzowi tak dobrze się pracowało nad tym albumem, że w efekcie tej współpracy namówił braci Larego i Fonza Mizelów do wyprodukowania jego własnych solowych płyt. W 1977 roku Gary Bartz podpisał kontrakt z wytwórnią Capitol Records, no i wtedy połączył siły z braćmi Mizel, którzy w tamtym czasie rozdawali karty, jeśli chodzi o muzykę fusion jazzową. To, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o album, którego teraz posłuchamy, a który nosi tytuł Music is My Sanctuary, to zamiast nagrywać go w tradycyjny sposób, wszyscy na żywo w jednym pokoju, Mizelowie budowali utwory warstwowo. Zaczynali od potężnej, precyzyjnej sekcji rytmicznej, na którą nakładali gęste, kosmiczne syntezatory, ciepłe partie elektrycznego pianina Fender Rhodes, a także chórki. Bracia Mizelowie zaprosili też do studia Syretę Wright, utalentowaną wokalistkę soulową, byłą żonę i współpracowniczkę Stevie'ego Wondera. Zresztą jej ten czysty głos w chórkach, a także w partiach wokalnych, napisanych specjalnie na potrzeby utworu tytułowego, doskonale kontrastowały z ekspresyjną, momentami drapieżną grą Bartza na saksofonie altowym. To też słychać w utworze Macaroni.

Music is my sanctuary. Z roku 1977 to najważniejszy, a może bardziej najpopularniejszy krążek w dorobku Gary'ego Bartsa. Wielkie fusion jazzowe granie, albo może nawet bardziej trzeba powiedzieć soul jazzowo-funkowe. Wspaniała płyta, z której zagraliśmy makaroni. Ja sobie zresztą dzisiaj wróciłem do całości tego krążka przy okazji audycji o Gary'm. No i to jest płyta, która naprawdę zachwyca od pierwszego do ostatniego taktu. Jeżeli Państwo nie znają, to polecam bardzo serdecznie. A my jeszcze z fusion jazzową twórczością Gary'ego Bartsa pozostaniemy, bo w 1978 roku ukazała się płyta Love Affair i ja mam dla Państwa z niej mam utwór tytułowy. To też kolejna fantastyczna rzecz w dorobku Gary'ego Bartsa.

Love FM, czyli płyta do Gary'ego Bartza z roku 1978 i utwór tytułowy, a my teraz wędrujemy do roku 1997. To nie dlatego, że Gary Bartz był przez prawie 20 lat nieaktywny. Nie, nic z tych rzeczy. Ale w 1997 roku brał udział przy powstawaniu ważnej płyty dla nowoczesnego jazzu o tytule Habana, autorstwa wielkiego trąbacza tej już młodszej generacji Roya Hargrove'a. A my posłuchamy sobie Afro Dizzy.

Za nami płyta Habana, Roya Hargrove'a z roku 1997 i utwór Aphrodisia. Wielkie granie tej nowszej generacji muzyków jazzowych niż Gary Bartz. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Rafał Lewandowski je realizował. Mówiłem do Państwa ja, wypoczęty po urlopie Mikołaj Tyczyński. Dziękujemy za te spotkanie z twórczością Gary'ego Bartza. Gary żyje, w sobotę skończy 86 lat. Wciąż tworzy, o czym świadczy płyta, którą się pożegnamy. Ona nosi tytuł, już Państwu mówię, The Eternal Tenor of Sound, Damage Control. To jest najnowsze wydawnictwo Gary'ego Bartza, a także Antu Troupe z końcówki roku 2025. Płyta świetna, będąca takim uosobieniem stylistyki Gary'ego Bartza w trochę świeższym, nowszym wydaniu, a my gramy na zakończenie Love Me in a Special Way. Słyszymy się w piątek w Soulówce. Do usłyszenia.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna spotkanie ze światem człowieka, który bolączki, trudy, nawet traumy przekuł w sztukę. To mocne zdanie na otwarcie audycji, ale sam bohater naszego dzisiejszego spotkania niejednokrotnie mówił o swojej pracy twórczej jako narzędziu autoterapii, jako formie katarzis. Zatem to jego perspektywa, jak oddziałują jego dzieła na niego samego, a jaka jest perspektywa szeroko pojętego świata filmu? Górnolotnie można powiedzieć, że jest ojcem współczesnej kinematografii rozrywkowej, że tak zwany blockbuster z klasą to on. Jest tak bardzo fundamentalny dla dziesiątej muzy, że aż oczywisty, jakby kino bez niego nie mogło istnieć. Dał nam światy zupełnie nowe, jak i dał zupełnie nowe spojrzenie na to, co już znane. Dał nam niezapomniane przygody, bohaterów, festiwale efektów specjalnych wyprzedzających epokę, przednią zabawę i ikoniczne sceny akcji z jednej strony, z drugiej głębokie, poruszające, przerażające i skłaniające do refleksji obrazy z traumą w centrum. To artysta, którego paleta jest ogromna, od frajdy po dramat. I można postawić mocną, ale wydaje mi się łatwą do obrony tezę, że to na jego koncepcjach wyrosło współczesne kino akcji, science fiction, wojenne, ale też współczesny horror. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami i kolejna odsłona minicyklu Świat Według, której bohaterem dziś będzie Steven Spielberg i jego twórczość. Zapraszam serdecznie na podróż po arcybogatym świecie tego wszechstronnego reżysera i wizjonera, podczas której towarzyszyć nam będzie muzyka z jego filmów, ale nie będzie to jedynie koncert Johna Williamsa. Dobry wieczór.

Edith Piaf, Tie Partumu. Mówisz muzyka w filmach Spielberga, myślę John Williams. Faktycznie zasadne mogłoby być takie skojarzenie, bo za warstwę dźwiękową najczęściej odpowiadał właśnie pan John, który oczywiście też się pojawi, ale żeby nie było monotonnie, posłuchamy też piosenek, które reżyser wykorzystywał w swoich produkcjach, co często owocowało, jak w tym przypadku, wzmocnieniem napięcia albo zupełną zmianą charakteru sceny. Dziś ciężko sobie wyobrazić oczekiwanie na nieuniknione w Szeregowcu Ryanie bez przed chwilą usłyszanego utworu, który wybrzmiewając w takim miejscu i okolicznościach nadał scenie zupełnie nowy wymiar, klimat i uczynił ją ikoniczną. To może nie Tarantino czy Scorsese, gdzie co drugą scenę bez wielkiej przesady mówiąc albo buduje, współtworzy, albo tworzy wręcz odpowiednio dobrana piosenka, ale Spielberg może rzadziej, może w ograniczonym wymiarze, dając pole do popisu wspomnianemu kompozytorowi, ale niemniej też pozwalał, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, starszym utworom tworzyć klimat opowieści i tych dziś posłuchamy.

the platter, smoke gets in your eyes. Steven Spielberg urodził się 18 grudnia 1946 roku w Stanach Zjednoczonych w stanie Ohio w miejscowości Cincinnati. Był rodzynkiem, jak to się drzewiej mawiało, bo miał trzy młodsze siostry. Jego matka była duszą artystyczną, pianistką i restauratorką, w ogóle organizatorką życia artystycznego. Ojciec umysłem ścisłym, technicznym, inżynierem widzącym przyszłość w komputerach. I już na tym etapie skróconej biografii można się zatrzymać i w ramach obserwacji tego elementarnego i formatywnego etapu życia zauważyć, że będąc w ogniu tych dwóch światów, młody Steven otrzymał dwie perspektywy, które rzutowały później na jego proces twórczy, czyli cierpliwość i skrupulatność rzemieślnika oraz polot i intelektualne zaplecze twórcze kreatora własnych światów.

Dionne Warwick, Walk On By. Swoją wagę miał też element religijno-społeczny towarzyszący mu od narodzin. Rodzina Spielbergów to byli ortodoksyjni Żydzi, mocno zaangażowani w ten świat synagogi, tradycji, obrzędów, społeczności, z czym, jak sam po latach przyznał, czuł się trochę nieswojo, ale to akceptował. Inna sprawa, że średnio miał wyjście. Natomiast wiązało się to z dwoma aspektami, które odcisnęły na nim piętno. Pierwszy to kwestia zagłady Żydów, poruszana często przy rodzinnym stole, rozpatrywana zresztą nie tylko na płaszczyźnie emocjonalnej, ale też analitycznej. Rodzina starała się jak najwięcej dowiedzieć o zmarłych czy zaginionych przodkach i przyjaciołach, co przyczyni się dekady później do powstania najważniejszego właśnie emocjonalnie dzieła Spielberga. Drugi efekt pochodzenia to po prostu doświadczenie antysemityzmu. Powroty ze szkoły z zakrwawionym nosem, dzwoniące w uszach młodego Stevena wyzwiska i poczucie odrzucenia, które też niejednokrotnie później się w jego twórczości pojawi.

The Kings, a well-respected man. Jak w tytule, droga do zostania powszechnie szanowanym człowiekiem nie była może bardzo długa w jego przypadku, ale wyboista to na pewno, bo do wspomnianego poczucia odrzucenia ze względu na pochodzenie doszło poczucie braku stałości, gdyż głównie za sprawą pracy ojca rodzina Spielbergów często zmieniała adres zamieszkania. Od Ohio przez New Jersey, Kalifornię, aż po Arizonę. Do tego dochodziły coraz częstsze i eufemistycznie rzecz ujmując coraz bardziej intensywne kłótnie rodziców, które sprawiały, że nawet prowizoryczny i tymczasowy dom, w tym ujęciu home, nie house, nie mógł być dla dziecka i młodzieńca bezpieczną przystanią. Rozwód i zerwanie kontaktu z ojcem poprzedziło odkrycie romansu jego matki z przyjacielem ojca, a odkrył go robiąc to, co później zapamięta, za co później zapamięta go cały świat. Ale o tym, jak do tego doszło, za chwilę.

Elvis Presley, Hound Dog. Praca ojca miała z perspektywy dziecka niemal same minusy i jeden duży plus. Dostęp do technologii. Już jako nastolatek Steven dostał kamerę, czyli nie tylko przedmiot, ale przepustkę do świata, w którym to on miał kontrolę, do którego mógł uciec, kiedy wokół niego działo się nie najlepiej. Tam mógł realizować siebie, krótko mówiąc. Zresztą ten motyw eskapizmu to też w jego twórczości standard. W ogóle przełożenie biografii czy wpływ tejże na problematykę dzieł u Spielberga jest bardzo łatwy do zidentyfikowania, a i sam reżyser mówi wprost o tej pięknej swoją drogą kinoterapii. A z tym romansem matki to było tak bardzo filmowo, że młody Steven, montując filmy rodzinne własnej produkcji, zauważył powtarzające się intensywne i jednoznaczne gesty i spojrzenia wymieniane przez matkę i przyjaciela ojca. Czyli przy stole produkcyjnym, filmowym, odkrył prawdę. A dalej to już nie było takie trudne przy takim emocjonalnym materiale dowodowym odkryć, co się wydarzyło. No i ten moment to cezura. Spielberg odsunął się wówczas od rodziny na rzecz świata filmu.

Aha, Take On Me. Początek filmowej drogi to opowieść o ciężkiej pracy u podstaw i uporczywym kręceniu się, kolokwialnie mówiąc, wokół tych, którzy już ten etap mają za sobą, bowiem nie przyjęto go do żadnej szkoły filmowej, w związku z tym pogodził się ze startem u dołu drabinki zawodowej, czyli jako pomocnik pomocnika dostarczyciela cappuccino dla drugiego operatora serialu produkcji Universal Studios. I tak to trochę trwało, ale przełom nastąpił w 1968 roku, kiedy Sidney Sheinberg zobaczył jego krótkometrażowy amatorski film Amblin, do obejrzenia zresztą w całości na YouTubie, polecam, a którego tytuł symbolicznie stał się później nazwą firmy produkującej filmy stworzonej przez bohatera dzisiejszej audycji. Zatem w 1968 roku otwarto mu, to znaczy sam je otworzył, drzwi do świata telewizji, bo tam zaczynał, gdzie wszystko działo się szybko, była określona dynamika, ale też ograniczenia. Budżety musiały się zgadzać, należało uruchamiać kreatywność na każdym polu, wyrabiać się czasowo, finansowo, znać właśnie ograniczenia. To wszystko dało Spielbergowi kolejne ważne narzędzia i przygotowało do wejścia do faktycznego świata dużego ekranu.

Fred Astaire, Cheek to Cheek. Kiedy dostał zielone światło, od razu zabrał się do pracy i w 1971 roku pokazał światu film Duel, znany w Polsce jako Pojedynek na szosie. No i to była bardzo ciekawa koncepcja na start kariery. Zresztą później była kolejna wariacja na temat akcji na szosie, czyli Sugarland Express, a później nastąpił chrzest bojowy, szkoła życia filmowego, ostateczny weryfikator. Sytuacja pod tytułem zaryzykujesz wszystko i albo zostaniesz pionierem, albo odejdziesz i wrócisz do podawania cappuccino operatorowi. Piekło reżyserskie, tyle że na wodzie. Jak później wspominał, na planie nie grało absolutnie nic. Zdjęcia w toni były koszmarem, rekwizyty oraz główny sztuczny bohater filmu ciągle się psuł, odpadały od niego części. No, poziom trudności i zniechęcenia autentycznie weryfikował wiarę we własną koncepcję. Ale udało się. I w 1975 roku, przypłacając to na czas jakiś zdrowiem psychicznym, Spielberg pokazał światu szczęki.

Dusty Springfield, The Look of Love. No i poszło. Po przebrnięciu przez 3 spotkania pierwszego stopnia z tak zwanym życiem, czyli z dzieciństwa w cieniu kłótni, przeprowadzek i wspomnienia Holokaustu, przez odkrycie mrocznych tajemnic za pomocą kamery i stołu montażowego, aż po sprawdzian ostateczny, czyli produkcję filmu Szczęki. No, został po tych wszystkich wydarzeniach w końcu zaliczony do grona poważnych reżyserów. 1977 i bliskie spotkania trzeciego stopnia. Jasny sygnał, że kosmos i z kolei jego tajemnice staną się inspiracją dla twórczości Spielberga, ale żeby nie było zbyt kolorowo, to 2 lata później pojawił się film 1941 i to z kolei pierwsza klapa i lekcja pokory dotyczącej wariacji na temat kina wojennego. Ale odbił się bardzo szybko, bo w 1981 roku w kinach pojawili się Poszukiwacze zaginionej Arki.

T-Rex, Get It On. Rok później Spielberg pokazał, jak się łączy kosmos, przygodę i opowieść o traumach dzieciństwa w filmie E.T. Później był kolejny Indiana Jones, a jeszcze później totalna wolta w stronę kina dramatycznego, czyli najpierw kolory purpury, a później Imperium Słońca z młodziutkim, bardzo Christianem Bale'em. A na koniec dekady jeszcze jeden Indiana Jones. To lata 80. W 90. wyreżyserował dwa Jurassic Parki, Szeregowca Ryana i Listę Schindlera. Filmy, których myślę, że nikomu przedstawiać nie trzeba. W nowym milenium również nie próżnował. Pierwsza dekada lat 2000 to bardzo ciekawy koncepcyjnie raport mniejszości, później AI, sztuczna inteligencja, Złap mnie jeśli potrafisz z Leonardo DiCaprio i Tomem Hanksem, Monachium, Wojna Światów, Terminal i kolejny Indiana Jones. No, ta lista mówi sama za siebie w kontekście wszechstronności Stevena Spielberga.

John Williams, Remembrances z Listy Schindlera. Najnowsze dokonania ikony kina to również ciągła zabawa formą, nadal poszukiwanie, zabawa treścią, sięganie po nowe gatunki, po nowe sposoby prowadzenia narracji, jak Lincoln, Most Szpiegów czy West Side Story, nowe dla niego, ale też nawiązywanie do tego, co już było, jak Player One. Kolejne rozliczanie z przeszłością, czyli też kolejny etap autoterapii, Fablemanowie. I choć nieprzyjęty najlepiej, ale nadal pokazujący kunszt techniczny, powrót do tematów nie z tej ziemi, czyli najnowszy film Spielberga, Dzień Objawienia. Steven Spielberg, licząc od tego krótkiego montażu Amblin, to przez 60, no bez dwóch lat, dawał nam obrazy cudowne, trudne, przyjemne, no zawsze cieszące oko, świetnie zrealizowane. Był przez te 60 lat wręcz jak atlas, tylko że zamiast ziemi dźwigał na swoich barkach pojęcie nowoczesnego kina. I nadal przecież nie powiedział ostatniego słowa.

Quincy Jones, Maybe God is Trying to Tell You Something. Quincy Jones odpowiedzialny za soundtrack do Kolorów Purpury. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo za realizację dzisiejszej audycji Rafałowi Lewandowskiemu. Państwu dziękuję bardzo za tę wspólną podróż, głównie przez biografię, bo stamtąd wszystko pochodzi. Jednego z najwspanialszych reżyserów w historii. Życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.

budzę się sam. Czasem budzę się sometimes. Czasem budzę się raz. Czasem budzę się raz, dwa. Czasem budzę się z czasem. A czasem budzę się bez. Bo czasem tak już jest, że czasem budzę.

Radio Nowy Świat.